szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się

0: Reklama.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
3: Deszczowy dzień szykuje się w Warszawie. Opady deszczu już o poranku pojawiły się nad stolicą. Jeszcze może delikatnie padać dzisiaj przez kilka najbliższych godzin. Temperatura na razie niewysoka, 12 stopni pokazuje nasz eskowy termometr. Ta temperatura odczuwalna nieco niższa i tak na poziomie 10 stopni, ale też mamy gdzieś w tych prognozach słońce, które może pojawić się pod koniec dnia. Mniej więcej tak od 17 możliwe są też przejaśnienia, możliwe są też utrudnienia, a to wszystko w rejonie ulicy Łazienkowskiej. Bo tutaj zmiany w ruchu się dzisiaj pojawią. Wszystko z powodu budowy kolektora na Czerniakowskiej. Dlatego kierowcy jadący Wisłą Stradą w stronę Wilanowa stracą tam jeden pas.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Donald Trump ogłosił zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem. Prezydent USA nakazał natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Zawarcie porozumienia potwierdza irańskie MSZ, które podkreśla, że trwale kończy się wojna oraz działania militarne na różnych frontach, w tym w Libanie. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowic i świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
4: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
3: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków, a w najbliższy weekend warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
5: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
3: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
6: SK Warszawa News.
3: A Warszawa Wschodnia zostanie przebudowana. Modernizacja stacji zacznie się pod koniec roku i potrwa 2 lata.
7: Wreszcie pojawią się ruchome schody. Będzie ich 7 par, 14 wind. Wielka estakada.
3: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Inwestycja obejmie przebudowę m.in. 7 peronów. A koszykarska Legia wyszła na prowadzenie w walce o złoto mistrzostw Polski w 3. meczu finału. Zieloni Kanonierzy wygrali na wyjeździe za Stalem 79-63. Jest więc 2-1 dla Legii, a dziś kolejne spotkanie.
8: Jankes,
9: Kama,
10: Kama
9: i Wiktor.
10: Wiktor.
9: SK.
11: No i dzień dobry z rana. Wiecie, co u mnie było słychać przez cały weekend?
12: No.
11: Takie gol! Gol!
12: Gol! U Jankesa to chyba raczej będzie takie...
11: I co to jest?
12: Ekspres do kawy, no hello.
11: To już chyba wiemy, o co dzisiaj zapytać.
12: No to dajcie znać, co u was słychać. 664-402-302 i głosów na Messengerze.
11: U ciebie słychać gole, tak?
13: Tak.

0: Tesla to chyba raczej będzie takie...
1: I co to jest?
0: Ekspres do kawy, no hello!
1: To już chyba wiemy, o co dzisiaj zapytać.
0: No to dajcie znać, co u was słychać. 664-402-302 i głosówki na Messengerze.
2: U ciebie słychać gole, tak?
1: Tak.

0: Hej! A u nas słuchajcie Ariana Grande i bardzo dobrze, 8 minut po godzinie 6 w poniedziałek, 15 czerwca.
1: Tak. Naprawdę nie masz wrażenia, że cały czas chodzi za nami takie małe, takie...
2: Szczerze? Może to jest właśnie pomysł na to, w jaki sposób oglądać piłkę nożną w tym momencie na mundialu, nie po polsku, tylko jakby dzięki innym komentatorom, ten sport zaczyna być coraz ciekawszy.
0: Na przykład po kurasańsku. Ciekawe, jak jest gol po kurasańsku.
1: Gol! Nie wiem, czy zauważyliście, ale na przykład w Niemczech transmisja jest w pełnym ultra 4K HD, dorysowane są jakieś różne rzeczy, grafiki, a u nas to tak nawet średnio widać te nazwiska na koszulkach, bo się obraz rozwija.

0: Bywa w telewizji polskiej.
1: Ja w piątek oglądałem, w hotelu akurat byłem, gdzieś tam w Łodzi, tak, później był mecz i tak dalej, tak, w sensie mecz Marcina Gortata. I w całym hotelu była awaria i cały czas śnieżyło.
2: Ojej. To zupełnie jak awaria polskich piłkarzy na mundialu.
0: To u ciebie było z kolei słychać te odgłosy prosto z hali koszykarskiej.
1: No, tak właśnie było.
0: A Kama, co u ciebie słychać?
2: Ja muszę przyznać Jankesowi rację. Janki, jedna z nielicznych sytuacji w naszym życiu, kiedy mówię, tak, miałeś rację. Byłam na nowym filmie Stevena Spielberga, nie podobał mi się.
1: Jednak? Jego, bo ja już się bałem, że... No ja byłem i tak też mam takie mieszane uczucie, delikatnie mówiąc. No.
0: Czyli u Kamy słychać jęk, niestety, zawodu.
1: Ale wszyscy mówią,
2: wiesz, jak ciężko mi jest przyznać rację komuś?
1: Ale tak, ale wiesz, ale najciekawsze jest to, że wiele osób...
2: Chwali,
1: są zachwyceni.
2: Bo nie mają odwagi powiedzieć prawdy.
0: Podobno o gustach się nie dyskutuje, my z kolei możemy podyskutować o tym, co u was słychać. 664-402-302. Ewentualnie mamy taki ładniejszy głos do tego.
3: 664-402-302.
1: Dziękujemy pani Magda.
0: Pani Magda.
1: No. To co, odkryjmy kolejną literkę, jak pani Magda. Kiedyś był taki konkurs.
0: Ale turniej. Dajcie znać, co u was słychać z samego rana.

0: Ja też się pojawiła. Dzień dobry, będziemy
1: dobry.
0: Teraz no, patrzeć i słuchać, co słuchać w gazetkach.
1: Poranne prasowanie.
0: Tylko najpierw powiedz nam, kochana, co u ciebie słychać.
1: W porządku, dzisiaj poniedziałek.
0: Super, prawda?
1: No, wygląda jak we wrześniu już.
0: No niestety.
2: Ja już wyprawkę szkolną robię.
1: No.
0: DJ Deszczu
1: jak
0: Strugi gra nam na dworze.
1: Leci.
2: No, dokładnie. Mrugnęłam i nie zauważyłam wakacji.
0: To słuchajcie, a propos gościa, którego cała Polska słucha, jest informacja o Skolimie.
3: Temperatura!
0: O, spóźnił się na koncert ostatnio o 2 godziny, a internauci komentują, to jest zero szacunku dla fanów. I nawet jest taki żart, gdzieś tam w komentarzach ktoś napisał, a, jego zegarek za 65 tysięcy złotych chyba się nie sprawdził, źle mu godzinę pokazuje.
4: On ma zegarek za taką kasę?
0: Tak.
1: To jest dowód na to, że Skolim jest szczęśliwy. Szczęśliwi czasu nie liczą.
0: To się zgadza.
4: To tak.
2: Jakby
4: tak.
2: Nie było stać na zegarki za 65 tysięcy złotych, też byłabym
1: szczęśliwa.
2: Oczywiście.
0: No dobra, lećmy dalej. Co tam ciekawego jeszcze?
2: Amerykanie kuszą Roberta Lewandowskiego, który na zaproszenie klubu Chicago Fire przyleciał na negocjacje. No i pokazali mu budynek, w którym Ania ma mieć swoje studio fitness.
0: Wszystko zapewniają podobno. Wszystko tam jest.
1: Podobno Robert cały czas pytał, czy w Chicago na pewno mieszka mało Hiszpanów.
0: Ale tak ciekawe przy okazji, gdzie wyląduje, prawda, Robcio? No ja bym gadał tam do Messiego, do Miami, tam trochę cieplej, to by się Ani bardziej podobało.
4: Tam jest więcej Hiszpanów.

0: fajnie wam gramy. Tutaj SK, poniedziałek, 25 minut po godzinie 6. Pytamy was, co u was słychać. No i fajnie, że się odzywacie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No, co tam, co tam?
1: No jest super. Jedziemy do Szczyrku, mamy 350 km i jesteśmy mega happy.
2: Ej, ale wiesz o tym, że w Szczyrku śniegu teraz nie ma?
0: To właśnie.
1: Ej. Nie ma śniegu, no wiemy, no ale co, no jak jest jakiś krótki urlopik, no to się cieszymy.
0: To może skoro deszcz pada, to narty, ale wodne.
3: Ja

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontann o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański. A wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
9: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja samochody używane Bemowo przy serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają. Strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo, Grupa Cygan, serwisowa 1A. Wstęp wolny.
10: Zapraszam, Kuba Przygoński.
9: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
11: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam technikum i nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 16 czerwca. Warszawa, Łódzka 13.
12: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Warszawie. 7-8 sierpnia, Tor Służewiec. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
16: Sprawdzamy sytuację na stołecznych ulicach i na nich już widać większy ruch. Przede wszystkim odczujemy to na S8. Tutaj doszło także do pierwszej stłuczki. Doszło do niej na wysokości ulicy Marywilskiej na jezdni w stronę Bemowa. I właśnie na tej jezdni w tym momencie spore utrudnienia i ponad 4-kilometrowy korek. Zaczęła przetykać się także na Żeraniu Płochocińska, a także wjazd do Warszawy od strony Łomianek. Tutaj od skrzyżowania z Wójcickiego Pułkowej już spory korek. Na termometrach na razie tylko 12 stopni, ale prognozy podpowiadają, że po południu ma pojawić się nawet tych stopni 18. Przez cały dzień sporo chmur przejaśnienia, jeśli już, to tylko pod koniec dnia.
15: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
16: 6.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczna noc na Ukrainie. W rosyjskich atakach w Kijowie zginęły 4 osoby, a ponad 20 zostało rannych. Dron uderzył między innymi w jedną z najważniejszych pamiątek historycznych Ukrainy, prawie 1000-letnią Ławrę Peczerską, która stanęła w ogniu. A przed Białym Domem powoli kończy się gala UFC. Zorganizowano ją z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa i 250. rocznicy powstania USA. Wśród gości jest między innymi Karol Nawrocki, który przy oktagonie miał okazję porozmawiać z amerykańskim przywódcą.
17: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
4: SK Sport News.
16: To pierwszy w karierze tytuł Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał turniej ATP 250 na trawiastych kortach w holenderskim Schorgenbos. W finale wygrał z Aleksem de Minorem 6-3, 2-6, 7-6, a dzięki wygranej Majchrzak w najnowszym rankingu awansuje na najwyższe w karierze 47 miejsce. A na piłkarskich Mistrzostwach Świata festiwal bramek reprezentacji Niemiec. Ta wygrała 7-1 z Curaçao. W drugim meczu grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 pokonało Ekwador. Z kolei w grupie F Japonia wyrwała remis z Holandią. Skończyło się na 2-2, a Szwecja rozbiła Tunezję 5-1.
14: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
16: Dzień dobry, dzień dobry, witam raz jeszcze w ulubiony dzień tygodnia.
17: No, ulubiony, ulubiony, bo to poniedziałek i z racji tego od razu się pytamy, co u was słychać?
18: U mnie słychać tylko deszcz padający za oknem, aż chce się wychodzić z domu w poniedziałek rano.
17: Ej, ale można czas zaoszczędzić i prysznica nie brać.
16: No, właśnie, korzystajcie z podpowiedzi. Ja lubię, jak pada, gdy mam szybę bardzo brudną w samochodzie z przodu, to tak się fajnie przemywa, idealnie.
19: Czyli zawsze.
16: Polecamy.

0: Przynajmniej za naszymi radiowymi oknami cały czas pada, pada i przestać nie chce. Miley Cyrus o tym, że kwiatki będą rosły, jak tak pada. Flowers.
1: Zgadza się.
2: No dobrze, tak, dokładnie o tym była ta piosenka. No. Dokładnie. Podmiot liryczny o tym śpiewał. Brawo.
0: Mówię wam. Ale naprawdę fajnie, że tak pada, bo roślinki się cieszą i bardzo
3: dobrze. I dżdżownice tańczą.
0: Mam zaraz informację, że Matty Cash się cieszy. Matty Cash, czyli nasz piłkarz.
2: Ja generalnie, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to ona mnie kompletnie nie interesuje, chyba że są to młodzi, przystojni piłkarze. No i Matty Cash do takich się zalicza.
0: Tak jest.
2: Więc co nieco wiem na jego temat, jako okazuje się, że Matty Cash zrobił sobie przeszczep włosów.
3: Mm-hmm. Co dosyć dziwi, bo przecież Matty Cash kojarzony był raczej z bujnej fryzury.
0: Nie wiem, o co chodzi.
3: Tak. Może za kola, może coś. No w każdym razie.
2: Może spojrzał na starszych kolegów i wiedział, co go czeka. No słuchajcie, w piątek opublikował na Instagramie zdjęcie z ogoloną głową, a potem z pracownikami jednej z londyńskich klinik.
3: Czyli ewidentnie przeszczep był.
2: Tak, tak.
0: Kurczę, ja kiedyś się dowiadywałem, bo u mnie to tak też różnie bywa. To nie są tanie rzeczy, słuchajcie, więc jak przeszczep, no to musi być cash. No.
4: Jankes, Jankes, Emma i Wiktor. Reklama. Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci.

0: dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
2: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
1: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
2: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
3: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
4: Chcesz tylko studiować, czy budować przyszłość na własnych zasadach? Wybierz studia, które dają realne możliwości rozwoju. Kosmetologia, podologia, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne oraz nowoczesne kierunki chemiczne. Praktyczne zajęcia i umiejętności, które liczą się na rynku pracy. Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych. Masz ambicje? Mamy dla niej miejsce. wamt.edu.pl.
5: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: w urodziny.
1: Ale dała czadu.
2: Brzmiało trochę jak Paweł na obiad. Dzień dobry, Pawełku.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: To dla ciebie oczywiście. Chcesz coś na drugą nóżkę? Halo?
3: Proszę?
1: Czy chcesz coś na drugą nóżkę?
4: Bo Jankę z polewa kawy i herbaty.
1: Tak, jakby co?
3: No to kawkę po prostu.
1: Proszę bardzo, kawka urodzinowa dla Pawełka już jest.
2: Pawełku, jak się żyje w domu z trzema babami?
3: Lekko nie jest, ale jakieś trzeba żyć.
4: Po pierwsze, uparta żona. Po drugie, dorastająca córka. A po trzecie, suczka rasy Amstaff. Trzy babeczki.
3: Dokładnie.
1: Kto jest najgrzeczniejszy z tej trójki?
3: Ciężko stwierdzić. Chyba żona.
2: A kto jest najbardziej posłuszny?
1: Chyba żona.
3: Chyba żona.
4: Słuchaj, podobno należy ci się order za wytrwałość i wyrozumienie, zwłaszcza gdy damskie hormony buzują w powietrzu, no, także one jednocześnie składają ci życzenia i trochę próbują się do ciebie przymilać, te twoje kobitki z twojego domu, a my przy okazji dorzucimy dla was wszystkich czteroosobowe zaproszenie do Energylandii!
3: Ojej, dziękuję bardzo.
2: Poczekaj, bo może Paweł nie będzie chciał zabrać ze sobą trzech swoich bab, tylko będzie chciał zabrać trzech swoich kumpli.
4: A też jest taka opcja.
2: Żeby zrównoważyć energię. Zrobić z zaproszeniami, na co masz tylko i wyłącznie ochotę. Jednym z pewne, baw się dobrze. No i twoje dziewczyny cię bardzo mocno ściskają.
3: Dziękuję bardzo.
1: Tak, proszę.
3: Mogę je pozdrowić?
1: Śmiało, dawaj.
3: Chciałbym pozdrowić moją żonę Izę i córkę Nicole. Oczywiście suczkę tequilę też.
1: Tequila! Uwaga, tequila biegnie!

0: Urodzinowe bumsi, bumsi, bum. 12 do 7. Czy kama jest gotowa?
1: No raczej. Happy!

0: Heaven is a place on earth. Jest takie jedno miejsce, gdzie też będzie bosko. Na Stadionie Narodowym już wkrótce.
1: Na PGE Narodowym rzeczywiście będziemy finalizować naszą wyjątkową akcję. Będzie się...
2: działo!
3: Będzie się działo!
2: Faktycznie Karniak i Kap ze Sławkiem Peszko już za momencik będą miały miejsce. Gdybyście się chcieli zgłosić i wygrać u nas nie tylko i wyłącznie udział w Karniak i Kap, ale również Tysiaka, no i nocleg w Warszawie, to zapraszamy na sk.pl.
0: Trzeba będzie odgadnąć, jakie słowo Sławka zostało wygwizdane.
4: Jankes, Jankes,
5: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money.
13: Cherry Money?
12: Nowy ekspres los.
13: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99.

0: Zostań na dłużej.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99.

0: 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
7: Kierowcy, stłuczka na zjeździe z S8 w Aleje Prymasa Tysiąclecia i tutaj na zjeździe tworzy się spory korek. S8 za blokatrowym odcinku. Nieco większy ruch robi się także na Wisłostradzie, na Wale Miedzyszyńskim przed Mostem Łazienkowskim. Także chwilę trzeba postać, a kolejna stłuczka to Aleja Niepodległości na odcinku między Koszykową a Wawelską. Tutaj także delikatny korek się tworzy. Na termometrach na razie tylko 12 stopni, ale prognozy podpowiadają, że po południu ma tych stopni być 18. Wtedy także większe szanse na słońce. Na razie sporo, chmurno i gdzieniegdzie jeszcze delikatnie może kropić deszcz, opady. Spodziewane są także wieczorem i w nocy, jutro więcej słońca nad Warszawą.
6: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
7: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Uścisnęli sobie dłonie i chwilę porozmawiali. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą u Donalda Trumpa przed Białym Domem. Kończy się właśnie gala mieszanych sztuk walki zorganizowana z okazji 250-lecia powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. A wśród zaproszonych gości m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki, który do Waszyngtonu jechał z konkretnym przesłaniem.
8: To jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nasz cel strategiczny jest taki, czym więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej.
7: A ważna decyzja w Białym Domu zapadła chwilę przed wielkim show. USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Wymuszenie pierwszeństwa przez 19-letniego kierowcę było przyczyną kolizji z udziałem kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. Mężczyzna przyznał się do winy i przyjął mandat. Więcej na ten temat reporterski Mateusz Chłystun.
9: Z informacji przekazanych przez służby i świadków wynika, że 19-letni kierowca Opla wymusił pierwszeństwo i uderzył w bok Volkswagena, którym jako pasażer jechał Przemysław Czarnek. Na skutek uderzenia auto wypadło z drogi i zatrzymało się na przydrożnym słupie, uderzając także w skrzynkę z rozdzielnią prądu. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało.

0: No to ty powinieneś mieć chyba taki bilet honorowy. Marcin do Marcinkowic.
1: SK Warszawa News.
2: A dziś ostatni dzień głosowania w budżecie obywatelskim w Warszawie. Do wyboru jest blisko 1200 projektów. Na realizację wybranych przeznaczono 137 milionów złotych. A pingwiny w warszawskim zoo już w nowym domu. Działa ich nowy pawilon. Centralnie pojawił się w nim wyspa z basenem, a jego szklana ściana pozwala na obserwowanie pingwinów.
3: Mamy nowoczesny obiekt za 14,5 miliona. Gatunek krytycznie zagrożony wymarciem, więc trzeba poświęcić mu trochę czasu i uwagi.
2: Tłumaczy dyrektor zoo Andrzej Kruszewicz. Obecnie w ogrodzie mieszka ponad 30 pingwinów.
1: Young Yonkers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
4: No dobra, witamy. Dzień dobry, w poniedziałek, 3 minutki po godzinie 7.
2: No i my gramy, ale my też słuchamy tego, co u was od samego rana.
5: W poniedziałek optymista mówi nowy tydzień, nowe możliwości, a realista, kuźwa, ile do piątku?
6: Tylko 4 dni, tylko 4!
2: No to co tam słychać? Dajcie znać albo telefon, albo messengery. Dawid, dawaj!

0: Ale się dobrali Justin Bieber i Nicki Minaj. Piękny i bestia, albo piękna i bestia.
1: No to mniej więcej to samo można powiedzieć o poniedziałku. Piękny i oby nie był bestią.
2: Oj, działo się w weekend. Wspominamy, pytamy was, co słychać. No pewien facet, no właśnie, skąd ten pomysł w ogóle miał? W Żyrardowie facet ukradł był prawie 2000 rolek papieru toaletowego.
3: Brawo dla niego!
1: 2000? Poszedł. Ale musiał mieć mega rozwolnienie.
2: To jest ciekawa historia. No i uważajcie, ale zaraz za to przestępstwo grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Nie.
0: No tak, i teraz pobyt w areszcie będzie jak ten papier, no.
1: Czyli?
0: Długi, szary i... Wiadomo do czego.
4: No właśnie.

0: Lato to już chyba wystygło, patrząc na to, co się dzieje za oknem. No.
1: Ale ma wrócić za kilka dni ponoć. Na razie pochlapie, a później będzie słonecznie.
2: Tak. Tylko ta jesień jeszcze niech minie. No.
3: SK Karniaki Kart.
1: Ha, panie i panowie, oficjalnie rozpoczynamy SK Karniaki Cup z finałem na PGE Narodowym.
0: Kapitan naszej drużyny będzie Sławomir Peszko.
2: I on obiecuje, że...
4: Będzie się działo!
0: No właśnie, ale
1: trenujcie i zgłaszajcie się, tak.
0: Z nami na pokładzie teraz Tomek, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
2: Hej. Tomek, ty jesteś osobą, która idealnie by chyba pasowała do naszego teamu, bo właśnie, dlaczego?
5: Też tak uważam. Moi drodzy, no przede wszystkim piłka nożna, ogólnie sport, całe życie ze mną, świętej pamięci mój tato zawsze gdzieś tam uczył mnie od tak naprawdę małego kopać tą piłkę, był trenerem, był też czynnym zawodnikiem, więc ta piłka jest zakorzeniona, no i myślę, że idealnie bym się tam sprawdził, choć profesjonalnie nigdy nie grałem, to na orliczkach nieraz lubię sobie pokopać piłkę.
0: Czyli ty w żyłach zamiast czerwonych krwinek masz małe piłeczki takie biegające.
1: A komu kibicujesz, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata teraz najbardziej?
5: Oj, kurczę, to jest ciężkie pytanie, natomiast myślę, że naprawdę te, no, jak to się nazywa, Curaçao? Dobrze mówię?
1: Tak.
0: U nas tak, u nas to Curaçao.
5: To naprawdę fajnie się pokazali i wierzę, że ta mała wysepka będzie mogła pokazać fajną piłkę. No, strzeliła bramkę Niemcom, więc
0: no jest szansa, że w końcu się wszyscy nauczymy, jak się mówi nazwę
2: właśnie
0: tego kraju.
2: Mateusz Borek wczoraj przekonywał nas, że Curaçao
0: takim kazał. Ale lepiej brzmi Curaçao,
2: no,
0: prawda?
2: Pewnie, że tak jak w tyle razy w barze mówiłaś Curaçao.
1: To dobra, okej. Okay. Najważniejsze, zabieramy się za to, co najważniejsze za nasze mistrzostwa, czyli SK Karniaki Cup z Peszką, ze Sławkiem Peszko oczywiście w rolach głównych. No dobra, okej, okay. Za chwilę Sławek się odezwie.
2: Tak jest, jedno słowo będzie wygwizdane, no a twoim zadaniem jest umieścić dobre słowo na właściwym miejscu. Będziesz miał zaraz po wypowiedzi Sławka 3 sekundy na to, żeby spróbować strzelić i wstrzelić się z dobrym słowem. Gotowy?
5: Gotowy.
2: No to uwaga. 3, 2, 1. Sławek!
6: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
5: Robić atmosferę i podawać ręczniki.
2: No! To słowo jak brzmi?
5: Robić atmosferę i podawać ręczniki.
1: Nie wierzymy.
2: Posłuchaj, panie i panowie. Posłuchaj, co Sławek na ten temat mówi?
6: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo atmosferę.
2: Tak! Tak! Yes! Tak!
1: Stary, ale się wstrzeliłeś. To było niesamowite. Zwariowaliśmy szczęki. Mamy na samej podłodze.
2: Podwójne zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. To po pierwsze.
0: Do tego 1000 zł i nocleg w Warszawie.
5: Nie wierzę. Nie
1: gratulujemy, wierzę. Jesteś niesamowity. Sam nie wierzę, że trafiłeś.
2: No naprawdę. Nikt z nas nie obstawiał, że to się wydarzy już teraz, już dziś, rano, przy pierwszej próbie.
5: Wow, niesamowite, naprawdę. No. Zrobiliście mi tydzień.
0: Tomek zdolny, po tatusiu.
3: SK Karniaki Cup.
1: Gratulujemy oczywiście Tomkowi. Tomek już jest, ma swoje miejsce w wielkim finale na SK Karniaki Cup na PGE Narodowym.
2: Wskakujcie na sk.pl, bo kolejne miejsca czekają.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

0: Klubu Stadium na Antonie Rozdziejewska, 25 minut po godzinie 7, za chwilę Marcin Procki i kolejne porcje newsów, newsy.
1: Ja też mam newsa, słuchajcie, bo przeczytałem, że mamy pierwszego w świecie oficjalnego bilionera, a stał się nim Elon Musk. Po debiucie jego spółki SpaceX majątek netto wynosi $1 bln. Po angielsku nawet to jest ciekawe, bo bilion to jest trylion.
2: Po polsku to bardzo dużo.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marzą mi się tropiki, ale do urlopu jeszcze daleko.
4: Wakacje masz bliżej niż myślisz. Aquapark Fala w Łodzi serwuje lato non-stop. Woda ma tu zawsze 29 stopni, a piaszczyste plaże są na wyciągnięcie ręki.
3: A dzieciaki nie będą się nudzić?
4: Nie ma szans. Mają tam aż 19 zjeżdżalni i wodne place zabaw.
3: Jedziemy do Łodzi.
4: Aquapark Fala.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
7: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznanie pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckiej.
8: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jeszcze raz!
9: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. Trzy bilety w cenie dwóch. Bilety na majaland.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
13: Kierowcy, jeśli jedziecie z siódemką w stronę Warszawy, to korek na wysokości Zamienia w tym momencie. Tutaj doszło do stłuczki. Problemy także w Jerozolimskich. Tu korek zaczyna się od węzła Salomea. Większy ruch już także tuż obok na Łopuszańskiej. Zwolnić trzeba także m.in. na Wisłostradzie oraz moście Poniatowskiego. Tutaj korek w stronę centrum zdążył się ustawić. W pogodzie na razie bez zmian w porównaniu do tego, co mieliśmy w niedzielę, to znaczy przelotne opady deszczu są w poniedziałek jak najbardziej spodziewane. No i temperatura cały czas niewysoka, w tym momencie okolice 12-13 stopni na termometrach w Warszawie. Cieplej ma zrobić się takim późnym popołudniem, wtedy około 17-18 stopni.
12: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
13: Minęła 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Umowa zakłada otwarcie cieśniny Ormus i natychmiastowe zniesienie blokady morskiej Stanów Zjednoczonych. Uwaga kierowcy, wzmożone kontrole drogowe. Rusza ogólnoeuropejska akcja Alkohol i Narkotyki. Przez cały tydzień na drogach będzie można spotkać więcej policyjnych patroli. Mundurowi będą badać trzeźwości i przeprowadzać testy na obecność narkotyków.
14: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
15: SK Sport News.
13: Szwecja wygrała z Tunezją 5-1 w meczu grupy F piłkarskich mistrzostw świata. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Z kolei w grupie E Niemcy 7-1 rozbili debiutujące na mundialu Curaçao, a Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 wygrało z Ekwadorem. Lewis Hamilton z zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Barcelony. To jego pierwsze zwycięstwo od przejścia w 2025 roku z Mercedesa do Ferrari, a 106 w karierze.
14: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
16: Jankes,
17: Kama,
18: Kama
17: i Wiktor.
18: Wiktor.
17: SK.
19: Dzień dobry wszystkim raz jeszcze. 7.32 już teraz, w tym momencie. Hej!
8: No już teraz, w tym momencie pytamy się, co u Was słychać?
5: Poniedziałek, gorąco.

sarmata wie, że gdy jest all-inclusive, musi zakłócać ciszę nocną, kłócić się o każdą błahostkę i kraść ręczniki. To elementy nowoczesnej wojny hybrydowej z Imperium Osmańskim.

0: Hej, 7.37, pozdrowienia dla wszystkich podłączonych z samego rana. No dobrze, Mariusz, nasz słuchacz między innymi się teraz podłączył. Mówi, że już tańczy od samego rana i bardzo dobrze.
1: Dobrze, Mariusze tak jak Ryśki, to są fajne chłopaki, dobrze, że są z nami. No.
0: Bardzo dobrze.
2: To my na moment przenosimy się do Oborników, bo w Obornikach ktoś chciał przepędzić bobry. I zrobił to w najprostszy sposób, czyli pomyślał sobie, że jak zniszczy tamę, to bobry,
0: to bobry sobie pójdą.
2: Pójdą sobie.
0: I poszły?
2: No i poszły. Poszły i zbudowały 7 kolejnych tam.
1: Słuchajcie, w Obornikach z mikrofonem był nawet nasz reporter. I on nagrał reakcję mieszkańców na te tamy i na te bobry.
3: Jakie bydle! Bober! Ej, bober! Mordo! Chodź tu, bober!
4: Jankes, Emma i Wiktor.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z

0: ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Ło! Widzisz to, co ja?
2: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
5: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
4: A co z pogodą?
5: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
4: To idę załatwić urlop.
5: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
6: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
7: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
8: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie. Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
9: Jedyny taki salon w Polsce w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jeszcze raz!
11: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
13: I po reklamie.

0: pozdrowieniami dla wszystkich w Krakowie. Hej now, hej now.
1: Do hej now jeszcze trochę czasu, teraz 12 minut do godziny 8. Uwaga, uwaga, ostrzegamy, zbliża się Nosel.
2: Zawsze o tej porze to on przejmuje antenę i zawsze o tej porze sprawia, że przynajmniej my się uśmiechamy, a jedna osoba się denerwuje.
0: Nosel będzie chciał się dostać do sejfu, słuchajcie, i to takiego hotelowego, a nie tego z tymi pieniędzmi na wojsko.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak szło.
5: Dzień dobry, kwadratośna Krystyna po tej stronie, dział rezerwacyjny. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie rezerwacji na Albanię hotelu. Czy z panem Mateuszem rozmawiam, tak?
4: Tak.
5: Hotel poinformował teraz system rezerwacyjny, tak, czyli nas, że macie pokój numer 118, a ten pokój jest sejfem. Sejf służy do tego, żeby obsługa dawała tam utarg. Dlatego muszę państwa poinformować.
4: To znaczy, że my, patrząc na to realnie, będziemy w pokoju, w którym będzie przybywał utarg z hotelu.
5: I teraz, jeżeli będzie, proszę pana, w kasie za dużo pieniędzy, które trzeba będzie przerzucić do sejfu, to w asyście ochrony przyjdzie recepcja te pieniądze zdeponować, proszę pana, w sejfie.
4: Hotel ma jakby prośbę, tak, że chciałby skorzystać z sejfu, który jest przynależny tak
5: naprawdę
4: do naszego
5: pokoju. Oni już korzystają z tego sejfu, ale co niekiedy się niektórzy burzą, dlatego wolą poinformować, jaka jest sytuacja. Czyli przyjdzie ochrona w asyście z recepcją i odwrotnie, żeby wybrać, proszę pana, utarg i przekazać do banku, albo ten utarg zdeponować.
4: Okej, dobrze, to może jeszcze inaczej postawmy sytuację. My tak naprawdę nie mamy, państwo dzwonią z informacją, a nie z prośbą, prawda? My nie mamy jakby za bardzo nic do powiedzenia.
5: Tak, i tutaj musicie wiedzieć, że jeżeli przyjdzie ochrona, proszę pana, z recepcją, żeby zdeponować pieniądze, to jest prośba, żebyście wyszli, żeby oni mogli zdeponować, bo będziecie znali kod do sejfu, a to akurat tego nie chcecie znać.
4: Płacąc za hotel i za rezerwację, mieliśmy świadomość albo czyste poczucie własnej prywatności, którą teraz nam w jakiś sposób troszeczkę jest zabierana z racji tego, że ochrona może w każdym momencie przyjść i powiedzieć, że mamy wyjść z pokoju, możemy być w przeróżnej sytuacji, prawda?
5: Ale proszę pana, deponacja, proszę pana, pieniędzy to trwa dosłownie jakieś do 10 minut.
4: Okej, jasne, ale jak pani na pewno dobrze się domyśla, można być w przeróżnych sytuacjach w tym momencie, więc czasami 10 minut i wychodzenie z pokoju w różnych intymnych sytuacjach jest naprawdę bardzo uciążliwe, prawda?
5: To może ja przełączę do szefowej, to może ona będzie miała jakąś radę. Pani Żanetko?
6: Tak, zostałeś skręcony w Radio SK.
4: O, Zania, zabiję cię. Ja nie wiedziałem, jak mam wytłumaczyć. O Boże, nie wiedziałem, że to jest kiedykolwiek możliwe, że to się może zdarzyć.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: SK, weźcie, puśćcie jakąś nutę rozruchową, bo w

0: Fajny klimat, jak zwykle robi Sanach. To jest melodia, która zamyka nam granie przed godziną ósmą, bo za 5 minut Marcin Procki i newsy.
1: Będą newsy, a przed newsami jakiś dobry sucharek? Mamy coś?
0: Najlepszy.
2: Dzień dobry, tu Krzysztof. Taki sucharek na dzień dobry. Jak witają się sprzątaczki? Cześć, cześć.
1: No właśnie.
3: Cześć,
1: fajne,
3: cześć.
1: Fajne.
0: Cześć, cześć. To ktoś jeszcze coś ten
1: cześć,
0: tego?
1: Cześć. Cześć.
0: Coś tu to Messenger jakby coś.
4: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.

0: 99 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Są rzeczy, które...

0: rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
1: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.

0: Niezmiennie 12 stopni, po południu tak do 17, do 18 i po południu ma nawet na chwilę pojawić się słońce. Na razie gęste chmury nad Warszawą, no i do stolicy zbliżają się kolejne przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.

0: zyskiem dla całego kraju, z zyskiem dla miasta, regionu.
1: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Janki zrobił przed chwilą brrr, jest gotowy do wejścia na antenę.
1: Lecimy z tym tygodniem, jest pięknie, jest poniedziałek, piękna pogoda, 15 czerwca.
3: No jak się okazuje, za oknami pada, w związku z tym wy postanowiliście zasypać nas sucharami.
2: Żeby rozpogodzić troszkę poniedziałek.
4: Sucharek na dziś. Wchodzi kogut do łazienki, a tam zakręcone kurki.
2: Kawa brzmi jak śmiejąca się kura.
3: Kukuryku.
5: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie.

0: 5 минут по године 8 разговариваем по антенну о карных
1: кактусах. Кактусах.
2: Ale by było o karnych kaktusach.
3: Proszę Państwa, to był prawie ostatni program Jankasa w radiu.
1: O karnych kaktusach!
4: Inspiracją jest historia z Płocka, o której zaraz wam powiemy, ale u nas na parkingu też była taka akcja, że ktoś kiedyś naklejał ludziom te kaktusy.
3: To dla tych, których ta przyjemność ominęła, sytuacja jest następująca. Czasami zdarzają się tacy społecznicy, tacy szeryfowie, którzy mają naklejki w kształcie...
1: kaktusów.
3: Powiedzmy, kaktusów, że
0: kaktusów i nie tylko.
3: I naklejają tym, którzy według nich źle zaparkowali. Co więcej, u nas była faktycznie taka sytuacja. Był jakiś taki wielki, fantastyczny szeryf na parkingu.
0: Ale już go zwolnili.
3: Co więcej, naklejał.
1: Kama miała na aucie taką naklejkę, bo ten nasz szeryf tutaj z firmy albo ktoś z okolicy, kto tu chodził, Kamie nakleił.
3: On się pomylił, ja nie wiem w ogóle, o co mu chodziło. Natomiast jak się to zdziera, to jest problem, dlatego że ta naklejka zazwyczaj jest podzielona na mniejsze i człowiek po prostu używa cały czas niecenzuralnych słów mniej więcej przez 5 minut, kiedy próbuje to zedrzeć.
0: Ale w każdym mieście jest taki właśnie społecznik, taka osoba, która
3: Myślę, gdzieś tam
0: pilotuje sytuację.
3: Statystycznie na bank.
4: I słuchajcie, media piszą o facecie z Płocka, który teraz ma realne problemy, bo ten naklejarz tak to robił,

0: Tak to chyba nieumiejętnie robił, że odpowie za uszkodzenia lakieru w samochodach.
1: Ale to dlatego, że taki karny kaktus ma ostre kolce, więc nic dziwnego, że lakier porysowany.
2: No właśnie, dobrze. Kama i Wiktor. Karny kaktus czy karny kuktus?
1: Ja nie powiem tego na antenie, bo ja się bardzo boję, że się pomylę.
0: Czyli ktoś dzwoni do nas. Halo, dzień dobry.
2: Halo.
3: Dzień dobry, Radio SK.
0: Tak, to pan naklejał te naklejki?
3: Nie.
0: A, to do usłyszenia.
3: Niech pan posłucha. Mam niestety

0: postać jak z kreskówki nas odwiedziła. Kamil Nosel z nami w studiu. Dzień dobry!
1: Dobry!
2: Jest Kamil, jest dobrze, jest 16 minut po godzinie 8.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
4: Nie ukrywam, ale z wielką przyjemnością pójdę do kina, nie tylko i wyłącznie po to, żeby usłyszeć mój własny głos.
0: Tak jest. Tutaj postacie, które wystąpiły, co prawda są to role epizodyczne, ale zawsze można się pochwalić, że wystąpiliśmy w najnowszym
4: Toy Story. Na wszelki wypadek nie wychodźcie do toalety, bo przegapicie. Ale prawda jest taka, że jesteśmy we trójeczkę i bardzo się z tego powodu cieszymy. No ale cieszymy się również, że was możemy wysłać do kina i z nami jest Kasia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: No dzień dobry. Lubisz bardzo, czy nie bardzo? Bardzo.
5: Bardzo
2: dobrze. Toy Story 5 już za dwa dni premiera w naszych polskich kinach. No dobrze, jak u ciebie z tymi zabawkami?
5: No niestety te zabawki u mnie psocą.
2: Psocą, okej.
5: Okay. Tak.
0: A czy jest jakaś jedna ulubiona zabawka twojego dziecka? I co ona robi, kiedy was nie ma w domu?
5: Jest to pluszak, który niestety robi nam bałagan. Gdy wracamy do domu, okazuje się, że jest bałagan, a przecież to jest niemożliwe, żebyśmy my zostawili mieszkanie w takim stanie.
0: A może pies, może kot?
5: Nie mamy zwierząt.
2: To ten twój pluszak też do mnie wpada.
0: Pluszak przechodni.
5: To jest możliwe. Poza tym złapaliśmy się też na tym, zauważyliśmy, że zmniejsza nam ubrania w szafie.
1: Okej.
5: Dokładnie.
2: Zastanawiam się właśnie. No dobrze, okej. U kamery było ostatnio widocznie też.
4: Dzięki, Aki.
2: Nie, tak patrzymy na siebie tutaj.
0: Nie, bo tak się zastanawiamy się, czy wypada was wysłać do kina rodzinnie, wszystkich zaprosić na Toy Story 5, bo jak wy wyjdziecie, to znowu będzie w domu awantura.
4: To ja mam pewnego rodzaju rozwiązanie. To zróbmy tak. Kasia, dostajesz od nas rodzinne bilety na Toy Story 5, ale do tego dostajesz również zestaw zabawek z filmu Toy Story, które mam nadzieję, że nauczą twoje zabawki zachowywania odpowiedniego. I głośnik bezprzewodowy.
5: Super.
4: Jak już te zabawki zrobią imprezę, to wszyscy sąsiedzi będą słyszeć.
5: Oj, tak.
0: Ewentualnie na głośniku nagrajcie jakiś komunikat. Widzimy was, widzimy co robicie, widzimy was. Żeby co kilka minut, kiedy was nie ma w domu, taki dźwięk leciał. No.
5: Świetnie, dziękuję bardzo.
2: Pozdrów poszaka od nas. Dobra.
5: Bardzo pozdrawiam.
4: Posmylaj po meczce.
5: Jestem wdzięczna za to.
0: No a my widzimy się w kinie.
3: Na konkurs zaprosił jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: Proszę się zachowywać tam przy tych mikrofonach po drugiej stronie.
1: Jankes, przestań śpiewać.
2: Tutaj ledwo. Tutaj jest w poniedziałek 15 czerwca.
0: Za chwilę
2: się działo w weekend. Tak?
0: Marcin Procki za chwilę o tym, że zamieszki w Nowym Jorku po tym, jak finał NBA się skończył. Przed chwilą też były zamieszki w Paryżu, jak Ligę Mistrzów wygrali.
1: Nie no, wychodzi na to, że tylko kibice Wisły Kraków potrafią tak bez zamieszek.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Piasecznie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 18 czerwca. Piaseczno, Kniaziewicza 8.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: Ło, widzisz to co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
13: Skoda.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
16: Kierowcy, spory ruch na stołecznych ulicach, na S8, korek, między innymi na moście Grota w stronę Bemowa, ale także na wysokości Bemowa nitka jest zablokowana. W Jerozolimskich bardzo powoli ruch się odbywa w stronę centrum Warszawy. Podobnie sytuacja wygląda w Alei Stanów Zjednoczonych oraz na Wale Międzyszyńskim. Zakorkowane także Jerozolimskie w centrum oraz most Poniatowskiego. Wisłostradę jeszcze sprawdzamy i tutaj także korek w tym momencie już od centrum Olimpijskiego w stronę Mokotowa. Na termometrach delikatnie drgnęła temperatura, bo zbliżamy się do 13 stopni, po południu tak 17-18. Na razie opady deszczu ustały, ale przed południem spodziewane są kolejne, wieczorem także może popadać.
15: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
16: 8.30 na zegarach. Zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. IMGW ostrzega przed burzami na północy Polski i silnym wiatrem na wybrzeżu. Alertami jest objętych 7 województw od Pomorza Zachodniego po Podlasie. Zamieszki w Nowym Jorku po mistrzowskiej fecie. Koszykarze Knicks w weekend wywalczyli mistrzostwa NBA. Tłumy wyszły na ulicę, blokowano ulicę, ale doszło też do niszczenia samochodów. Odpalano fajerwerki, a 63 osoby zostały zatrzymane. Czołgi Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska w najbliższy piątek i sobotę podczas warszawskich targów obronnych, które odbędą się w Expo 21 przy Prądzyńskiego w Warszawie.
17: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
18: 8.30, pół do 9. Fajnie, że z nami jesteście. Uwaga, uwaga, suchary przelatują.
19: Jaka jest ulubiona przyprawa filozofów?

0: minek.
1: Dziękujemy.
2: To tłumaczy, dlaczego nigdy nie lubiłam kminku.
3: Ale to idźmy dalej. Ulubiona przyprawa kamy.
1: Kamy?
3: Masło? No. Nie, ten taki ten czarny w ziarnach. No.

0: Ellie Goulding do Clayona, no i Don't Want Your Love, 36 minut po godzinie 8. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda radiowa uroda w naszym przypadku, to jest live na TikToku właśnie wystartował.
1: Jesteśmy. Mm-hmm. Ja nawet mogę pokazać sobie się w bikini, jak będzie trzeba.
0: Nie trzeba akurat, wiesz?
2: Znaczy, szczerze mówiąc, w bikini cię nie widziałam, w swetrze tak.
1: Nawiązuję.
2: No, pokaż swój sweter.
1: Tutaj proszę. No. Na rękach mam najbardziej. A nawiązuję do Ani Lewandowskiej, bo ona się pokazała w bikini.
0: Tak jest, piszą media tak, słuchajcie, strzaskana na Mahoń. Anna Lewandowska smaży swoje zabójcze mięśnie brzucha, no i rzeczywiście tam jest krata, nad hiszpańskim basenem i nawet mówi tak, drogie lato, już jestem gotowa!
1: No już,
2: chicagowskie termometry, gdzie zima jest zimna jak w Polsce, odpowiadają. Aniu, czekamy.
1: Zapraszamy.
2: We are waiting for you.
0: W sumie też tylu Polaków, że prawie się można poczuć jak w Polsce centralnej.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Decyzja o nowej Kuprze nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Kupry w salonie Kupra Warszawa Ursynów, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000 km jazdy bez płacenia za paliwo. Poznaj szczegóły oferty w salonie Kupra Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564 oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Warszawie to najlepsze miejsce do studiowania. 8 piętro w Pałacu Kultury i Nauki. Wybierz kierunek dla siebie. Filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, rachunkowość, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz zarządzanie w języku angielskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Akademia WSB w Warszawie. Więcej na www.wsbedu.pl/Warszawa.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.

0: Kama właśnie oprowadza ludzi po studiu, ludzi z TikToka oczywiście.
1: Bardzo dobrze, TikTok w studiu Radio SK, polecamy się, zapraszamy, 12 minut do godziny 9. No dzisiaj suchary, dzisiaj jakoś sport tak, sucharków się pojawiło, tak wyszło.
0: Samozwańczo powstał taki u nas taka sekcja suchara, która sama się nakręca, więc halo, dzień dobry, kto tym razem?
2: O, to czy ja też mogę sucharek?
0: Aha.
2: Co robi żartownik przy studni? Nabiera wodę.
3: No, nie skumałam.
0: Nabiera wodę. Żartowniś, rozumiesz? Żartowniś. Nabiera
3: żar.
0: Wodę.
3: To...
1: A co żar? A i co żar?
3: Właśnie nie czaję.
1: To też nie.
0: Dobra, ludzie, słuchajcie, wytłumaczę wam potem poza anteną.
1: Żartowniś?
0: Co robi żartowniś? Nabiera. A że jest przy studni, to wodę.
3: A, że nabiera.
1: To był wspaniały suchar. Mamy coś jeszcze?
0: Oczywiście, mam nadzieję, że teraz nie będę wam musiał tłumaczyć, o co chodzi.
4: No. Ej, jeśli martwi ludzie się nie żywią, to dlaczego żywi się martwią?
0: Teraz ja nie rozumiem. Jankes, Kama
1: i Wiktor. Nie rozumiem,
0: cholerę z tymi sucharami.
1: Ja nie rozumiem, co się tutaj dzieje w ogóle. Ale no dobrze, to mówi, że muzyczka.
0: To proszę bardzo.

0: tak się zawsze czuję bez was.
1: Jest mnie pół. Tak sobie w domu siedzisz i śpiewasz?
0: Jest mnie pół wtedy.
2: Gdy nie ma was tu.
1: Za chwilę dziewiąta, no i rzeczywiście nas nie będzie, ale przyjdą kolejni hity na czasie, też już są przygotowane, także proszę się od radia nie oddalać.
3: No jakoś tak wyszło, że poniedziałki są generalnie dosyć suchym dniem, takim nie do końca ten teges,
1: więc patrz za okno.
3: Nie ma co się dziwić, że sekcja sucharów nam się zdecydowanie wysuszyła.
2: To uczy się powiększa, nie wszystkie się nadają na antenę.
1: Ale ten akurat, ten na pożegnanie, tak na odchodne, proszę bardzo.
4: Spotyka się dwóch jasnowidzów i jeden do drugiego mówi, wiesz? Na to drugi, wiem.
2: A to ja też jestem jasnowidzem często. Wiem.
1: Ja też wiem.
2: A ty Kama? I
3: Wiktor. Wydawało mi się, że mamy to ustalone od dawna, że ja wiem wszystko.
5: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
6: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
5: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja. SSK dowozi kampera.
7: Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas.

0: 500 gramów 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z Lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Benvenuto al ristorante.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

0: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Utrudnienia w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich oraz SKM, a wszystko przez problemy techniczne, jakie pojawiły się w rejonie stacji Warszawa-Rembertów. Jeszcze przez godzinę wprowadzono honorowanie biletów kolei mazowieckich w pojazdach warszawskiego transportu publicznego, a kierowcy za to muszą liczyć się z utrudnieniami na przykład na S2. Tutaj na wysokości Puławskiej, jeśli wyjeżdżacie z tunelu w tym momencie korek w stronę Poznania, w Jerozolimskich także bardzo powoli ruch się odbywa. Podobnie sytuacja wygląda w Alei Prymasa. Na termometrach 13 stopni. Przed południem możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu. Mocniej ma popadać w nocy i wieczorem. Temperatura w ciągu dnia ma urosnąć do 17 stopni.

Wygląda Valley Prymasa. Na termometrach 13 stopni. Przed południem możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu. Mocniej ma popadać w nocy i wieczorem. Temperatura w ciągu dnia ma urosnąć do 17 stopni.

0: Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. W prokuraturze w Chojnicach rozpoczyna się przesłuchanie Mateusza G. Mężczyzna został zatrzymany w związku ze śmiercią 75-latka na Pomorzu. Ciało taksówkarza znaleziono w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w miejscowości Młynki. O szczegółach Dominika Bakura.
1: Mateusz G. jest łączony z ujawnieniem zwłok 75-latka, które znaleziono w nocy z piątku na sobotę na leśnym parkingu w Młynkach koło Czerska obok porzuconej taksówki. Według nieoficjalnych informacji, taksówkarz został zamordowany. Na szyi miał ranę ciętą.
0: Na 27-latek w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Jest reakcja na zawieszenie konfliktu między USA a Iranem na światowych rynkach. Notowane są obniżki cen ropy. Porozumienie zakłada otworzenie ciśniny Ormus, przez którą przepływa około 20% transportów ropy. Kamil Majchrzak, trzecim polskim tenisistą w historii z wygranym turniejem ATP. Polak wygrał turniej ATP 250 w holenderskim Herzogenbosch. W finale pokonał szóstą rakietę świata Alexa de Mirona.
2: Mi w najważniejszych momentach nie zadrżała ręka, jemu zadrżała. No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa, piękny urywek mojej kariery.
0: A dzięki wygranej Majchrzak awansował na 47. miejsce w rankingu, najwyższe w karierze.
3: SK Warszawa News.
0: Na scenie zagrają Bajem Nosowska czy Margaret. Już w sobotę Wianki nad Wisłą. Scena stanie w multimedialnym parku Fontana. Sporo atrakcji zaplanowano przez cały dzień, mówi Andrzej Matusiak, dyrektor stołecznej estrady.
4: Można posłuchać muzyki folkowej, zajrzeć do słowiańskiej wioski, spróbować regionalnych smaków i zrobić własny wianek.
0: A wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Także w sobotę kolejna odsłona Night Skating. Tym razem przejazd odbędzie się na ulicach Legionowa. Trasa będzie liczyła ponad 18 km. Nie ma zapisów, a start o 20 przy arenie.
5: Co ten Majchrzak i co ten Peszko? SK, Karniaki, Cup odpalone. Więcej szczegółów dosłownie za kilka chwil. Przypomnę Billie Eilish i piękne Birds of a Feather, dobra? Dosłownie za 6, może 7 minut. Będzie Bausa, będzie The Black Eyed Peas, który już wkrótce w Warszawie, a na początek Sombr, Michu Sapkowski. Witajcie, z dwie po dziewiątej.

SK Warszawa. Let's get it started in here. And the bass keeps

0: Jedyni i niepowtarzalni. The Black Eyed Peas w Radiu SK. Let's get it started. Boguś, jak ostatnio ten zespół był w Polsce, sam opowiadał na antenie Radia SK, bo to nasz słuchacz. Wyposażył się, słuchajcie, w pieluchę, żeby stanąć w pierwszym rzędzie i żeby jak najdłużej tam zostać. Z tego, co mi powiedział, pierucha została użyta, ale tylko na jedyneczkę, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. To jest dopiero determinacja, co? A z kolei Kamila, też nasza słuchaczka, ma na swojej liście trzy koncepty, które bardzo, bardzo chce w życiu zobaczyć. No to po tym środowym wieczorze zostaną tylko dwa. Boguś i Kamila, nie dość, że zobaczą koncert, bo daliśmy im zaproszenia, rozdawaliśmy je przez ostatnie dwa tygodnie, to akurat oni zobaczą się też z zespołem, bo to będzie spotkanie, to będzie meet and greet podczas Warsaw Music Festival. Black Eyed Peas pojawią się w Warszawie, będą też Kacperczyki, będzie Trips między innymi, będzie Alien i Mighties, będzie Calvi, Remy, a to już wszystko w środę 17 czerwca. Warsaw Music Festival z przytupem rozpoczął się już w ten weekend od Upperground 2026. Był Steve Angelo, który na moje rozbił bank. Grał najbardziej, że tak powiem, pop, ale był naprawdę fantastyczny w tym Benny Benassi, oprócz tego i między innymi Adbat. To jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o Warsaw Music Festival, bo za tydzień w sobotę, w sensie za tydzień w ten kolejny weekend, między innymi Armin van Buuren. Za chwilę numer jeden w Polsce, kochani, Dawid Podsiadło i Sezon. Już za moment gram.
1: Radio SK. Reklama.
2: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
3: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami. SK in the Sun. W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia. Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju. Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
4: Lexus to nie tylko samochód, to także chwile, które zostają w pamięci. Dlatego przy zakupie nowego Lexusa otrzymasz voucher na wyjątkowy pobyt w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zegrzyńskim. Wyobraź sobie podróż w ciszy i komforcie, a potem relaks w miejscu stworzonym do odpoczynku. Oferta jest dostępna tylko do końca sierpnia. Odwiedź Lexus Warszawianka.

0: Warszawa Puławska przy ulicy Puławskiej 562 i poznaj szczegóły. Lexus. Zasługujesz na luksus.
1: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź sklep Romet w Ząbkach, ulica Radzymińska 338. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na Ciebie i Twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko Wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
8: I po reklamie.

0: Pierwszy gwizdek, jeśli chodzi o mundial, już dawno, dawno za nami. Pierwszy gwizdek, jeśli chodzi o SK Karniaki. Nie powiedziałem Alex Warren, Carry Home, przepraszam najmocniej. Tak, SK Karniaki Cup już też za nami. Tomek rozprawił się z zagadką z samego rana. Ona brzmiała tak, nie wiem czy słyszeliście.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne co mogę robić, to podawać piłki albo atmosferę.
0: Tak już brzmiała odpowiedź. A tam było wygwizdane słowo atmosferę i Tomek wiedział, że słowo

0: właśnie to jest tym brakującym. No i co? No i zgarniał udział w finale SK Karniaki Cup, bo kompletujemy taką drużynę. To wszystko na PGE Narodowym i będzie można zgarnąć 10 tysięcy złotych. Będzie też wspólna zabawa z ekipą Radia SK i oglądanie meczów w loży VIP. 1000 złotych kieszonkowego i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w stolicy. Wy też możecie jutro z samego rana zgarnąć właśnie, nie tylko z samego rana, w sensie jak się nie uda rano, to można by później. No w każdym razie najważniejsza jest rzecz jest taka, żeby się zgłosić totalnie za free na sk.pl. Dua Lipa Veste za moment, później Juste, Jack Stanley John, czyli Turn the Lights Off.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
6: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
5: A co z pogodą?
6: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
5: To idę załatwić urlop.
6: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
7: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
8: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanen o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański. A wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
9: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
10: Fale? Loki? Koki? To wszystko czeka na Ciebie już 20 czerwca od 12 w Wola Parku. Przyjdź do sklepu Fale Loki Koki i zobacz efekt na własnych włosach. Darmowe stylizacje i urodzinowe promocje. Fale Loki Koki. Zrobimy Ci Loki. 20 czerwca w Wola Parku.
11: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
12: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564. Szczegóły u partnerów marki.
14: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Piasecznie robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 18 czerwca. Piaseczno, Kniaziewicza 8.
15: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
16: To będzie ostatnia reklama. Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub

0: W biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: dla niektórych wspomnienie weekendu, dla innych zapowiedź kolejnego. Ale po co czekać na weekend, skoro można za pomocą naszej aplikacji, aplikacji Radia SK, odpalić SK Live Remix, kiedy tylko chcecie. Użel i Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed godziną 10 po 10 Sanach, na sam początek kolejnej godziny hitów w SC.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda. Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
11: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
12: Zapraszam, Kuba Przygoński.
11: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
13: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
14: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Gotowe. Nic już więcej nie zmieszczę. A rowery? A pies? A ty?
17: Jesteś gotowy na ostatni dzwonek przed wakacjami?
16: Jeszcze zdążysz. 7-osobowy minivan Ford Intruder dostępny.

0: Ofertę od ręki już za 145 900 zł. Z instalacją LPG za złotówkę. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
1: Zapraszamy do dealera. Auto Żoliborz. Łomianki, ulica Kolejowa 132.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Kierowcy, stłuczka w rejonie skrzyżowania Witosa z Sobieskiego i tu, jeśli planuje się podróż w stronę Doliny Służewieckiej, chwilkę trzeba postać w korku. Spowolnienie w tym momencie na A2, także w stronę Warszawy. Tutaj na wysokości Brwinowa rano doszło do stłuczki i ten delikatny korek tworzy się cały czas w stronę stolicy. Dobrze za to sytuacja wygląda już na Wisłostradzie. Tutaj korek się już rozładował.
5: Ja wiem, że nie po drodze nam do końca z tymi opadami, ale maj był, słuchajcie, tak suchy, że niech popada. Niech popada. I rzeczywiście dzisiaj przez cały dzień trochę słońca, trochę deszczu. No dobra. Trochę słońca to trochę mniej, deszczu więcej. Do końca dnia i w nocy również popadać może, w tej chwili 13 stopni, więc upał jakby zelżał, a odczuwalna jeszcze niższa przez wiatr, bo to 9.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
4: Minęła 10, zaczynamy z News. Marcin Procki, zapraszam. Brutalne zabójstwo taksówkarza na Pomorzu, 27-latek już z zarzutami. Wiadomo, że miał planować zbrodnie wcześniej. A przypomnę, do ataku doszło w nocy, z piątku na sobotę, na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w rejonie Młynek. Według dotychczasowych ustaleń śledczych, Mateusz G. miał zamówić kurs, a następnie zaatakować kierowcę nożem.
6: Słyszał zarzut dokonania zabójstwa, przyznał się do zabójstwa taksówkarza, wyjaśnił, że planował to od kilku miesięcy. Zaprzeczył, aby po zabójstwie zamierzał dokonać kradzieży samochodu marki Mercedes.
4: Mówił Mirosław Orłowski z prokuratury w Chojnicach. Śledczy wciąż nie mają narzędzia zbrodni. To już pewne, kierowcy głębiej sięgną do kieszeni. Pakiet CPN w obecnej formule kończy dziś funkcjonowanie. Od jutra ma obowiązywać wyższa akcyza. Pozostanie natomiast obniżony VAT i limity cenowe na stacjach.
7: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie.
4: Mówił premier Donald Tusk, a na ceny paliw powinny pozytywnie wpłynąć informacje o porozumieniu między USA a Iranem, które oficjalnie ma zostać podpisane w piątek. A w ten weekend wydarzenie Małopolska Tour to coś dla fanów turystyki rowerowej. W sobotę i niedzielę na Pustyni Błędowskiej zaplanowano rajdy dla dzieci, ale będą też nowości w postaci rywalizacji MTB i Gravel. Na trasie wyścigów spotkacie eskową ekipę.
8: SK Warszawa. Sport.
4: A koszykarska Legia wyszła na prowadzenie w walce o złoto mistrzostw Polski. W trzecim meczu finału Zieloni Kanonierzy wygrali na wyjeździe z Zastalem Zielona Góra 79 do 63. Kluczem do wygranej okazała się obrona, mówi skrzydłowy Legii Maksymilian Wilczak.
9: Na pewno dużo agresji było w obronie z naszej strony. Konsekwentnie graliśmy to, co mieliśmy założone i myślę, że to był klucz do wygrania dzisiejszego spotkania.
4: A Legia prowadzi w finale 2-1, a dziś wieczorem w Zielonej Górze mecz numer 4, a medal, ale brązowy, ma już zespół Dzików Warszawa, który w piątek wygrał dwumecz z Arką.
5: Czyli Milki w remiksie Davida Getty, numer 2 z gorącej 20 Radia SK, czyli znów zaglądamy do najfajniejszych hitów, jakie dla was mamy. Damiana Dawid też będzie, Rihanna i Joy End of Beginning też się zapowiadają. W Stanach już teraz 10:02 na zegarach, Westy już grają. Michu, witajcie.

0: Rihanna i Disturbia na antenie Radia SK. Już jakiś czas temu obiecałem wam, że raz na jakiś czas będę wrzucał tak zwane mało przydatne, czy wierzę, że... Wiecie, takie, jakieś takie kompletnie nieprzydatne ciekawostki, jak nie wiecie, jak zagadać do kogoś, albo jak winda z szefem za długo jedzie, albo jak przy kolacji jakaś taka cisza w domu. No to Grzechu też wspomógł mnie w tym mało przydatnym, czy wierzę, że...
1: Czy wiesz, że polski to trzeci najtrudniejszy język na świecie?
0: Czy akurat trzeci to chyba jest jednak zbyt subiektywne, żeby tak ocenić, ale na przykład taki mandaryński ma tysiące znaków, których trzeba się nauczyć, japoński ma bodaj kilka systemów pisma, arabski, koreański, węgierski, fiński też wolałbym się nie uczyć, ale znajomość polskiego to jest faktycznie super moc. Taka znajomość w sensie, że potrafimy się posługiwać, bo nie dość, że sporo reguł, to jeszcze więcej wyjątków niż reguł. Ostatnio mój Jadaś chciał powiedzieć, że coś się będzie działo w następnym tygodniu i powiedział w następnym tydzieniu. Co dziwić nie może, bo to logiczne. Nie to, co polski język. W polskim języku i ciebie też bardzo, czyli Daria Zawiało, Dawid Podsiadło i Vito Bambino za kilka chwil. Wcześniej Joe and the Beginning i Thomas Gray Rumors. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.

0: A cappuccino też za 7?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
4: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
3: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
4: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
5: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Olios to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

0: czeka listener. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Witaj Warszawo! 19 i 20 czerwca zapraszamy na mieszkaniowe dni otwarte w inwestycji Spokojny Mokotów od fińskiego dewelopera YIT. Czekają na Ciebie gotowe mieszkania, klimatyczne lokale pokazowe oraz wygodny harmonogram płatności 10/90 w nowym etapie inwestycji. Dodatkowo odkryj uroki okolicy z lokalnym przewodnikiem. Czekamy na Ciebie 19 i 20 czerwca w biurze sprzedaży YIT przy ulicy Marzycieli 6. Szczegóły na www.yit.pl.
3: I po reklamie.

się wszyscy! Mam dla was nową muzę i nie zawaham się jej użyć. David Guetta i Alok tworzący reggae? No niekoniecznie, ale inspirujący się jak najbardziej. Kilka lat temu amerykańska formacja reggae Stick Figure wydała numer Angels Above Me, no i teraz mamy nową wersję, trochę reggae, a trochę bardzo nie reggae. Bardzo proszę, David Guetta, Alok, Stick Figure.

0: wciąż brzmi kapitalnie. Anastasia, jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie, czyli Left Outside Alone. Polski tenis na mocnej, wznoszącej, naprawdę. Kamil Majchrzak, trzecim po Fibaku i Hurkaczu Polakiem, który wygrywa singlowy turniej ATP, pokonując po drodze tenisistów z pierwszej dziesiątki, trzech tenisistów z pierwszej dziesiątki. To działo się w takiej miejscowości, której nazwy nie jestem w stanie wymówić, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Kamil Majchrzak na swoich social mediach pisze o tygodniu, którego nie zapomni. Jest cała masa podziękowań i jest jeszcze na końcu hashtag The best is yet to come, czyli najlepsze dopiero nadejdzie. Wierzymy w to, Kamil, tak samo mocno jak i ty. Gratulacje. Marshmello, Ellie Goulding, za chwilę wesce, później Glass Animals u nas.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: lata. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Słyszałeś? Casinos Young 15 plus w Warszawie robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam technikum i nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 16 czerwca. Warszawa, Łódzka 13.
7: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Casinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Lexus to nie tylko samochód, to także chwile, które zostają w pamięci. Dlatego przy zakupie nowego Lexusa otrzymasz voucher na wyjątkowy pobyt w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zagrzyńskim. Wyobraź sobie podróż w ciszy i komforcie, a potem relaks w miejscu stworzonym do odpoczynku. Oferta jest dostępna tylko do końca sierpnia. Odwiedź Lexus Warszawa Puławska przy ulicy Puławskiej 562 i poznaj szczegóły. Lexus. Zasługujesz na luksus.
12: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Brwinowie, ulica Grodziska 46, Galeria Brwinów. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
13: Fale, loki, koki? To wszystko czeka na Ciebie już 20 czerwca od 12 w Wola Parku. Przyjdź do sklepu Fale, loki, koki i zobacz efekt na własnych włosach. Darmowe stylizacje i urodzinowe promocje. Fale, loki, koki, zrobimy Ci loki. 20 czerwca w Wola Parku.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: prawej do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Legendary Lovers kończy tę godzinę hitów w Radiu SK. To Katy Perry i świeżynka od niej tuż przed 11. A po godzinie 11 będzie Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w SC.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
9: SK in the Sun.
8: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
9: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.

0: Bierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
1: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzy Miejskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzę Miejską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzę Miejska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Warszawie. 7-8 sierpnia, Tor Służewiec. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gera Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: W tej chwili w Warszawie to czasem chmury z deszczem, ale wyobraźcie sobie, że są specy od pogody, którzy twierdzą, że po południu może się przejaśnić, ale niech nas to nie zwiedzie, bądźmy nieprzemakalni, bo deszcz dzisiaj przez cały dzień i noc, może nie jakoś tak bardzo intensywnie, ale padać będzie. 14 stopni odczuwalna to 10.
9: Ja będę podkreślał, że to, co dzisiaj już przetrzymamy, tę deszczową pogodę i pochmurną aurę, to spokojnie, bo z każdym dniem ta
8: zaprocentuje.
9: Pogoda... Tak, oczywiście, będzie coraz lepiej. Jutro już więcej stopni na termometrach w Warszawie, a w ogóle pod koniec tego tygodnia mają pojawić się upały i to naprawdę takie solidne z temperaturą powyżej 30 stopni.
8: Au!
9: Ciepło będzie. A kierowcy cieszcie się, bo w tym momencie na S8 nawet luźno.
8: Au!
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
9: Jest 11 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledczy zakończyli pracę na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Kilka dni temu odnaleziono tam ponad 30 ludzkich płodów oraz odpady medyczne. Prace trwały od czwartkowego poranka. Dziś prokuratura ma podsumować swoje prace.
10: Ostatnia informacja było ponad 30 i prawdopodobnie tyle zostanie, natomiast szczegółowe informacje będą podane w ciągu dnia.
9: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Przypomnę, w sprawie zatrzymana została 57-letnia Magdalena H. Lekarz patomorfolog jest byłą właścicielką nieruchomości. Kobieta usłyszała zarzuty. Część sportowców dostała swoje pieniądze. Szef PKO Radosław Pisiewicz zapewnił przed chwilą, że dotrzymał słowa. Do niektórych sportowców dotarły obiecane nagrody za medale olimpijskie. Problemy z wypłatami pojawiły się po aferze Zonda Krypto. Teraz duża awaria w Welobanku. Od rana po weekendowej przerwie technicznej nie działa część usług. Nie ma m.in. dostępu do aplikacji. Działają karty i bankomaty, ale klienci nie mogą płacić kartą w internecie z użyciem ePIN-u. Welobank przejął właśnie klientów detalicznych City Handlowego. A na piłkarskich Mistrzostwach Świata dziś grę zaczną kolejne grupy. W grupie G o 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem, w nocy za to Iran zagra z Nową Zelandią. Z kolei w grupie H o 18:00 pojedynek Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, a o północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem.
11: SK Warszawa na czasie.
9: A w tym tygodniu kolejne odsłony Warsaw Music Festival. W środę na stadionie Legii zagrają m.in. Black Eyed Peas, Kacper, czy Trips, czy Calvi i Remi. Za to w sobotę gwiazdą wieczoru będzie Armin van Buuren. Jeśli chcielibyście pokazać swój film na dużym ekranie, to dziś ostatni dzień zgłoszeń w ramach Open Call. Młodzi twórcy będą mogli zaprezentować się w kinie DK Kadr. A w sobotę Dziki Zachód pojawi się na Bemowie. W rejonie ulicy Wolfkiego i Sołtana odbędzie się piknik sąsiedzki w tym klimacie. W planie nauka tańca, zumba, spektakli, spora atrakcji dla najmłodszych.

11:02 na zegarach. To dobry moment na to, żeby zagrać wam coś fajnego. Chcecie potańczyć? To będzie okazja, bo będzie chociażby Bledka i nowy numer od niej, czyli Tańcz. A na początek też tak talecznie, bo Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam, to jest SK.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

Another 54 Ultra, czyli Talk to You na antenie Radio SK. Jeśli dobrze kojarzę, 54 Ultra funkcjonuje w New Jersey, czyli no do Nowego Jorku ma niedaleko. No właśnie, jakbyście mogli, to pojechalibyście pozwiedzać Nowy Jork? Ja zawsze, choćby na weekend, no. Co oznaczałoby, że tyle samo czasu spędziłbym pewnie w podróży, co na miejscu. No ale jest coś wyjątkowego w Nowym Jorku. Mieszkać na pewno bym nie chciał, ale zwiedzać, oddychać atmosferą zawsze. Miasta, które nigdy nie śpi, w ten weekend faktycznie nie spało. Po zdobyciu przez Knicksów pierwszego od 53 lat tytułu mistrzów NBA, miasto nie spało, bo wyszło na ulicę i śpiewało. Co śpiewało?

0: tak się drą, że ciężko było rozpoznać. Wiem, Empire State of Mind, Jay-Z, Alicia Keys. No my Wesce, no zawsze wiemy co dobre, no gramy wam ten numer naprawdę mocno często. Karol G Wesce, za moment, później Teddy Swims u nas i Mr. Know It All. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Warszawie to najlepsze miejsce do studiowania. 8 piętro w Pałacu Kultury i Nauki. Wybierz kierunek dla siebie. Filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, rachunkowość, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz zarządzanie w języku angielskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Akademia WSB w Warszawie. Więcej na www.wsbedu.pl/Warszawa.
4: Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Piasecznie robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 18 czerwca. Piaseczno, Kniaziewicza 8.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
12: Zapraszamy do dealera. Auto Żoliborz. Łomianki, ulica Kolejowa 132.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Marzą mi się tropiki, ale do urlopu jeszcze daleko.
15: Wakacje masz bliżej niż myślisz. Aquapark Fala w Łodzi serwuje lato non-stop. Woda ma tu zawsze 29 stopni, a piaszczyste plaże są na wyciągnięcie ręki.
14: A dzieciaki nie będą się nudzić?
15: Nie ma szans. Mają tam aż 19 zjeżdżalni i wodne place zabaw.
14: Jedziemy do Łodzi.
15: Aquapark Fala.
16: I po reklamie.

0: Pitbull i Korniaki K. Pitbull i Chris Brown na antenie Radia SK, czyli International Love. SK Karniaki Cup, dokładnie tak. Kto rano nie słyszał, to tego informuję. A kto słyszał, temu przypominam, że już dzisiaj rozstrzygnięcie mamy. Tomek wiedział, że Sławkowi Peszko chodziło o słowo atmosferę w jego wygwizdanej wypowiedzi. Kolejna zagadka już za chwilę będzie na SK.pl i to tam możecie się zgłosić i możecie sprawdzić, czy wam wszystko z tych nagród, które mamy dla was, pasuje. No bo trzeba być 4 lipca w miarę dyspozycyjnym, bo wtedy jest wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym z nagrodą główną 10 tysiącami złotych do wzięcia. Oprócz tego będzie niezła zabawa z ekipą Radia SK i ze Sławkiem Peszko też w loży VIP i 1000 zł kieszonkowego i nocleg. To wszystko, wszystko do sprawdzenia na SK.pl przy okazji zgłaszania się do naszej akcji. Summer i Back to Friends za moment, a później Lady Gaga w SC.
1: SK Karniaki Cup. Reklama. Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Jedyny taki salon w Polsce, w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Chcesz tylko studiować, czy budować przyszłość na własnych zasadach?

0: Bądźcie z nami.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: wierzę, że pisze się Siget, a wymawia się Siget? Siget.
1: Czy ty mnie obrażasz w tym momencie?
0: Ja cię zapraszam bardzo. A czy ciebie to, jeszcze, ciebie to nie zapraszam, ale słuchacze to zaprosimy na pewno na ten budapesztański, węgierski, cudowny festiwal, na którym właśnie Jazzy,
1: która wiele chwilę wyjaśnia.
0: Kędyna jedna antenie radiańska, która tam się pojawi. Tam w ogóle jest bardzo dużo. Jest Sombr, który też się przecież u nas pojawia. Luis Capaldi, Natasza Bering. Dobra, ale to będzie później, bo teraz będzie Łukasz Duńczyk.
1: Najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. To jest najważniejsza informacja.
0: Tak.
1: A ja wam będę grał Damiano Dawida między innymi.
0: Najlepsze popołudnia zaczynają się w Esce. Łukasz z Łukaszem z Duńczykiem. Michu Sapkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Cześć.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
7: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
6: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
7: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
6: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
8: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
9: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
8: A co z pogodą?
9: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
8: To idę załatwić urlop.
9: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
10: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
14: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznanie pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckiej.
15: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilove Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
20: Sprawdzałam, co teraz dzieje się na stołecznych ulicach i z tego, co widzę, to stoi S7, właściwie 7 w Łomiankach w obie strony, ale mocniej korkuje się w stronę Młocin. Duże utrudnienia też na S8.

0: piosence, która ciągnie się od Marywilskiej aż do Marymontu, w drugą stronę od Powązkowskiej aż do Gwieździstej. No i dzisiaj uważajcie, bo od 17 zmiany w komunikacji miejskiej przy PGE Narodowym, to ze względu na koncert. I jeszcze przypomnę, że od dzisiaj nie kursują tramwaje alejami jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego. Koniec.
1: Ja też mam dobre informacje. Dobrze? Wytrzymajmy do weekendu, bo wtedy przyjdzie do Warszawy lato. Słuchajcie, już na horyzoncie widać 30 na termometrach, także będzie dobrze. No a dzisiaj w pogodzie taka połowa kwietnia mniej więcej. 17 stopni, ale potem wyjrzy słońce.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
0: Minęła 12, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Strzelanina w Białej Podlaskiej. Nie żyje mężczyzna, postrzelony na jednej z ulic miasta. Według świadków sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia.
3: Były 4 strzały. Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że to człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to gdzieś Teksas.
4: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka i tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Myślę, jest, coś to się stało.
0: Policja prowadzi obławę i szuka napastnika, a funkcjonariusze apelują do świadków o kontakt i przekazywanie informacji mogących pomóc w zatrzymaniu sprawcy. Przełom w sprawie nagród dla olimpijczyków. Zaległe pieniądze trafiły do medalistów igrzysk. Prezes PKOL Radosław Piesiewicz poinformował, że wypłacono wszystkie obiecane nagrody.
5: No i zrobiliśmy to. Wszystkie zobowiązania nasze wypełniliśmy, a zobowiązanie po Zonda Krypto. Dzięki prywatnym sponsorom te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
0: A chodziło m.in. o medalistów zimowych igrzysk w Mediolanie, w tym m.in. o skaczków narciarskich. Silny wiatr w Łódzkiem. Strażacy od wczorajszego południa interweniowali 54 razy. Najczęściej usuwali połamane gałęzie i drzewa. Te zrywały linie telekomunikacyjne i uszkadzały samochody. Najwięcej zgłoszeń było w samej Łodzi. Nikt nie został ranny.
2: SK Warszawa News.
0: Deklaracja dla ESA podpisana w Warszawie. Europejska Agencja Kosmiczna planuje utworzyć w Polsce swoje centrum technologiczne. W piątek przedstawiciele miasta i województwa podpisali deklarację poparcia dla utworzenia siedziby w regionie miasta.
6: Jesteśmy naprawdę rewelacyjnie przygotowani do tego, żeby być siedzibą tej agencji z zyskiem dla całego kraju, z zyskiem dla miasta, regionu.
0: Mówi Rafał Trzaskowski, prezydent miasta, a o lokalizacji centrum Europejska Agencja Kosmiczna zdecyduje w najbliższych miesiącach. Nowy pawilon dla pingwinów w warszawskim ZOO to początek inwestycji przed stuleciem ogrodu.
1: Ale nam dobrze idzie, słuchajcie. Zobaczcie, już 3 minuty po godzinie 12. Wszystko to najgorsze w tym tygodniu, czyli poniedziałkowa pierwsza połowa już za nami. Się pójdzie zaraz na jakiś obiad, potem jakaś kawka, ploteczki ze znajomymi i jakoś ten poniedziałek w pracy zleci. ASK wam to uprzyjemnia i gra hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Proszę bardzo, do ploteczek przy ekspresie do kawy w kuchni teraz Damiano Dawid dołącza, a potem m.in. bardzo wakacyjny kawałek od Kuby i Kuby. To jest SK, to hity na czasie.

0: David Guetta i Sam Martin w Radio SK. I te przepiękne, rozluźniające skrzypki na końcu, które obniżają poziom stresu w poniedziałkowe popołudnie. Słuchajcie, przepiękne zachowanie kibiców Japonii na tegorocznym mundialu. Oni przynoszą ze sobą na mecze, słuchajcie, niebieskie worki, do których po meczu zbierają zostawione na trybunach butelki, kubki i opakowania po jedzeniu. Jaka to jest piękna zasada. Aż się prosi, żeby ją wprowadzić, jak będziemy organizować domówkę dla znajomych.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to, co?

0: muzyki od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów

0: Luisa w Zabrzu. Największe muzeum węgla w Polsce zaprasza do świata pełnego niesamowitych opowieści, tajemnic i doskonałej zabawy. Lubicie aktywności w gronie najbliższych? Wybierzcie się na rodzinną szychtę. A może wolicie zostać mistrzami pierwszej pomocy? W naszych podziemiach zdobędziecie umiejętności, które pozwolą wam pomóc innym. Dla kogo? Dla każdego. Dla małych i dużych poszukiwaczy przygód. Bilety na podziemnaprzygoda.pl.
1: Decyzja o nowej Cuprze nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Cupry w salonie Cupra Warszawa Ursynów, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000 km jazdy bez płacenia za paliwo. Poznaj szczegóły oferty w salonie Cupra Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564 oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Hej! To IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź sklep Romet w Ząbkach, ulica Radzymińska 338. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
5: I po reklamie.

0: Szum działa bardzo kojąco, a taki szum od Kaśki Sochackiej jeszcze lepiej. To jest Radio SK, to są hity na czasie, już za 22 minuty 13, czyli słuchajcie, jakoś leci nam ten poniedziałek. Ja wiem, że wiele osób na ten dzień narzeka, że energii nie ma, nie ma motywacji do pracy, nic się nie chce, ale nie każdy tak ma. I ja właśnie takich osób teraz szukam, które są dzisiaj generalnie zadowolone i nas pociągną ze sobą do góry. Dajcie znać, dlaczego ten poniedziałek to u was dzień dobry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może koleżanka z pracy się jakoś tak ładnie do was uśmiechnęła i macie dobry humor. Jeżeli macie coś pozytywnego do powiedzenia na temat tego poniedziałku, to ja na was właśnie czekam. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski. A jeśli wstaliście lewą nogą i was od rana trzyma, to ja wam za chwilę zagram Edka Sheerana i powinno zrobić się lepiej. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Jeszcze raz!
5: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564. Szczegóły u partnerów marki.
7: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam technikum i nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 16 czerwca. Warszawa, Łódzka 13.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Lexus to nie tylko samochód, to także chwile, które zostają w pamięci. Dlatego przy zakupie nowego Lexusa otrzymasz voucher na wyjątkowy pobyt w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zegrzyńskim. Wyobraź sobie podróż w ciszy i komforcie, a potem relaks w miejscu stworzonym do odpoczynku. Oferta jest dostępna tylko do końca sierpnia. Odwiedź Lexus Warszawa Puławska przy ulicy Puławskiej 562 i poznaj szczegóły. Lexus. Zasługujesz na luksus.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Lofa, gwiazda na polskiej scenie. Marisa w Radiu SK, gramy hity na czasie, a Jola się dzisiaj czuje jak gwiazda w swojej pracy.
1: Cześć SK, u mnie w pracy dzisiaj bardzo przyjemnie, radośnie i wesoło.
0: A, czyli podwyżka pewnie.
1: Mam imieniny, więc przyjechałam do pracy z pysznym ciastem.
0: A, okej.
1: Okay. A w zamian za to od kolegów, koleżanek dostałam przepiękny bukiet kwiatów. Pozdrawiam serdecznie, miłego,
0: jak
1: hej.
0: Ktoś ma urodziny albo imieniny w pracy, to jest zawsze piękny moment, bo wtedy jest to zjeść do kawki. A poza tym te kwiaty to jest wyzwanie rzucone twojemu facetowi, bo on teraz nie może być gorszy. Wy też dawajcie znać, dlaczego poniedziałek to u was dzień dobry. Czekam na głosówki.
2: Reklama. Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo, Grupa Cygan, Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
6: Zapraszam, Kuba Przygoński.
5: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacji.

0: Rywalizacyjnych emocji.
1: Co za mecz w Biedronce? Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
6: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
5: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
6: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
7: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
8: Fale, loki, koki. To wszystko czeka na ciebie już 20 czerwca od 12 w Vola Parku. Przyjdź do sklepu Fale, loki, koki i zobacz efekt na własnych włosach. Darmowe stylizacje i urodzinowe promocje. Fale, loki, koki. Zrobimy ci loki. 20 czerwca w Vola Parku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: To jak to mówiłeś godzinę temu, że mamy taki późny kwiecień, tak?
14: No tak, połowa kwietnia mniej więcej. Tak 15 bym dał kwietnia.
13: No to
14: kwietnia,
13: z każdym kolejnym dniem będzie już coraz bliżej faktycznie lata. Na razie 15 stopni pokazują termometry. Maksymalnie dzisiaj możemy liczyć mniej więcej na 17. Przez cały dzień sporo chmur, chociaż specy od pogody obiecują, że pod wieczór trochę słońca możemy zobaczyć, a w nocy jeszcze dzisiaj będzie padać. A każdy kolejny dzień mówiłam o tym, że będzie cieplejszy. 20 stopni, 22, a w weekend nawet około 30.
14: A ciekawe, czy jest ktoś taki, kto stwierdził, a rzucam pracę, jadę nad morze. To informuje, że Krajowa Siódemka w Dziekanowie Leśnym na Gdańsk jest zakorkowana i Wisłostrada pod Centrum Nauki Kopernik w kierunku Mokotowa stoi.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
13: Minęła 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Jedna osoba nie żyje. Policja wciąż poszukuje sprawcy. Na miejscu jest nasz reporter Arek Michlewicz.
15: Tak, jestem dosłownie kilkanaście metrów od miejsca zbrodni. Czynności prowadzi już przybyły na miejsce prokurator. Ofiarę zasłonięto parawanem, a cały teren ogrodzono taśmą. Świadkowie mówią o kilku strzałach.
16: Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Wystraszyć, żeby stąd poleciała. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży.
15: Na miejscu pracują również policyjni technicy, którzy przy pomocy wykrywaczy metali poszukują łusek z broni, z której strzelano.
13: Policja ustala tożsamość ofiary, a w mieście zorganizowano także blokady dróg. Pakiet CPN jeszcze zostaje, ale bez obniżki akcyzy. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 97 groszy, 98 6,52, a diesla 6,37. Ale z rządowego pakietu CPN wyłączona ma być już akcyza. Pozostanie obniżona stawka VAT.

0: lipca lub od sierpnia.
1: A przypomnijmy, od tego roku obowiązują też nowe zasady dla obywateli Ukrainy. Aby otrzymać 800+, rodzic lub opiekun musi być aktywny zawodowo.
2: SK Warszawa News.
1: Mniej interwencji po wprowadzeniu nocnej prohibicji. W Śródmieściu i na Pradze Północ ich liczba spadła ponad 6%. Od 1 listopada w tych dzielnicach nie można kupić alkoholu po 22. Mieszkańcy popierają ten pomysł.
3: Za dużo puszek, butelek, śmieci po prostu. To jest niepotrzebne w nocy. Jeśli ktoś się chce napić, to może sobie kupić w dzień.
1: A od 1 czerwca nocna prohibicja obowiązuje na terenie całego miasta. Więcej ulic w strefie płatnego parkowania. Od września obejmie ona kolejne części Pragi Południe i Woli, a w przyszłym roku także Mokotowa i Włoch.
4: Słuchajcie, dobrze, że nasi nie grają na tegorocznym mundialu, bo dzisiaj Szwecja grała z Tunezją, a my byśmy byli na miejscu Szwecji. O 4 rano trzeba by było wstawać, a byśmy byli teraz niewyspani w pracy, byśmy tylko siedzieli i ziewali. Nasi piłkarze po prostu się o nas troszczą. I tego się trzymajmy. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A jeśli was szef zestresował, to słuchajcie tego. Ach, jaki tu jest relaks, jak teraz stres spada. To jest właśnie Radio SK. 4 minuty po 13:00 i Alan Walker.

0: energią wchodzimy w nowy tydzień. Florida i Kesha w Radiu SK, gramy hit na czasie. A jak dobrze wejść w nowy tydzień, co zrobić, żeby poniedziałek to był dzień dobry? Kuba ma sposób.
1: Siema Radio SK, moja propozycja na poniedziałek to jest tak: po ciężkim weekendzie jedna kawka, druga kawka, spojrzeć na ukochaną i wchodzimy z buta w ten tydzień. Pozdro.
0: No tak, to prawda, wystarczy czasami jedno spojrzenie, jedno na drugą połówkę i wiemy, że lepiej zejść z oczu. Krótko mówiąc, druga połówka potrafi postawić nas do pionu. W złym i dobrym tego słowa znaczeniu.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. No w końcu, słuchajcie, mamy trawę na miarę XXI wieku. Właśnie wyczytałem, że murawa, na której grają piłkarze podczas tegorocznego mundialu, jest wyjątkowa. Rolnicy z Kanady i Stanów Zjednoczonych podobno stworzyli specjalne odmiany nasion, które potrzebują mniej wody niż zwykła trawa. Bo tam jest teraz bardzo gorąco, są upały i dzięki temu mogą mniej podlewać. A właśnie, a propos klimatu w USA...
1: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: No właśnie, co zostało wygwizdane? Co dokładnie powiedział Sławomir Peszko? Możecie to odgadnąć na sk.pl. Tam za darmo się zgłaszajcie, bo wystartowała nasza zabawa SK Karniaki Cup. Tu się dzieją prawdziwe mundialowe piłkarskie emocje. Do zgarnięcia udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i nagroda główna 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw odgadnijcie, co powiedział Sławek Peszko. Na sk.pl możecie za darmo się zgłosić i ten dźwięk jeszcze raz odsłuchać. Jutro dzwonimy do Was w tej sprawie.
2: W czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków. SK Karniaki Cup w Radiu SK.
3: Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To

0: się w końcu z taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
12: Zapraszam, Kuba Przygoński.
11: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
14: Gotowe. Nic już więcej nie zmieszczę. A rowery? A pies? A ty?
15: Jesteś gotowy na ostatni dzwonek przed wakacjami?
14: Jeszcze zdążysz. 7-osobowy minivan Ford Intuitive dostępny od ręki już za 145 900 zł. Z instalacją LPG za złotówkę. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Fording. Napędzany potrzebami rodziny.
16: Zapraszamy do dealera. Auto Żoliborz. Łomianki, ulica Kolejowa 132.
17: Witaj Warszawo! 19 i 20 czerwca zapraszamy na mieszkaniowe dni otwarte w inwestycji Spokojny Mokotów od fińskiego dewelopera YIT. Czekają na Ciebie gotowe mieszkania, klimatyczne lokale pokazowe oraz wygodny harmonogram płatności 10/90 w nowym etapie inwestycji. Dodatkowo odkryj uroki okolicy z lokalnym przewodnikiem. Czekamy na Ciebie 19 i 20 czerwca w biurze sprzedaży YIT przy ulicy Marzycieli 6. Szczegóły

0: www.yit.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.

0: I tak się właśnie będziemy rozluźniać w upalne popołudnia w czasie urlopu. Bardzo wakacyjny hicior. Nowość, Gips i Kukon, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a nasz koszykarz Jeremy Sochan dostanie gigantyczną premię. Jego drużyna, przypomnę, w ten weekend wygrała ligę NBA w finale. New York Knicks po 53 latach tytuł trafił do tej drużyny. I co ciekawe, każdy zawodnik tej drużyny za mistrzostwo otrzyma dodatkowe 770 tysięcy dolarów, co daje prawie 3 miliony złotych. Ale co ciekawe, nasz koszykarz Jeremy się za bardzo nie napracował, bo w trzecim meczu finałów spędził na boisku 10 sekund, w czwartym 4 minuty, a w piątym 9 sekund, co łącznie daje 4 minuty i 19 sekund. Także drodzy rodzice, jeśli w szkole waszego dziecka są jakieś zajęcia z koszykówki, to myślę, że warto zapisać, to się może zwrócić. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon,
4: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochowy miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam technikum i nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 16 czerwca. Warszawa, Łódzka 13.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja.

0: 200+. Tu nauka łączy się z pasją.
1: Marzą mi się tropiki, ale do urlopu jeszcze daleko.
2: Wakacje masz bliżej niż myślisz. Aquapark Fala w Łodzi serwuje lato non-stop. Woda ma tu zawsze 29 stopni, a piaszczyste plaże są na wyciągnięcie ręki.
1: A dzieciaki nie będą się nudzić?
2: Nie ma szans. Mają tam aż 19 zjeżdżalni i wodne place zabaw.
1: Jedziemy do Łodzi.
2: Aquapark Fala.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Coś czuję, że będziesz miał lepsze informacje od moich, więc może zacznijmy nieco gorzej, a skończymy za to lepiej.
10: Dobra, może być? Możemy się umówić.

0: Rujący elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Coś czuję, że będziesz miał lepsze informacje od moich, więc może zacznijmy nieco gorzej, a skończymy za to lepiej.
2: Dobra,
1: może być?
2: Możemy się umówić.

0: Sobieskiego na wysokości Czarnomorskiej aż do zjazdu w Sobieskiego.
1: Wybacz, ja będę trochę jak Dawid Podsiadło. Mogę pomarudzić chwilę? Mogę?
0: No chwilę, ale tylko chwilkę.
1: Zimno dzisiaj, takie 18 stopni, co jakiś czas przelotne opady deszczu, ale dobra informacja jest taka, że idzie lato. W ten weekend, uwaga, 30 stopni i pełne słońce w Warszawie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Minęła 14. Paulina Horpatowska, to jest SK News. 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. może trafić do więzienia nawet na 12 lat. Grozi jej też dożywotnie wydalenie z zawodu. Naczelna Izba Lekarska wszczęła postępowanie w tej sprawie. To po tym, jak na jej byłej posesji pod Rzeszowem znaleziono szczątki ludzkich płodów i odpady medyczne.
3: Będzie to postępowanie prowadzone we współpracy z prokuraturą. Tutaj kwestia jest taka, że to również odpowiedzialność zawodowa, no bo to są złamane przepisy, które obejmują lekarzy w trakcie pracy.
0: Powiedział nam rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. Kijów liczy straty po nocnym ataku. Co najmniej 5 osób zginęło, około 30 zostało rannych. To jeden z najpoważniejszych ostrzałów w ostatnim czasie, a głównym celem uderzeń były zabytki, m.in. słynny klasztor Ławra Peczerska. Koniec problemów na śląskim odcinku A1. W Dobieszowice przestanie bujać kierowcami. Wybrano wykonawcę naprawy trasy Pyżowice-Piekary Śląskie. Drogowcy zdemontują około 3 km najbardziej zniszczonej jezdni.
4: Przywrócimy pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 80.
0: Zapowiada Szymon Haczyk ze Śląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Remont potrwa kilka lat, a pierwszy etap zakończy się w połowie przyszłego roku.
5: SK Warszawa na czasie.
0: 12 września na lotnisku Bemowo-Finałowy koncert projektu Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni. Razem z Orkiestrą Symfoniczną zagrają Abra, Dab, Eldo, Łona, Molesta, Ewenement, OSTR czy PZ.
6: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości.
0: Mówił producent i pomysłodawca projektu G-Mac, czyli Radzimir Dębski. A już w niedzielę na Polach Mokotowskich odbędzie się pierwszy memoriał Jakuba Pracharczyka. Na kibiców czeka rywalizacja czołowych polskich lekkoatletów specjalizujących się w rzucie młotem.
1: A ja wam wszystkim życzę takiego szczęścia, jakie mnie przed chwilą spotkało, słuchajcie. Odpalam telefon, a tam powiadomienie, że paczka na mnie w automacie czeka. To zawsze cieszy, nieważne ile zapłaciliśmy. Do pracy dokładam hity na czasie i będzie można nucić turururu. David Guetta już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Poniedziałek też można wyluzować, jak się okazuje. Też może być dobry humor. Bausa. Tak wam gra Radio SK. To są właśnie hity na czasie. Dlaczego ten poniedziałek to dzień dobry? Dajecie o tym znać głosówkami na Messengerze Eski. U Anity jest naprawdę dobrze.
1: Ja mam dzisiaj fajny dzień, bo udało mi się znaleźć w domu kawę. Bo już nie było, ale znalazłam jakieś tam, nie wiem, resztkę w ziarnach, przeszukałam wszystkie szafki, zmieliłam sobie i zrobiłam sobie kawę i ta kawa tak mnie postawiła na nogi, że czuję się, jakbym mogła wszystko dzisiaj. Pozdrawiam.
0: Anita, świetnie, że jesteś taka nakręcona, bo domownicy już się zastanawiają, co tam dobrego na obiad dzisiaj przygotujesz. Radio
2: SK. Reklama.
3: Nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
4: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
3: A co z pogodą?
4: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
3: To idę załatwić urlop.
4: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
5: Ty też spełnij marzenie o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczamy

0: Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codziennie.

0: to umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codziennie.

0: Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564. Szczegóły u partnerów marki.
6: I po reklamie.

0: tutaj w Radio SK na poniedziałkowe rozluźnienie. A to jest po prostu genialne rozwiązanie, słuchajcie. W Poznaniu stanął najbardziej wypasiony butelkomat w Polsce, który przyjmuje, uwaga, 100 opakowań jednocześnie. Czyli do tego butelkomatu nie musimy każdej butelki osobno wkładać, z czego co trzecia nam się zawiesi, trzeba wkładać jeszcze raz. Tylko normalnie wyrzucamy wszystkie butelki z worka, automat szybko nam przelicza kaucję i gotowe, nie trzeba stać pół godziny przy butelkomacie. No to czekamy, aż w całej Polsce to wprowadzą, bo wtedy skończą się wyścigi do butelkomatu przed sklepem, prawda? No bo nic tak nie przyspiesza kroku, jak widok tego pana z pełnym workiem na drugim końcu parkingu.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
12: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan, serwisowa 1A. Wstęp wolny.
13: Zapraszam. Kuba Przygoński.
12: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
14: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
15: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
16: Marzą mi się tropiki, ale do urlopu jeszcze daleko.
17: Wakacje masz bliżej niż myślisz. Aquapark Fala w Łodzi serwuje lato non-stop. Woda ma tu zawsze 29 stopni, a piaszczyste plaże są na wyciągnięcie ręki.
16: A dzieciaki nie będą się nudzić?
17: Nie ma szans. Mają tam aż 19 zjeżdżalni i wodne place zabaw.
16: Jedziemy do Łodzi.
17: Aquapark Fala.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Brwinowie, ulica Grodziska 46, Galeria Brwinów. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
20: I po reklamie.

0: Ale Farben w Radiu SK. To są hity na czasie, za 5 minut będzie godzina 15. Słuchajcie, już niedługo, jeszcze trochę w pracy wytrzymamy. Zaraz przyjdzie wieczorna zmiana, będzie można pójść do domu.
1: Ja jestem właśnie w tej sytuacji. Twoje już przyszło, nie musisz czekać do wieczora, wystarczy godzina 15
0: nawet
1: na zegarach.
0: Nawet nie wiecie, jak cieszę się na wasz widok. Kasia Węsielska, Michał Hanczak.
1: I to nie dlatego, że nas tak lubisz, tylko dlatego, że jest poniedziałek i chciałbyś już być w domu.
0: Bo będziecie grali hity na czasie, dyplomatycznie wam odpowiem.
2: O, patrz, jaki dyplomata. Rzeczywiście będzie na przykład coś od Damiana Dawida albo Dua Lipy.
1: Fajnie będzie.
0: I Taylor Swift też będzie, która się do wesela podobno szykuje. Takie rzeczy w Radiu SK wrzucamy
2: do wesela się zagoi.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Fale, loki, koki. To wszystko czeka na Ciebie już 20 czerwca od 12 w Vola Parku. Przyjdź do sklepu Fale, loki, koki i zobacz efekt na własnych włosach. Darmowe stylizacje i urodzinowe promocje. Fale, loki, koki. Zrobimy Ci loki. 20 czerwca w Vola Parku.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i...

0: francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Brak planów na ferie? Czas na zimową przygodę w podziemiach Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Największe muzeum węgla w Polsce zaprasza do świata pełnego niesamowitych opowieści, tajemnic i doskonałej zabawy. Lubicie aktywności w gronie najbliższych? Wybierzcie się na rodzinną szychtę. A może wolicie zostać mistrzami pierwszej pomocy? W naszych podziemiach zdobędziecie umiejętności, które pozwolą wam pomóc innym. Dla kogo? Dla każdego. Dla małych i dużych poszukiwaczy przygód. Bilety na podziemnaprzygoda.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: To może ja zacznę, bo
8: ktoś musi zacząć.
7: Dobrze,
8: proszę,
7: no to ja
8: Paulina.
7: Będę tą, która zacznie i niestety nie mam dobrych informacji, bo jest wypadek na Prymasa
9: Tysiąclecia. To nie, to nie zaczynaj.
7: No dobra, to koniec.
8: 18 stopni mamy na termometrach w tej chwili i jeszcze dzisiaj może padać deszcz. Słuchajcie, ta parasolka cały czas powinna być gdzieś pod ręką.
9: No poniedziałki mają to do siebie, że korkuje się miasto i prawdopodobnie tak będzie mniej więcej do godziny 17-18, bo wszyscy chcielibyśmy być w domu tak samo szybko.
7: No ja widzę właśnie, że zakorkowana jest Czerniakowska w obu kierunkach, do tego stoi Wybrzeże Kościuszkowskie na wysokości Centrum Nauki Kopernik, więc faktycznie sporo się dzieje. No i poza tym ciasno na Sikorskiego od Doliny Służewieckiej aż do Sobieskiego, więc jeżeli możecie, to omijajcie te miejsca, bo na chwilę tam na pewno postoicie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zabójca ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie niepoczytalny. Tak uznał sąd okręgowy w Krakowie i umorzył postępowanie. Jarosław W. rok temu zabił ortopedę Tomasza Soleckiego. Trafił do szpitala psychiatrycznego. Będzie tam przebywał do czasu, aż biegli uznają, że nie stanowi zagrożenia dla otoczenia. Wtedy będzie mógł wyjść na wolność. Zakończyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w prokuraturze krajowej. Śledczy badają wątek dotyczący Zbigniewa Ziobry i jego poszukiwań. Sprawdzana jest też możliwość pomocy w ukrywaniu się byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro jest podejrzanym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, a o szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
10: Prokuratura poinformowała, że Jacek Kurski został przesłuchany jako świadek. Śledczy chcą zweryfikować medialne doniesienia, według których Zbigniew Ziobro miał przebywać w należącym do Kurskiego domu pod Waszyngtonem. Po wyjściu z przesłuchania polityk zapewnił, że były minister sprawiedliwości nigdy tam nie mieszkał. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że świadek odpowiadał na pytania i nie uchylał się od składania zeznań. Śledczy pytali także o wiedzę dotyczącą miejsca pobytu Ziobry, jednak treści zeznań nie ujawniono.
7: Małopolska Tour już w ten weekend. To propozycja dla fanów turystyki rowerowej. Na pustyni Błędowskiej zaplanowano rajdy dla dzieci, ale będzie też rywalizacja MTB i gravel, a na trasie wyścigów spotkacie naszą eskową ekipę.
11: SK Warszawa News.
7: Już w sobotę wianki nad Wisłą. W multimedialnym parku Fontan wystąpią m.in. Baim, Nosowska i Margaret, mówi Andrzej Matusiak, dyrektor stołecznej estrady.
12: Można posłuchać muzyki folkowej, zajrzeć do słowiańskiej wioski, spróbować regionalnych smaków i zrobić własny wianek.
7: A atrakcje zaplanowano przez cały dzień. Za to jutro o 12:00 odsłonięcie muralu przy Teatrze Ochoty. Autorem nowej grafiki na ścianie budynku jest Wojciech Brawka. Mural jest wyrazem wsparcia dla Fundacji Synapsis, działającej na rzecz osób w spektrum autyzmu.
13: Wrzuć na luz!
14: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
14: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
9: Dwie minuty po godzinie 15.
8: Czas najwyższy wrzucić na luz. Ile można ten poniedziałek ciągnąć? Kończmy go.
9: Życzę wam, żebyście mogli dzisiaj świętować, bo jest dzień wiatru i żeby was szybko wywiało z pracy.
8: No właśnie, właśnie, żeby przeminęło z wiatrem, chociaż najszybciej to jednak przemija wypłata.
9: Damian Odejwit już teraz w Radiu SK, Kasia Węsierska.
8: Michał Kanczak, dzień dobry.

0: widów. To dotyczyło też mundialu piłki nożnej.
1: Jezu, to się w ogóle nie zestarzał, bo byliśmy... nas na tym mundialu tegorocznym nie ma znowu.
0: Byliśmy wtedy po meczu Polska-Ekwador, który przegraliśmy 0-2 na mundialu w Niemczech. No i taki pojawił się wielki nagłówek, wielkie białe litery na czarnym tle. Wstyd, żenada, kompromitacja, hańba. To z dedykacją dla piłkarzy wtedy.
1: W tym roku nikt tego nie napisze, bo nie gramy na mundialu. Można było, można
0: ale
1: było.
0: Poniedziałkowe popołudnie można by było tymi słowami odpisać na przykład szefowi na maila, jeżeli od nas czegoś chce, a nas to wkurza. Że wstyd, że kompromitacja, że żenada, że hańba,
1: to
0: ale
1: uznajmy,
0: wiadomo, że nikt tego nie napisze.
1: Że to jest najlepszy
0: boi.
1: Komentarz do wielu wydarzeń dziś. Wstyd, kompromitacja, żenada, hańba. Nagrajcie głosówkę z wydarzeniem, z sytuacją z waszego życia dziś, do którego to byłby najlepszy komentarz.
0: Ulży wam. Jak powiecie to na głos nam, swoim przyjaciołom z radia, Kasi i Michałowi, to na pewno będzie wam lżej. A my za was może załatwimy tę sprawę jakoś.
1: To co?
0: Głosówki
1: do szefa?
0: Na Messengerze.
1: O takiej treści?

0: mogłabym tak śpiewać co rano i budzić mnie, aczkolwiek wiem, że po miesiącu miałabym dosyć Taylor Swift, bo każdy dźwięk budzika dokładnie tak działa. Elizabeth Taylor za nami w Esce.
1: 15 minut po godzinie 15. Wstyd, żenada, kompromitacja, hańba.
0: Ale o czym ty mówisz, o moim przyjściu do pracy dzisiaj?
1: Nie. Dzisiaj mamy bardzo ważny dzień. Mija 20 lat od takiego słynnego nagłówka w jednym z tabloidów.

0: do którego to byłby najlepszy komentarz.
1: Ulży wam, jak powiecie to na głos nam, swoim przyjaciołom z radia, Kasi i Michałowi, to na pewno będzie wam lżej. A my za was może załatwimy tę sprawę jakoś.
0: To co?
1: Głosówki na Messengerze.
0: O takiej treści?
1: My tę sprawę jakoś.
0: To co?
1: Głosówki na Messengerze.
0: O takiej treści?

0: Teli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV, EURAGD i na euro.com.pl.
1: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
2: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
1: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
2: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
3: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
4: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Lexus to nie tylko samochód. To także chwile, które zostają w pamięci. Dlatego przy zakupie nowego Lexusa otrzymasz voucher na wyjątkowy pobyt w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zagrzyńskim. Wyobraź sobie podróż w ciszy i komforcie, a potem relaks w miejscu stworzonym do odpoczynku. Oferta jest dostępna tylko do końca sierpnia. Odwiedź Lexus Warszawa Puławska przy ulicy Puławskiej 562 i poznaj szczegóły. Lexus. Zasługujesz na luksus.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Łap okazję w RTV.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Kuban Brozu, Faust w Radiu SK. Zanim spadnie deszcz, trochę to może być prorocze.
1: No tak, ostatnie dni są takie, że na zmianę. Deszcz, słońce, ale do tego akurat nie pasuje hasło wstyd, że nada kompromitacja
0: Hannibal.
1: Trochę
0: Hannibal. Pasuje, do deszczu pasuje.
1: No jeżeli ktoś zwłaszcza miał jakieś plany plenerowe, no to może faktycznie, ale rzeczywiście świętujemy dzisiaj 20-lecie słynnego nagłówka dotyczącego naszych piłkarzy, którzy przegrali na mundialu z Ekwadorem 20 lat temu. Wstyd, że nada kompromitacja Hannibal.
0: Teraz nie przegramy, bo nas nie ma tego znaku, co by na dobre nie wyszło.
1: Nie kopmy leżącego. Ale może coś takiego u was się dzisiaj wydarzyło, co można podsumować tymi słowami.
0: Karolina.
2: Stanie anginy dzień przed egzaminem dyplomowym na studiach. Wstyd, że nada hańba.
0: Doskonale to rozumiemy, ale dasz sobie radę.
1: Mówimy za ciebie, bo ty powinnaś teraz się bardzo oszczędzać, jeśli chodzi o głos.
0: Ale nie było słychać jakoś, więc da sobie radę.
1: A może to jest taka ściema?
0: Nie, to by chyba nie nagrywała głosówki do radia. Chociaż znamy takie przypadki, że żeby usprawiedliwić i uwiarygodnić pewne tezy, ludzie posuwają się do różnych rzeczy. Nagrajcie, jaka sytuacja z waszego życia pasowałaby do tego przewodniego hasła. Wstyd, że nada.
1: Kompromitacja, hańba. Czekamy głosówki na Messengerze Radia SK. Przyjmujemy.

0: 15.38 w tej chwili na zegarkach. Kasia Węsierska, Michał Hanczak, to jest Radio SK. Wrzucamy razem na luz.
1: No i sprawdzamy, do czego byście dzisiaj użyli niewybrednego komentarza pod tytułem wstyd, żenada, kompromitacja, hańba. 20 lat miał takiego nagłówka, którym kiedyś opatrzono granie polskich piłkarzy na mundialu. O, co za zaskoczenie, nie chcę być.
0: Ale o, już dobrze, zostaw tych piłkarzy. Na razie mamy naszych słuchaczy i ich historię z poniedziałku, jak na przykład historię Kingi.
1: Kinga jest stylistką paznokci, to jest informacja ważna w całej tej historii.
2: Ponuję mojej klientce różne kolory, pokazuję ten, tamten, ona mówi, no ten miałam, tamten miałam, kurczę, no nie wiem jaki. No ja mówię do tej klientki, słuchaj, ty to już po prostu zjadłeś zęby na tych kolorach. A ona była w trakcie wymiany uzębienia na implanty i faktycznie tego uzębienia miała po prostu mniej niż standardowo, więc po prostu mi się zrobiło tak głupio, że no myślałam, że się zapadnę pod ziemię, bo no chcielibyście zobaczyć jej minę.
1: Chcielibyśmy, przy tej historii ta mina może
0: Wiesz
1: być istotnym składnikiem.
0: Kinga, absolutnie zostajesz dzisiaj królową przypału, gratuluję ci serdecznie, przechodni medal z ziemniaka wysyłamy, naprawdę.
1: Ale w sumie jest też coś, o czym powiedział Paweł, z czym się wiele osób może utożsamić.
0: Wstyd, żenada, kompromitacja.
3: Dobry Państwu, witam. A ja takich słów używam co miesiąc przy wypłacie.
1: Zabrzmiało znajomo.
0: Jest nas więcej.
4: Radio SK. Reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
10: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jedyny taki salon w Polsce, w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami. SK in the Sun. W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia. Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju. Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
15: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Warszawie to najlepsze miejsce do studiowania. 8 piętro w Pałacu Kultury i Nauki. Wybierz kierunek dla siebie. Filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, rachunkowość, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz zarządzanie w języku angielskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Akademia WSB w Warszawie. Więcej na www.wsb.edu.pl/Warszawa.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
21: I po reklamie.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Minty de Santo, Użel, a także Ultranatei na antenie Radia SK.
1: Tuż przed 16:00, mam nadzieję, że wychodzicie powoli z pracy. Jeżeli wychodzicie, to
0: siebie.
1: Dobrze. A z siebie też. Jeżeli nie wychodzicie, to też dobrze, bo trzeba zawsze patrzeć na miłą stronę życia.
0: Po godzinie 16:00, po newsach, po kolejnych hitach na czasie, które wam zagramy, powiemy wam, co zrobić, żeby zagrać na Stadionie Narodowym. Uwaga, nie trzeba być profesjonalnym piłkarzem, ani gwiazdą muzyki pop.
1: No trzeba słuchać Radia SK. I zagramy wam też jedną z naszych nowości, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Decyzja o nowej Kuprze nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Kupry w salonie Kupra Warszawa Ursynów, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000 km jazdy bez płacenia za paliwo. Poznaj szczegóły oferty w salonie Kupra Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564 oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Dyskonto Asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontann o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański. A wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami! Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.

0: Kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie. Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: No, my tu gadu-gadu. Nie wiem, czy zauważyliście, a na pewno nie zauważyliście, że rośnie temperatura. To jest ta dobra informacja, bo ostatnio było od złych informacji zaczynałam, to mnie uspokoiliście, więc teraz przyszłam z dobrymi informacjami.
7: Dobrze.
8: Fantastycznie. Kiedy będzie 30 stopni, ja się pytam.
6: Weekend. Poczekaj, do weekendu trzymaj.
7: Ten czy taki bliżej nieokreślony?
6: Na szczęście w ten weekend. Póki co 17 stopni teraz pokazują termometry. No w sumie może nawet na 18 możemy dzisiaj liczyć.
7: Podobno może trochę popadać dzisiaj wieczorem, ale sytuacja jest dynamiczna, więc przyglądajmy się temu, pogoda ma to do siebie, że lubi zmieniać zdanie.
8: No, jeśli chodzi o korki, to praktycznie wszędzie teraz stoicie na tych wszystkich głównych drogach.
7: Nie ma sensu was dołować.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Minęła 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Policja prowadzi kontrolę pojazdów i przeszukania terenu. Napastnik oddał kilka strzałów w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Zaatakowany mężczyzna zginął na miejscu. Ofiarą jest 44-letni obywatel Rosji.
9: Po oddaniu zwalił się z miejsca. Trwają nasze policyjne czynności. Trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich bialskich policjantów. Trwają kontrole pojazdów. Są wystawione blokady na drogach.
6: Relacjonuje podinspektor Andrzej Fiołek z policji w Lublinie. Policyjni technicy przy pomocy wygrywacza metali poszukują teraz łusek. O włos od tragedii w Krainie Pierwszym pod Kielcami runął około 50-metrowy maszt telekomunikacyjny. Potężna stalowa konstrukcja przewróciła się tuż przy drodze i szlaku pieszym. To trasa, z której codziennie korzystają mieszkańcy i turyści.
10: Na miejscu funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności, w tym oględziny, oraz rozpytali okolicznych mieszkańców. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności, w jakich stalowy maszt runął na ziemię.
6: Mówił Jacek Borek z Kielc policji, a lokalne władze nie wykluczają nawet sabotażu. W ten weekend warszawskie targi obronne. W wydarzeniu weźmie udział blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie zabraknie też pokazów i prezentacji nowoczesnych technologii obronnych. Targi odbędą się w warszawskim Expo 21.
11: SK Warszawa News.
6: Koszykarska Legia Warszawa powalczy dziś o trzecie zwycięstwo w finale play-off Orlen Basket Ligi. O 20:15 zagrają na wyjeździe z Zastalem Zielona Góra. A przypomnijmy, mistrzem Polski zostanie drużyna z 4 wygranymi. Na ten moment Zieloni Kanonierzy są bliżej tytułu, bo prowadzą w serii 2-1. Trwają zgłoszenia do tytułu Warszawianki roku 2026. Kandydatki można zgłaszać do końca czerwca, a zgłoszenia przyjmowane są na stronie umwarszawa.pl. Można je też składać w biurze marketingu miasta przy ulicy Senatorskiej.
12: Wrzuć na luz!
13: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
13: Wrzuć na luz!
7: Radio SK. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
8: Zaskoczyłaś mnie i nie zdążyłem
7: klaskać. Nic się nie stało, bo nie pojechaliście na mundial, to co się miało stać? Ale mundial mamy w domu.
8: No dobrze, ale co ty dzisiaj tak po tych piłkarzach jedziesz? Piłkarze są mili, sympatyczni, odbili mi kiedyś dziewczynę, ale to było dawno temu.
7: Powiemy wam zaraz, co zrobić, żeby zagrać na PG Narodowym, jak nasi piłkarze, a może nawet i lepiej.
8: Kasia Besierska.
7: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: SK Karniaki K.
2: Ale zagraliśmy, słuchajcie, Paktofonika z dedykacją dla wszystkich miłośników klasycznego polskiego rapu.
3: A z dedykacją dla miłośników klasycznego polskiego futbolu, czyli po polsku mówiąc piłki nożnej, mamy zaproszenie na stadion. Do mundialu nie dostaliśmy, ale was
2: ale
3: wyślemy
2: wy
3: bardzo
2: możecie,
3: chętnie.
2: I co więcej, wy nie musicie być piłkarzami profesjonalnymi. Ba, nawet nie musicie
3: wiesz,
2: być gwiazdą
3: profesjonalni piłkarze też nie zagrali na mundialu, więc to nie jest chyba
2: Kaśka,
3: warunek.
2: Ty dzisiaj bardzo szydzisz, jeśli chodzi o naszych piłkarzy. Ja się na to nie godzę. Absolutnie się
3: mam
2: na to nie
3: nadzieję,
2: godzę.
3: Że nasi słuchacze, którzy zostaną piłkarzami, poradzą sobie naprawdę dobrze na murawie.
2: Słuchajcie, kompletujemy drużynę Radia SK, która razem ze Sławkiem Peszko 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie zagra. No i zagra ktoś o 10 tysięcy złotych, bo to jest nagroda główna dla kogoś z was.
3: A żeby się tam dostać, trzeba się zgłosić na sk.pl w zakładce konkursy. Tam piszecie, dlaczego to wy mielibyście trafić do naszej drużyny. A jak już trafiacie na naszą antenę, to mierzycie się ze zagadką od Sławka Peszko. Jak to dzisiaj miało miejsce rano na
2: naszej
3: antenie?
2: Posłuchajmy tej zagadki.
4: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
3: No i właśnie, to, co wygwizdane, trzeba słowo. Było odgadnąć. I to się, uwaga, udało naszemu słuchaczowi.
5: To słowo jak brzmi?
6: Robić atmosferę.
5: Tak, yes! Tak, tak, tak.

0: Stary, ale się wstrzeliłeś, to było niesamowite. Zwariowaliśmy szczęki, mamy na samej podłodze.
1: Wow, wow, niesamowite, naprawdę, zrobiliście mi tydzień.
2: No i Tomek już wie, co będzie robił 4 lipca.
3: Co więcej, Tomek już zgarnął tysiaka, a jeszcze będzie mógł sięgnąć po 10 tysięcy w wielkim finale. Cały czas kompletujemy tę drużynę, więc wchodźcie na SKPL i się zgłaszajcie. I tu, uwaga, bardzo dobra wiadomość, chyba możemy to już powiedzieć.
2: Myślisz, że możemy,
3: możemy
2: to powiedzieć? Jak to powiemy, a nie mogliśmy, to jutro się usłyszycie ze Sławkiem Peszko, a nie z nami.
3: Dokładnie, bo ktoś w tym studiu będzie. Sławek Peszko osobiście zada komuś z was zagadkę i miejmy nadzieję zaprosi do tej drużyny.
2: No więc się zgłaszajcie, SKPL tam was odsyłamy.
4: SK Karniarkika. Autopromocja.
5: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
0: No jak to, co?

0: Kaufmana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
4: masz! Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
9: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
11: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie.

0: www.tempomat.pl.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Zapraszamy do dealera. Auto Żoliborz. Łomianki, ulica Kolejowa 132.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: I po reklamie.

0: Esty! Powiem ci, że to jest bardzo miły chłopak.
1: A bo ty go znasz.
0: I jednego, i drugiego.
1: Ja jednego,
0: a ja tego drugiego kiedyś spotkałam. Już rozumiem, dlaczego to powiedzenie mogłoby brzmieć Polak-Czech, dwa bratanki.
1: Ale słuchaj, no jak ktoś mówi po czesku, to jakoś od razu wzbudza moją sympatię. No ten język jest tak przyjemny, a najbardziej to lubię po czesku słowo knedliczki.
0: Miłe. Ja
1: bardzo
0: lubię Mikołaj.
1: Słowa.
0: Po pierwsze się kojarzy ze świętym Mikołajem, który wiadomo co roku w grudniu przychodzi, a po drugie właśnie z Mikolasem, który nagrywa dobre hity i teraz powstał hit w towarzystwie Polaka.
1: Bo Trips, o którym też myślimy i mówimy tutaj, jest bardzo popularny w Czechach. On już tam parę singli wydał i na paru listach hitów był, nawet jakąś nagrodę dostał od czeskiej publiczności. A teraz Trips i Mikolas nagrali kawałek pod tytułem Hard to be Humble.
0: Zróbcie głośniej i słuchajcie.

0: To był okrzyk radości, jak Beyoncé wychodzi z pracy. I wy też
1: ciekawe,
0: mogli wyjście.
1: Ciekawe, czy wystroiła się jak Beyoncé. 37 minut po godzinie 16 wrzucamy razem na luz. Nie wiem, w co był ubrany ten pan, ale nie wiem, czy słyszałaś o moim zdaniem najciekawszej kradzieży tego weekendu. Jeśli chodzi o kroniki policyjne, to się odbiło szerokim echem. Pewien pan w Żyrardowie sprzed sklepu ukradł 1800 rolek papieru toaletowego.
0: A pandemia nowa idzie, że tak zapytam, już się zdążył zaopatrzyć?
1: Ale dobra wiadomość jest taka, że kiedy policja go zatrzymała, to cały towar jeszcze miał przy sobie, czyli nie zużył nawet listka.
0: Nic dziwnego, no bo może nie zdążył z nim jeszcze dobiec, aczkolwiek patrząc
1: albo
0: na...
1: Albo po prostu jeszcze był przed kebabem. Powiedziałem to na głos?
0: Najwyraźniej masz jakieś doświadczenia w tym kierunku. Trochę rolek papieru jest od razu u ciebie w mieszkaniu od tego pana?
1: Nie, jeśli chodzi o rolki, to tylko na Instagramie. Tate McRae za chwilę.
2: To promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Piasecznie robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 18 czerwca. Piaseczno, Kniaziewicza 8.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Spadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
17: Lexus to nie tylko samochód, to także chwile, które zostają w pamięci. Dlatego przy zakupie nowego Lexusa otrzymasz voucher na wyjątkowy pobyt w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zagrzyńskim. Wyobraź sobie podróż w ciszy i komforcie, a potem relaks w miejscu stworzonym do odpoczynku. Oferta jest dostępna tylko do końca sierpnia. Odwiedź Lexus Warszawa Puławska przy ulicy

0: ulicy Puławskiej 562 i poznaj szczegóły. Lexus. Zasługujesz na luksus.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
3: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Warszawie. 7-8 sierpnia, Tor Służewiec. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Katy Perry, Legendary Lovers w Radiu SK.
1: 5 minut nam zostało do godziny 17.
0: Czy ty też masz poczucie, że przez cały program, cały czas ktoś na nas patrzy?
1: Ale myślisz, że jest tu jakiś wielki brat?
0: No nie, ale mówię o instalacji, która za nami stoi i o biletach, które dla was w związku z tym mamy, dlatego że to jest stary 5 lada moment. Gdybyście widzieli, co tutaj się dzieje, ile my tu mamy chudych, ile my tu mamy bazów, jakie oni są wielkości, jak wielkie mają oczy, to myślę, żebyście się od razu zabrali do pracy, bo naprawdę ktoś sprawdza, co robimy.
1: Faktycznie postaci z tej Story 5 są u nas w studiu, co na naszych socialach możecie zobaczyć, ale będziecie mogli obejrzeć te postaci również w kinie, bo to jest Story 5 od najbliższej środy w kinach i my mamy też dla was trochę prezentów z tym związanych o poranku, także warto wbijać na SKP.pl i słuchać nas od 6 rano.
0: Po 17 też nas słuchajcie, bo będziemy was odprawiać z pracy do domu.
1: To mówiłaś, że mamy iluś tam chudych w studiu i jeden gruby, czyli ja.
0: To ty to powiedziałeś, ja miałam na myśli, formę na lato. Chudzi tu są wszyscy. Po 17 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.

0: studni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
7: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
6: A co z pogodą?
7: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
6: To idę załatwić urlop.
7: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie, też ze Zdrojowa Hotels.
8: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
9: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
10: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
19: Play. I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: No niestety dużo dzieje się teraz na stołecznych ulicach. Mamy wypadek tuż za Mostem Północnym. Utrudnienia na Kuklińskiego w stronę Myśliborskiej. Do tego wypadek na Sokołowskiego przed zjazdem w Jerozolimskie. I jeszcze jeden na A2 na wysokości lotniska Chopina. Więc no faktycznie sporo się dzieje. Stoi też do tego siódemka od Lasu Bieleńskiego aż do Parku Młocińskiego. W drugą stronę aż od Łomianek po Młociny.
11: No a złe informacje są takie, że jeszcze dzisiaj może zacząć padać.
10: Niektóre prognozy pogody pokazują, że jutro z rana też trochę pokropi, ale to już będą takie mniejsze opady deszczu, później ma się przejaśnić.
11: Od środy to już w ogóle bardzo miło, bo będziemy powyżej 20 stopni na termometrach, więc tylko 2 dni, w środę mały piątek, jak i w pracy, tak i w pogodzie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Minęła 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Nowe ustalenia w sprawie zabójstwa Mai z Mławy. Biegli uznali, że 18-letni Bartosz G. w chwili zbrodni był poczytalny. To on jest podejrzany o zamordowanie 16-latki. Eksperci ocenili też, że jego stan zdrowia pozwala na udział w postępowaniu.
4: Zespół 5 biegłych, 3 psychiatrów, 2 psychologów opiniował w tej sprawie i uznali oni, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności podejrzanego w chwili czynu. Obecny stan zdrowia psychicznego również jest dobry i pozwala na udział w postępowaniu podejrzanego w sposób samodzielny i rozsądny.
6: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Obserwacja podejrzanego trwała 4 tygodnie. Sikorski

0: I ostro po ataku na Ławrę Peczerską szef polskiej dyplomacji skomentował nocny atak Kijowa. Rosyjski dron uderzył w jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy. Po ataku w klasztorze wybuchł pożar. To był skandaliczny atak, ocenił Radosław Sikorski.
1: Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy się dają nabierać na to, że Zachód jest zgniły, a Rosja jest obrońcą tradycji chrześcijańskiej, właśnie zobaczyli, jak pułkownik KGB walczy o wiarę i o tradycję.
0: Sikorski wyraził również nadzieję na to, że desperackie ataki Rosji świadczą o tym, że Putin tę wojnę przegrywa. Łódź zaprasza na filmową podróż. Wracają spacery i wycieczki szlakiem produkcji kręconych w mieście. Tegoroczny cykl rozpocznie się od wydarzeń związanych z 50-leciem serialu Daleko od szosy, a w niedzielę pokaz serialu i spotkanie z jego bohaterami.
2: SK Warszawa News.
0: Pingwiny w warszawskim zoo mają nowy dom. Zwierzęta zamieszkały w nowoczesnym pawilonie z warunkami zbliżonymi do naturalnego środowiska. Na wybiegu znalazł się basen z wyspą, a dzięki szklanej ścianie odwiedzający mogą obserwować pingwiny także pod wodą, mówi dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz.
3: Mamy nowoczesny obiekt za 14,5 miliona. Gatunek krytycznie zagrożony wymarciem, więc trzeba poświęcić mu trochę czasu i uwagi.
0: W warszawskim zoo mieszka ponad 30 pingwinów. Warszawa zyska nowe centrum NASK. W budynku powstaną nowoczesne laboratoria i centrum związane z cyberbezpieczeństwem.
4: Rzuć na luz!
5: Rzuć na luz!
6: Rzuć na luz!
7: W Radiu SK!
8: Nareszcie, bo w zeszłym tygodniu nie mogłem się doczekać, kiedy ty to powiesz.
9: Międzynarodowa Godzina Szczęścia!
8: Tak!
9: Poniedziałki chyba uderza kilka razy mocniej, bo czekaliście na nią przynajmniej od jakichś 8 godzin. 3 po 17.
8: Kasia Węsierska, Michał Hanczak, wrzucamy razem na luz.

0: tam, gdzie wy tak naprawdę chcecie, bo chętnie wam potowarzyszymy. To w sumie wy nas zabieracie.
1: A ty chciałbyś żyć dłużej niż 100 lat?
0: Właśnie ostatnio nad tym myślałem.
1: I?
0: Bo to zależy, w jakiej będę formie.
1: Uzależni to, co powiem dalej.
0: Jeżeli będę w dobrej formie, nadal będę przystojny, nadal będę miał ładną cerę i będę sprawny fizycznie, to mogę żyć dłużej
1: niż 100 lat. No to dobra i zła informacja, musisz się cały czas ze mną przyjaźnić do tego czasu.
0: Ty masz dziwne te badania, skąd ty je bierzesz w ogóle? To są badania Instytutu imienia Kasi Węsierskiej?
1: Nie, to są badania prosto z Japonii. Japończycy żyją bardzo długo. Jest jedna cecha, która łączy długo żyjących Japończyków. Oni się otaczają ludźmi. I te relacje międzyludzkie podobno według badań powodują, że naprawdę żyjemy dłużej, no bo żyjemy w lepszym samopoczuciu. Dlatego wywnioskowałam, że powinieneś cały czas się ze mną zadawać.
0: Że jak się otaczam ludźmi w pracy, to nie zawsze reaguję tak, że mam takie wrażenie, że potem będę żył dłużej. Raczej w drugą stronę, że za chwilę prawdopodobnie stracę to życie z nerwów, bo zejdę na jakiś zawał na przykład.
1: Przepraszam bardzo, ty mnie nie myl z naszym szefem, dobra?
0: Okej, no dobra. Są, jak to powiedziała kiedyś moja taka jedna znajoma ze studiów, są ludzie i ludzie.
1: Inna sprawa, że gdybyśmy żyli te plus 100 lat, to myślę, że ZUS byłby najbardziej nieszczęśliwym miejscem z tego powodu na całym świecie. Radio
0: SK. A za chwilę gramy w tabu. Jeżeli chcecie się z nami pobawić, to napiszcie na Messengerze Radia SK.
2: Reklama. 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
3: Zapraszam, Kuba Przygoński.
2: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: Jedyny taki salon w Polsce, w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: To będzie ostatnia reklama. Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź sklep Romet w Ząbkach, ulica Radzymińska 338. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
12: I po reklamie.

0: Damiana Dawid w Radiu SK na poniedziałkowe popołudnie dla wielu osób jak znalazł, 17.30.
1: A z nami jest Magda. Dzień dobry, Magda.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jesteś już po pracy, masz to szczęście?
2: A, ja jestem na urlopie macierzyńskim.
0: O, to niektórzy powiedzą, co to jest za urlop, przecież to żaden urlop.
1: Urlop i macierzyński to jednak brzmi trochę jak oksymoron, niemniej jednak cieszymy się, że jeszcze, no nie cieszymy się, trochę pracy przed tobą, bo to nie jest praca godzinowa.
0: Spokojnie,
2: niestety, do końca życia.
0: 18 lat zleci bardzo szybko, słuchaj, naprawdę.
1: A potem będą dzwonić i tak do tej bardziej dorosłej, żeby pytać, co myślisz.
0: Dużo szybciej jednak zleci 30 sekund za chwilę, ponieważ będziemy ci przez pół minuty właśnie zadawać pytania, na które tobie nie wolno odpowiadać słowami, które zaczynają się na literę
1: P.
0: P jak Paulina.
2: Okej.
1: Magda,
0: poród.
1: Gotowa?
0: Też nie wolno.
2: Gotowa.
0: No to startujemy.
1: I jaki jest dzisiaj dzień tygodnia?
0: Opisz.
2: Monday.
0: Oh my god. Na bazarku obok ogórka?
2: Sałata.
1: Znany śpiewający Dawid.
0: No, dawaj, taki, nie ten, co pomyślałaś, tylko ten drugi, co na przykład śpiewał z Kają, dawaj.
2: Dawid.
0: Dobra, lecimy dalej. Trafia do bramki podczas mundialu.
2: Lewandowski.
1: Trafia, nie trafia, zależy jak
0: nie w czasie
1: trafi.
0: Tego mundialu, ale... Ale dobrze, no dobrze, Kwiatkowski Dawid na przykład mógł być. Pewnie to ci wyleciało z głowy nazwisko.
2: Tak.
1: Ewentualnie Damiano Dawid, prawie też
0: ewentualnie.
1: Jak Dawid.
0: Zresztą dla panów Dawida Kwiatkowskiego jeszcze w tym tygodniu coś będziemy mieli, to mogę obiecać. A dla ciebie już teraz mamy, zaliczamy, nie?
1: Oczywiście, zaliczamy.
0: Mamy dla ciebie 800 plus, jak sobie napiszesz wniosek.
1: No, jak dziewczyna dała nowe życie temu krajowi, to trzeba jej zaliczyć
0: A
1: wszystko.
0: Do tego jeszcze nerka, Eskowa.
2: Super, dzięki wielkie.
1: Dobrze, że dodałeś Eskowa, bo jeszcze by było, że...
0: Nie, żadnych tutaj niecnych rzeczy na antenie nie mamy, ale oczywiście pozdrawiamy bardzo serdecznie naszą młodą mamę.
1: Magda, życzymy ci fantastycznych kolejnych 18 lat życia twojego dziecka.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A tymczasem Lerek Innowator na antenie Radia SK. To jest kawałek, którego wszyscy dzisiaj potrzebujemy, chociaż jeszcze sobie nie zdawaliśmy z tego sprawy.
1: To lecimy, zagrajmy to.

0: dopływamy, mam nadzieję, w kierunku końca waszej pracy. David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River za nami w Radiu SK.
1: To nowość na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w SK. Za kilka chwil m.in. Joey, End of Beginning.
0: Uwaga, podaję przepis na szczęście. Duński tym razem, a Duńczycy należą do szczęśliwych podobno narodów. I kluczem do ich szczęścia jest robienie różnych rzeczy po pracy, czyli hobby. I była pewna badaczka, która przetestowała kilkanaście, dokładnie 17 różnych hobby. Piekła, nurkowała, tworzyła kolaże, haftowała, grała w golfa, majsterkowała, jeździła konną, dużo rzeczy. Dużo. Mm-hmm. I ostatecznie uznała, że robienie czegoś, czyli posiadanie hobby, jest jednym z powodów, dzięki którym stajemy się szczęśliwszymi ludźmi.
1: Hobby, czyli na przykład można coś zbierać, czy na przykład kolekcjonowanie pozycji na kanapie, leżącej, w różnych pozycjach można leżeć, to jest hobby, że na przykład raz na brzuchu, raz będę leżał na plecach, tak, raz z nogą do góry.
0: Tak, ja mam niestety gorsze hobby w swojej głowie, jeżeli o to chodzi, ale jak je połączyć z twoim leżeniem, to naprawdę bylibyśmy w niezbyt dobrym miejscu, jeżeli chodzi o
1: Maniek,
0: formę
1: nie słuchaj
0: na lato, dlatego że moje hobby to jest jedzenie.
1: Jejku, uwielbiam, to jest moje duże zainteresowanie i ja naprawdę robię to zawsze z pasją też.
0: No, tylko że potem niestety wchodzenie na wagę zdecydowanie nie należałoby do tych przyjemnych czynności w naszym życiu. I czar szczęścia pryska właśnie w tym momencie. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
7: Zapraszam, Kuba Przygoński.
6: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
8: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie.

0: przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontann o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
3: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Zapraszamy do dealera. Auto Żoliborz. Łomianki, ulica Kolejowa 132.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Marzą mi się tropiki, ale do urlopu jeszcze daleko.
8: Wakacje masz bliżej niż myślisz. Aquapark Fala w Łodzi serwuje lato non-stop. Woda ma tu zawsze 29 stopni, a piaszczyste plaże są na wyciągnięcie ręki.
7: A dzieciaki nie będą się nudzić?
8: Nie ma szans. Mają tam aż 19 zjeżdżalni i wodne place zabaw.
7: Jedziemy do Łodzi.
8: Aquapark Fala.
2: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jeszcze raz!
10: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
12: I po reklamie.

0: Ale już sobie poprawiliśmy.
1: Jezu, komu to przeszkadzało, to mówienie w tym dzieciństwie, że my już chcemy być dorośli? Ja bym dzisiaj wolała mieć 15 czerwca w szkole i wiedzieć, że za 2 tygodnie niecałe, jak rzucę plecak w kąt, to wrócę do niego dopiero we wrześniu. Albo mama, jak kanapka zacznie pachnieć.
0: Ale z drugiej strony pomyśl sobie, jakbyś teraz na przykład musiała walczyć o oceny. O to, żeby ci jednak ten dobry wyszedł na koniec roku zamiast dostateczny. I musiałabyś tam się płaszczyć, żeby się udało, bo przecież przez cały semestr nic nie robiłaś.
1: Ale w dorosłym życiu to się nie trzeba płaszczyć, jak człowiek idzie po podwyżkę i tam wtedy nie znasz dnia ani godziny.
0: Faktycznie. No dobrze, to życzymy godzinę. Wam, żeby wieczór był dobry, a nie dostateczny.
1: 3 a nawet do bardzo 18, dobry. A po 18 imprezka w Radiu SK.
0: I Mati Puczyło.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ło, widzisz to, co ja?
6: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz.

0: Start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert tanie masz.
2: Fale, loki, koki, to wszystko czeka na Ciebie już 20 czerwca od 12 w Wola Parku. Przyjdź do sklepu Fale, loki, koki i zobacz efekt na własnych włosach. Darmowe stylizacje i urodzinowe promocje. Fale, loki, koki, zrobimy Ci loki. 20 czerwca w Wola Parku.
3: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
4: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów.

0: Księgi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
1: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznanie pasażerów.

0: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki wypochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: No to jest taka pora dnia, że nie chce być inaczej. Korkuje się południowa obwodnica Warszawy na wysokości lotniska Chopina. Do tego stoi Sikorskiego w obu kierunkach, a korek ciągnie się od Doliny Służewieckiej aż do Sobieskiego. Poza tym stoi też S8 aż do Bemowa. I przypomnę, że są zmiany w komunikacji miejskiej przy PGE Narodowym, to ze względu na dzisiejszy koncert.
6: A jeżeli chodzi o pogodę, ona też dzisiaj chyba zakorkowana lekko. 16 stopni mamy teraz. Jest jeszcze cały czas szansa na to, że troszkę deszczu spadnie, więc uważaj. To raczej wieczorem. Jutro raczej bez deszczu, chociaż sporo chmur. A w środę, uwaga, pierwszy dzień od dawna, w którym pojawi się słońce i będzie z nami.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Minęła 18. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Deklaracja Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy pozostaje aktualna, poinformował minister Marcin Przydacz. Kancelaria prezydenta zapowiada teraz szybkie spotkanie z szefem MON, a to ma się odbyć tuż po powrocie Karola Nawrockiego do kraju. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 75-letniego taksówkarza z Czerska na Pomorzu. Mateusz G. przyznał się do winy. Jak mówił, zbrodnię planował od kilku miesięcy.
7: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
8: SK Sport News.
5: Właśnie teraz rozpoczyna się pojedynek w grupie H. Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. W grupie G o 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem, a w nocy za to Iran zagra z Nową Zelandią. O północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem. Dwie wygrane i dwie porażki. Polscy siatkarze zakończyli pierwszy turniej Ligi Narodów. Teraz biało-czerwoni w przyszłym tygodniu zagrają w Gliwicach.
7: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: SK Warszawa News.
5: W grudniu rusza przebudowa Warszawy Wschodniej. Pojawią się m.in. windy, schody ruchome i nowe tunele.
9: Przez cały czas modernizacji priorytet w ruchu kolejowym będą miały pociągi aglomeracyjne.
5: Mówi prezes PKP PLK. Przebudowa będzie trwała 2 lata, a cały koszt to 3 miliardy 600 milionów złotych. 52 kg narkotyków ukrytych w świecach zapachowych i w mandarynkach. Funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie przejęli towar, który z Tajlandii miał trafić do USA. Jego wartość to ponad 3 miliony złotych.
8: Imprezka.
10: Imprezka.
8: Imprezka. Imprezka.
6: Piłkarze walczą, to znaczy nie nasi, ale mundial trwa dla kogoś. A wy toczycie dzisiaj jakieś walki? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Chętnie się o tym dowiem i chętnie zacznę razem z wami imprezkę. Gipsy Opal Drive, Mati Fuczyło, cześć!

0: Carla Fernandez i Co jeśli wesce. 12 minut po 18. Dziś sprawdzamy, z czym walczycie wy. Adam nagrał głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Walczę z wmurowywaniem słupków. Mhm. Dosłownie walczę. Jak zaczynałem, była pogoda. Teraz jest walka w deszczu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Walka w deszczu to już prawie jak w romantycznych filmach, Adam. Tylko tam zamiast walki zazwyczaj jest taniec albo jakieś pożegnania. No w sumie, Adam, ciebie też niedługo czeka pożegnanie z walką, mam nadzieję. Trzymam za to mocno kciuki i Olga też się nagrała.
2: Ja będę toczyła dzisiaj walkę z moim fizjoterapeutą. Będzie to walka w udawanie. On będzie udawał, że wcale nie robi mi kuku, a ja będę udawała, że wcale mnie to nie boli.
0: Radio SK. No to trzymam kciuki, żebyś potem nie musiała udawać, że po wizycie u fizjo już wszystko gra. Shakira, Whenever, Wherever, 13 minut po 18.

Słuchając tego, łatwo jest mi wyobrazić sobie dobrą, naprawdę dobrą zabawę. A wam? To Wiktor Waligura i 4 pory roku. A we wspomnianym temacie to trwa magia zabawy w Radiu SK.

0: To jest konkurs, który czeka na was w Eskowym Poranku w tym tygodniu. Odpowiadacie na pytanie, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu. Do zgarnięcia są zaproszenia na Toy Story 5 dla całej rodziny, zestaw zabawek z filmu i bezprzewodowy głośnik. Pamiętajcie o tym, że zgłoszenia są na sk.pl. Tam też możecie odpalić sobie stream SK Toy Story Radio. Tam, a raczej w aplikacji Radia SK, pobierzcie ją już teraz za darmo. Można słuchać, można rozpoznawać głosy, można słuchać też hitów, które dobrze znacie, możecie też dobrze pamiętać i na pewno znają je wasi młodsi podopieczni. Premiera filmu już w środę.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to,

0: imprezki od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Brak planów na ferie? Czas na zimową przygodę w podziemiach Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Największe muzeum węgla w Polsce zaprasza do świata pełnego niesamowitych opowieści, tajemnic i doskonałej zabawy. Lubicie aktywności w gronie najbliższych? Wybierzcie się na rodzinną szychtę. A może wolicie zostać mistrzami pierwszej pomocy? W naszych podziemiach zdobędziecie umiejętności, które pozwolą Wam pomóc innym. Dla kogo? Dla każdego. Dla małych i dużych poszukiwaczy przygód. Bilety na podziemnaprzygoda.pl.
9: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Brwinowie, ulica Grodziska 46, Galeria Brwinów. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanny o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
12: I po reklamie.

0: koniec sezonu treningowego. O tym rapuje śpiewa Dua Lipa. Rapować to będziemy po 23 w Rap 20, na którą was zapraszam. 21 minut do 19 w Radiu SK i wszędzie też, ale słuchajcie, trwa mundial. Hiszpania, gdy gra z Republiką Zielonego Przylądka. 39 minuta teraz, jak na razie 0-0. Czy tylko ja mam tak, że te mistrzostwa to trochę tak, jakby ich nie było? A to w końcu mistrzostwa świata, ale tak to jest, gdy nie ma się komu śpiewać, nic się nie stało, prawda? Dzieje się za to w temacie mórz. Słuchajcie, przeczytałem o tym, że rośnie ich poziom i nie odpowiadają za to lodowce, które topnieją, tylko, uwaga, puchnące oceany. Wygląda na to, że mają ten sam problem, co ja. Radio SK. Somber, Back to Friends, to już zaraz.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To

0: się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.

0: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: SK.

4 minuty przed 19 to Bledka i Tańcz. A chcielibyście strzelić karniaka ze Sławkiem Peszko? Ze Eską to jest możliwe. Trwa konkurs SK Karniaki Cup. My zbieramy naszą złotą eskową jedenastkę, taką, która zagra w finale na PGE Narodowym. W końcu my mamy swój finał, mamy swój mundial eskowy. No ale jeden zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych. Będzie mógł też obejrzeć mecz w loży VIP ze Sławkiem. SK.pl, tu możecie się zgłosić.

0: Reklama. Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Fale, loki, koki. To wszystko czeka na ciebie już 20 czerwca od 12 w Wola Parku. Przyjdź do sklepu Fale, loki, koki i zobacz efekt na własnych włosach. Darmowe stylizacje i urodzinowe promocje. Fale, loki, koki. Zrobimy ci loki. 20 czerwca w Wola Parku.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Jedyny taki salon w Polsce w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
5: Lexus to nie tylko samochód, to także chwile, które zostają w pamięci. Dlatego przy zakupie nowego Lexusa otrzymasz voucher na wyjątkowy pobyt w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zagrzyńskim. Wyobraź sobie podróż w ciszy i komforcie, a potem relaks w miejscu stworzonym do odpoczynku. Oferta jest dostępna tylko do końca sierpnia. Odwiedź Lexus Warszawa Puławska przy ulicy Puławskiej 562 i poznaj szczegóły. Lexus. Zasługujesz na luksus.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
7: Chcesz tylko studiować, czy budować przyszłość na własnych zasadach? Wybierz studia, które dają realne możliwości rozwoju. Kosmetologia, podologia, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne oraz nowoczesne kierunki chemiczne. Praktyczne zajęcia i umiejętności, które liczą się na rynku pracy. Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych. Masz ambicje? Mamy dla niej miejsce. WAMT.edu.pl.
8: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź sklep Romet w Ząbkach, ulica Radzymińska 338. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
9: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.
14: Warszawa na czasie.
15: Paulina Chorwatowska, cześć, witajcie. Już 12 września lotnisko Bemowo zamieni się w największą hip-hopową scenę w stolicy. Odbędzie się tam finałowy koncert projektu Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni. Razem z orkiestrą symfoniczną wystąpią m.in. Abra Dump, Łona, Molesta, Evenement, OSTR i PZ. A za to już w najbliższą niedzielę na Polu Mokotowskim pierwszy memoriał Jakuba Pracharczyka, czyli rywalizacja czołowych polskich młodzieży.
16: Muzyka się żyje.
17: Tym razem kierunek województwo łódzkie. W najbliższy weekend nasza muzyczna trasa koncertowa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym właśnie regionie. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla was m.in. znane z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. To w sobotę, bo w niedzielę scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku w sobotę pojawią się Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wszędzie, na wszystkie koncerty, wstęp jest wolny, więc wpadajcie. Zaliam zaliczyła swój pierwszy stadion. Artystka gościnnie wystąpiła u boku Dawida Podsiadło, który zaprosił ją na swoją stadionową trasę. Ale to nie jest koniec newsów związanych z tą artystką. Zalia zapowiedziała premierowy singiel. Piosenka Tylko kochaj mnie ukaże się już w piątek i będzie otwarciem nowego muzycznego rozdziału w karierze wokalistki. Zalia zaczyna przygotowania do wydania kolejnej płyty. Za poprzednią Serce dostała niedawno Fryderyka. Teraz słyszymy ją przede wszystkim w hymnie męskiego grania. Zresztą zobaczymy ją też na tej właśnie trasie.
14: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
17: Ale usłyszymy ją zaraz też w hicie z

Miu, dopóki się nie znudzisz, znacie? A ja mam takie pytanie, z czym walczycie dzisiaj, teraz? To sprawdzam w imprezce i mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy tą samą osobą, bo wszyscy odpowiadacie, że ze zmęczeniem! No to imprezka jest potrzebna, rozruszamy się razem. Mati Fuczyło, cześć!

0: Oni mają tego trochę dość. Kuba i Kuba, to jest Radio SK, 14 minut po 19. Imprezka, z czym dzisiaj walczycie? W tym temacie wysyłacie do mnie głosówki na Facebooku Radia SK i Ania wysłała właśnie taką.
1: Ja dzisiaj walczę z kondycją.
0: O!
1: Także przy waszej muzyce świetnie mi się to udaje. Pozdrawiam, Ania.
0: No to bardzo się cieszę. Ania wysłała też zdjęcie. Widzę dwa urządzenia, które wyglądają trochę jak hula hop, bo to chyba jest hula hop. Jest też mata, jest ręczniczek, tak mi się przynajmniej wydaje, że to to. I są jakieś takie dwa dziwne uchwyty, które nie mam pojęcia, do czego służą. To prawdopodobnie zdradza teraz, na jakim poziomie wtajemniczenia w fitnessowe historie jestem, ale Ania, wierzę, że to wszystko sprawia, że z minuty na minutę jesteś bardziej wysportowana, szczęśliwa i zadowolona. Tylko pamiętaj o nawodnieniu. Wysyłamy do ciebie m.in. jaskową butelkę, żebyś nie zapomniała. I torbę, żebyś miała w czym nosić ten cały sprzęt. Swoją drogą, ja z kondycją też walczę, ale przegrywam.

0: jak miła. Dawid Podsiadło i Na Błysk. 28 minut przed 20. Podobno spada liczba osób, które decydują się na all inclusive w Egipcie i w Turcji. I coraz częściej wybieramy się do Grecji, na Bałkany albo ewentualnie do Albanii. Tam liczba Polaków rośnie, a co dzisiaj nie rośnie? Paulina wysłała głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Ja walczę z ciastem. Pierwszy nie urosła, więc teraz powtórka. Zobaczymy, jak będzie z drugim.
0: Ja w takim razie wiem, jak było. Ciasto nie wyrosło, emocje podskoczyły, a teraz to powoli jest już konflikt zbrojny z blaszką do pieczenia. Ale Paula, jeżeli wyrośnie za drugim, to będzie smakowało dwa razy bardziej. Poza tym jest takie stare powiedzenie, każde wielkie ciasto zaczyna się od małej porażki. Albo właśnie to wymyśliłem.
2: Reklama. 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
3: Zapraszam. Kuba Przygoński.
2: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy

0: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Warszawie. 7-8 sierpnia, Tor Służewiec. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gera Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Chcesz tylko studiować, czy budować przyszłość na własnych zasadach? Wybierz studia, które dają realne możliwości rozwoju. Kosmetologia, podologia, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne oraz nowoczesne kierunki chemiczne. Praktyczne zajęcia i umiejętności, które liczą się na rynku pracy. Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych. Masz ambicje? Mamy dla niej miejsce. WAMT.edu.pl.
4: Gotowe. Nic już więcej nie zmieszczę. A rowery? A pies? A ty?
5: Jesteś gotowy na ostatni dzwonek przed wakacjami?
4: Jeszcze zdążysz. 7-osobowy minivan Ford Intuitive dostępny od ręki już za 145 900 zł. Z instalacją LPG za złotówkę. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Fording napędzany potrzebami rodziny.
6: Zapraszamy do dealera. Auto Żoliborz. Łomianki, ulica Kolejowa 132.
7: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
8: SK in the Sun.
7: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
8: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
7: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com. Witaj Warszawo! 19 i 20 czerwca zapraszamy na mieszkaniowe dni otwarte w inwestycji Spokojny Mokotów od fińskiego dewelopera YIT. Czekają na Ciebie gotowe mieszkania, klimatyczne lokale pokazowe oraz wygodny harmonogram płatności 10/90 w nowym etapie inwestycji. Dodatkowo odkryj uroki okolicy z lokalnym przewodnikiem. Czekamy na Ciebie 19 i 20 czerwca w biurze sprzedaży YIT przy ulicy Marzycieli 6. Szczegóły na www.yit.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

Bibi Rexa, David Guetta, Selkers, 12 minut przed 20. A czasem dzieją się rzeczy, których raczej byśmy się nie spodziewali. Na przykład to, co w tym momencie dzieje się na Mundialu. Teraz, właśnie teraz trwa mecz Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka. Jest 87 minuta, a wynik, uwaga, 0-0. Nie mam pojęcia, co się tam dzieje, ale coś mi mówi, że niezależnie od wyniku wiem, który trener będzie dzisiaj co najmniej wściekły, no a który też niezależnie od wyniku będzie zachwycony. I takich uśmiechów szukam dziś razem z wami. Ja na przykład stanąłem dzisiaj na wadze. Okazało się, że bateria się wyczerpała, więc nie mogłem sprawdzić wagi. Może i miało być inaczej, ale tak też jest miło. A u was były uśmiechy? Ed Sheeran, zawal teraz.

0: Niewiele osób kojarzy się tak z Mundialem jak Shakira, prawda? A to jej Daj Daj w Radiu SK. 6 minut do 20 i powiedziałem, że na Mundialu dzieją się zaskakujące rzeczy. Właśnie teraz trwa końcówka wspomnianego spotkania Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka. Trwa doliczony czas. Wynik? Cały czas 0-0. I wyobrażam sobie, co teraz krzyczą wszyscy kibice, wszyscy piłkarze i cały sztab jednej z drużyn.
1: 53. minuta gry, panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie! Turku, kończ ten mecz!

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu.

0: komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua, pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak, jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
1: Chcesz tylko studiować, czy budować przyszłość na własnych zasadach? Wybierz studia, które dają realne możliwości rozwoju. Kosmetologia, podologia, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne oraz nowoczesne kierunki chemiczne. Praktyczne zajęcia i umiejętności, które liczą się na rynku pracy. Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych. Masz ambicje? Mamy dla niej miejsce. wamt.edu.pl.
2: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.

0: Jackpot daje wolność na bogato.
1: Decyzja o nowej Kuprze nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Kupry w salonie Kupra Warszawa Ursynów, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000 km jazdy bez płacenia za paliwo. Poznaj szczegóły oferty w salonie Kupra Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564 oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
3: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Witaj Warszawo! 19 i 20 czerwca zapraszamy na mieszkaniowe dni otwarte w inwestycji Spokojny Mokotów od fińskiego dewelopera YIT. Czekają na Ciebie gotowe mieszkania, klimatyczne lokale pokazowe oraz wygodny harmonogram płatności 10 na 90 w nowym etapie inwestycji. Dodatkowo odkryj uroki okolicy z lokalnym przewodnikiem. Czekamy na Ciebie 19 i 20 czerwca w biurze sprzedaży YIT przy ulicy Marzycieli 6. Szczegóły na www.yit.pl.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
6: I po reklamie.
7: Warszawa na czasie.
8: Paulina Horbatowska, cześć, witajcie. I już w sobotę wianki nad Wisłą w multimedialnym parku Fontan. Przez cały dzień nie zabraknie atrakcji, a wieczorem na scenie wystąpią m.in. Nosowska, Bań i Margaret. Wstęp na to wydarzenie jest oczywiście bezpłatny. W sobotę też warto zajrzeć do Piaseczna na skwerze Kisiela. Czeka na Was Hospital. Od 18 zagrają m.in. Martin Rosand, Diviners i Dorian Newman. Wstęp również jest darmowy.
9: Muzyka się żyje. Pierwszy dzień festiwalu za nami. Impreza była gruba, ale przed nami ciąg dalszy. W sobotę zaczął się Warsaw Music Festival. Na stadionie Legii rządziła mocna muzyka elektroniczna. Przed nami dzień pełen hitów, bo w środę w ramach tej imprezy na scenie zobaczymy grupę Black Eyed Peas. Nie zabraknie takich hitów jak I Got a Feeling, Made My Halfway czy Where is the Love.
10: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
9: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej festiwal. Wspomniani artyści zagrają w Warszawie w środę, a na finał Warsaw Music Festival w sobotę przejmie m.in. Armin van Buuren, by świętować w Polsce 25-lecie swojego kultowego show A State of Trance. Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK.
11: Impreska.
12: Impreska.
11: Impreska.
12: Impreska.
11: Impreska.
12: Impreska.
11: Impreska.
9: Republika Zielonego Przylądka zremisowała właśnie z Hiszpanią na Mundialu i to bez karniaków, a w SC karniaki są ze Sławkiem Peszko. Możecie się zgłaszać na SK.pl i między innymi zgarnąć oglądanie meczu ze Sławkiem w loży VIP. 10 tysięcy po finale na Narodowym. A to jest finałowa godzina imprezki. Mati Fuczyło, zapraszam.
13: Ja się staram.

0: Jeremi Sikorski i wracam, a teraz zmienimy klimat. Wyobraźcie sobie, że jesteście na imprezie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Mogłaby się przydać, ja wiem. No to ja wam taką urządzę, bo mamy poniedziałek, a przejście poniedziałku to jest już naprawdę niezły wyczyn. Więc kto już po obowiązkach, temu gratuluję, a kto w trakcie, tego mocno wspieram. A wszystkich was wspiera też Eben, ten pan prosto z Finlandii wypuścił nowość. Dobrze znacie jego ostatni hit, on nazywa się Hurts. I teraz możecie poznać go też z czegoś nowego, nazywa się Forever. I myślę, że warto, abyście to usłyszeli, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. To zacznijmy i ten.

Ale farbem René Miller i Body Talk. Czy wy też tak macie, że tankując macie nadzieję, że dziś coś się jednak wydarzy i ceny będą trochę inne? No to będą. Właśnie czytam o tym, że od dzisiaj nie obowiązuje już obniżona akcyza. Według ekspertów to oznacza tylko jedno, od teraz będzie drożej. Mniej więcej o 4%. I to jest dla mnie nauczka, żeby uważać na to, czego

Dzisiaj nie obowiązuje już obniżona akcyza. Według ekspertów to oznacza tylko jedno: od teraz będzie drożej. Mniej więcej o 4%. I to jest dla mnie nauczka, żeby uważać na to, czego

0: imprezki od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
1: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
4: 18-21 czerwca.
1: Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky.
4: Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu.
1: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
4: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Warszawie to najlepsze miejsce do studiowania. 8 piętro w Pałacu Kultury i Nauki. Wybierz kierunek dla siebie. Filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, rachunkowość, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz zarządzanie w języku angielskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Akademia WSB w Warszawie. Więcej na www.wsb.edu.pl/Warszawa.
7: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Piasecznie robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 18 czerwca. Piaseczno, Kniaziewicza 8.
11: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: I po reklamie.

To Akcent i Kylie, a wiecie, że w niedzielę zaczyna się lato? Trudno byłoby w to uwierzyć, patrząc na to, jak wyglądały ostatnie dni, prawda? Ale kto wie, może coś się stanie i zrobi się przyjemnie i ciepło, gdyby tak jeszcze razem z ciepłem przyszedł urlop. Ach, byłoby idealnie, prawda? Albo gdyby mecze mundialu trwały w normalnych dla Polaków godzinach, też by było miło. Zaraz Belgia-Egipt, w nocy kolejne mecze o 3 nad ranem na przykład będą. Jeżeli mam tutaj osoby, które śledzą wszystko to, co dzieje się tam za oceanem, to naprawdę podziwiam. Ale podziwiam też prognozy pogody, bo w weekend podobno nawet koło 30 się zakręcimy. U mnie weekendu jeszcze nie ma, a ja już się kręcę. No to zagram troszkę młodszego pana. Damiano Dawid, The First Time w Imprezce, 15 minut przed 21.

0: 5 minut do 21. To Gipsy Kukon, ty masz. Tydzień temu to było pierwsze miejsce Rap 20. Jak będzie dziś? To sprawdzimy za 2 godziny. Wtedy zaczyna się Rap 20, a wpadnie do mnie Michel. No to co? Słyszymy się. Mati Fuczyło, cześć.
1: Mówię, patrz, to ty zgłusisz się. Zanim porwie czas, resztę rzućmy. Jutro będzie dla nas za krótki.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na

0: daje wolność na bogato.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: I po reklamie. Warszawa na czasie.
7: Paulina Horbatowska, witajcie. Już jutro o 21.00 w Parku Pięciu Sióstr czeka na Was kino plenerowe i pokaz filmu Ostatni Wiking. W sobotę kolejna odsłona night skatingu. Tym razem rollkarze przejadą ulicami Legionowa. Start o 20.00 sprzed Areny Legionowo, a trasa będzie liczyła 18,5 km. W połowie lipca Warszawa będzie świętować 73. urodziny Starówki. W programie ponad 100 wydarzeń, w tym koncerty, spacery, warsztaty i atrakcje dla całych rodzin.

0: music. News. Co łączy Taylor Swift z nową częścią Toy Story? Nie tylko inicjały, czyli TS. Artystka opowiedziała nam o kulisach powstania jej piosenki do tego filmu. I o tym za moment, ale dzisiaj także Ewa Farna wspominająca swoje początki. Dobry moment, bo artystka świętuje jubileusz i robi to w Czechach z wielką pompą. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
1: SK Music News.
0: To już w tym tygodniu. Toy Story 5 trafia do kin, ale od kilku dni znamy już piosenkę, która powstała do tej części. Nagrała ją Taylor Swift, no i jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję, nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Taylor Swift nie ukrywa też, że od pierwszej części kocha

filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję, nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Taylor Swift nie ukrywa też, że od pierwszej części kocha

0: polsku, po angielsku, a do tego wszystkiego jeszcze specjalny program radiowy prowadzony przez Zabawki z Pokoju Dziecięcego. Ten program prowadzą m.in. prezenterzy Radia SK, których możecie nie poznać. Ja pozdrawiam jako Blablador Hany. To jest specjalna stacja radiowa, która czeka w eskowej aplikacji na smartfony.
1: SK Music News.
0: Tymczasem cztery influencerki połączyły siły i nagrały wspólny kawałek, a potem wpadły z nim do Radia SK. Fausty, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko wydały singiel pod tytułem Hoodie Oversize, który zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground.
2: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
0: Co tam się będzie działo?
2: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo. No to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
0: Festiwal Playground ruszy w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie, a potem jeszcze Chorzów, Gdańsk i Warszawa. Na miejscu koncerty, różne strefy tematyczne i zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to też zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów.
1: SK Music News.
0: Trzy koncerty na wypełnionym po brzegu stadionie. Tak Ewa Farna uczciła 20-lecie swojej kariery w Czechach. To pierwsza w historii tego kraju artystka, która samodzielnie zagrała swój pełny koncert na praskim stadionie Eden. Ewa postawiła na swoje największe hity, śpiewała przede wszystkim po czesku, ale nie zabrakło też polskich akcentów i polskich fanów na widowni. 20-lecie to poważna sprawa, dlatego teraz troszkę sobie powspominamy z Ewą, jak wyglądały jej początki. Ta właśnie wokalistka była bohaterką mojego cyklu Mój Pierwszy Raz. Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie był w teatrze w Trzyńcu w Czechach, tam gdzie się urodziłam. Była to próba generalna dla wszystkich najbliższych szkół. Witam zaproszeni studenci ze szkół. I mój wtedy menadżer, który mnie odkrył, próbował, czy dam radę odśpiewać cały półtorej godzinny koncert, plus jakby odkonferencjerować go w sumie, odkomunikować w stronę ludzi, no bo miałam 12 lat, więc jakby to była taka próba, czy może te koncerty bukować po prostu dalej. No i zdałam ten egzamin, więc to był pierwszy raz na scenie, bardzo dobrze to wspominam.
0: Mój pierwszy muzyczny idol?
3: Chyba Pink. Pink, bardzo lubię Pink. Była też Avril Lavigne w pewnym czasie, ale Pink. Pink była moim pierwszym koncertem takim dużym. Kupiłam sobie w merchu, wiesz, tam po prostu koszulkę, którą nosiłam potem na swoje koncerty. Miałam ją ubraną. I to było tak, że my mieszkamy jednak, wiesz, 4 godziny jazdy do Pragi, więc tam mieszkaliśmy z rodzicami i mój tata przywiózł mnie na ten koncert, był tam ze mną. Zachwycił się Pink, w ogóle nie wiedział, nie znał. I odwiózł mnie z powrotem do domu, żeby następnego ranka mogłam pójść do szkoły. Więc to było też piękne przejawienie miłości ze strony mojego taty.
0: Mój pierwszy singiel.
3: Mój pierwszy singiel to było Tam, gdzie nie ma już dróg. To jeszcze przed Cicho w ogóle, ale ten się za bardzo, chyba nie, nawet sam na sam jeszcze, nie udała ta płyta za bardzo, a dopiero Cicho to wszystko odpaliło.
0: Mój pierwszy hit w Polsce.
3: No to uważam, że Cicho jest tutaj na miejscu.
4: Cicho jakby cały świat zgasił światło, poszedł spać.
3: Bardzo lubię ten numer, gram go na każdym koncercie. Lubię do niego wracać. Mam z nim bardzo dobre wspomnienia, przeżycia, historie, może kiedyś na jakąś książkę.
4: Nie

0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swoją piosenkę w radiu.
1: Sikanie z radości. Nie mogłam uwierzyć w to, że to się dzieje, że słyszę siebie w radiu i byłam zachwycona. Nie pamiętam, czy to było w Polsce, czy w Czechach. Pewnie w Czechach to pierwsze takie słyszenie siebie. Natomiast to jest piękne uczucie zawsze. Miałam wtedy 13 lat. No i wiesz, pierwsze artykuły w Bravo. I to, co czytałyśmy z dziewczynami, to teraz tam byłam, więc to było szokujące, to było piękne. A Polska wydarzyła się

0: półtora roku później z singlem Cicho.
1: Moja pierwsza platynowa płyta.
0: Pierwsza platynowa płyta to była podwójna platyna właśnie za czeską płytę Miels mi byłby zrad, czyli jeszcze przed Cicho. Wtedy jedna platyna to było, o Jezu, żeby cię nie skłamać, 40 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, więc to było za jakieś 80 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w rok. To wtedy dostałam tę podwójną platynę. Wisi u moich rodziców. Jak ja już miałam teraz własny dom i chciałam wziąć te płyty do własnego domu, to rodzice tak powiedzieli, zostaw nam tutaj, to też nasze sukcesy są. Wiedziałam, dobra, zostawisz sobie te nowe, my sobie pozostawimy te stare. I więc u moich rodziców ta płyta cały czas jest.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
0: O Jezu! Nie wiem, czy pamiętam pierwszy raz. Pamiętam występy na SK Music Awards i pamiętam, jak ta nagroda wygląda i gdzie dokładnie ją mam w pokoju, ale nie wiem dokładnie, kiedy, jaki to był rok. Ja pamiętam, że na SK Music Awards raz przyleciałam, przewieźli mnie normalnie po prostu helikopterem z Czech, bo byłam na ślubie swojej kuzynki. Powiedziałam, no jakby, że sorry, ale mam ślub swojej kuzynki. Nie, musisz być, masz tyle nominacji, musisz być. Więc byłam na ślubie swojej kuzynki, ale już nie byłam na imprezie potem wieczorowej i po prostu leciałam, chyba to był Szczecin. To było bardzo daleko z Pragi. I lecieliśmy z mężem wtedy. Wtedy nawet nie był jeszcze mój mężem chyba. Ale lecieliśmy razem. Tak, to było fajne przeżycie. Wow.

0: mój pierwszy raz jak...
1: W ogóle, podobno. Później była Demi Lovato w zagranicy. To byłam w Czechach, w Idolu. Mi się wydaje, tak, Superstar Idol. Miałam chyba z 19 lat. Czym jestem starsza, tym trudniej by mi się było w tym odnaleźć pewnie, bo już samo słowo oceniające jest po prostu w muzyce. Dojrzałam do tego, że trudno oceniać coś, co się, wiesz, to nie są jakby zawody, to nie jest współzawodnictwo, to jest kwestia smaku i co się komu podoba, więc trudno to oceniać bardzo. Na pewno byłabym bardziej empatyczna, bardziej... Nie wiem, czy łagodna, ale taka wyrozumiała i wybierałabym słowa, żeby nikogo nie zranić. Natomiast bardzo dobrze wspominam te czasy Idola czeskiego i było to przezabawne. I ja zawsze jeździłam, pamiętam, że jeździłam się spotykać z tymi uczestnikami, że byłam bardzo blisko, bo byli podobnie z wiekiem jak ja, bardziej niż z jurorami, więc się spotykałam z nimi i jakby pytali mi różne rady, jak ktoś dostawał jakieś umowy, dodawałam numer do prawników różnych, ludzi, którzy mogą doradzić, żeby nikt ich nie złapał, więc staram się bardziej pomóc im jako taka koleżanka i która już jednak ma trochę doświadczenia w tej branży, więc wykorzystać to, że jestem młoda i że ludzie wypominali, że jestem za młoda na jurorkę, żeby bardziej po prostu im jakby doradzać poza kamerami, jak to godzić ze szkołą, jak sobie poradzić z hejtem od przyjaciół najbliższych w szkole i tak dalej. Myślę, że to w sumie mogło mieć coś do siebie fajnego.
0: Mój pierwszy raz ze Smolastym.
1: O tak, ze Smolastym. Miałem już wtedy dziecko, pamiętam, że przyjechałam z mężem i z małym dzieciaczkiem pod Warszawę do studiu nagraniowego, nagrywaliśmy tam razem utwór, więc to było już takie godzenie życia zawodowego z dzieciaczkiem wymagające i trochę to było jakby zderzenie dwóch światów, no bo jednak Smolasty żyje w innym trochę, po prostu ma inny tryb życia teraz pewnie niż ja, jako wiesz, ta matka karmiąca po prostu przyjechała do studia. Ale zrobiliśmy razem fajny numer i wspominam to jako super ciekawe doświadczenie i mam nadzieję, że kiedyś uda nam się zaśpiewać to na żywo, bo ze Smolasty mieliśmy grać na Fryderykach ten numer. Mój pierwszy raz na Fryderyka granie po prostu numeru, ale COVID i pandemia i Fryderyki były odwołane, więc to było mi przykro, że nie zagraliśmy na żywo.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Pamiętam Sopot Festival. Cicho wygrało Słowika Bursztynowego. I my staliśmy na scenie, podczas wygłaszania staliśmy z całym zespołem na scenie, wszyscy, którzy byli, jakby walczyli o tą nagrodę. I tam nic nie było słychać. Jakby nie mieliśmy tych odsłuchów i wszystko, co konferencjerzy mówili, to po prostu było słychać w telewizji, na widowni, no ale nie na scenie. Był tam taki hałas, taki harmider, że w ogóle nie dało się... Nic nie słyszeliśmy. Oni coś tam mówili, ja nie wiedziałam nawet za bardzo, o co chodzi, bo żyjąc w Czechach też nie miałam pojęcia, jak to się rozgrywa, jakby te nagrody. No i wygłosili oklaski. Ja biłam brawa, wiesz, stojąc na miejscu, a wszyscy do mnie, idź tam. Ja mówię, co? Ja? W ogóle nie kumam, o co chodzi. I pamiętam, że to było zabawne, że w ogóle nie skumałam, że ja coś wygrałam. No ale takie, wiesz, że obcas się ułamał, że sukienka się rozpięła, to też to się wydarzyło. Też scena w Opolu, jeszcze jak występowałam w Opolu, to tam graliśmy i dostałam wtedy nagrodę dziennikarzy, pamiętam. To było bardzo miłe, graliśmy utwór Bez łez na żywo i miałam taką sukienkę, która się rozpięła podczas wykonu telewizji, więc tak trzymałam, wiesz, ręce przy sobie i dostałam nagrodę dziennikarza, że w ogóle za najlepszy występ, co bardzo dziękuję i super to wspominam, ale miałam to połączone też z rozpiętą sukienką i ogromnym stresem, po prostu, że wiesz, wyjdzie to, co niepotrzebne, nie?
2: Mój pierwszy raz.
0: To była Ewa Farna, a więcej odcinków z tego cyklu znajdziecie w podcastach w naszej mobilnej apce. A teraz mam jeszcze dla Was dwa słowa o historii jednego z popularnych hitów.
2: SK Music News.
0: Teraz będzie o hicie React. To jego tytuł, który tłumaczymy jako reagować. No jestem ciekawy, jak zareagujecie na ten hit właśnie. Wielu z Was mogło, słysząc ten numer, stwierdzić, o, skądś to znam. No i to jest całkiem słuszna reakcja. React powstało na samplach z wielkiego hitu z połowy lat 90. Włosko-szwajcarski DJ i producent Robert Miles stworzył wtedy instrumentalny utwór pod tytułem Children, który stał się początkiem nowego gatunku muzycznego, tak zwanego Dream House'u.

Robert Miles od dziecka uczył się gry na fortepianie, potem był DJ-em w klubach i dlatego jego wizytówką stało się łączenie spokojnych melodii granych na klawiszach z typowo klubowym brzmieniem. Children w samej Europie osiągnęło ponad 1,5-milionową sprzedaż i dotarło na szczyt najważniejszych list hitów. Dotarło też do całego pokolenia młodych twórców, którzy chętnie sięgali po twórczość Roberta Milesa. Tak było na przykład w 2001 roku, gdy po Children sięgnęła niemiecka grupa Four Clubbers. Prawie 3 dekady po powstaniu oryginału po sample z niego sięgnęli także Brytyjczycy ze Switch Disco. Tym razem jednak utwór dostał także tekst i wokal. Powstał więc zupełnie nowy kawałek, w którym słyszymy Elle Henderson. Sami możecie ocenić, czy współcześni twórcy dźwignęli ten klubowy klasyk.

0: Warszawa News.
1: Paulina Chodkotowska, zapraszam. Spadek interwencji po wprowadzeniu nocnej prohibicji. Od 1 listopada w dzielnicach Śródmieście i Praga Północ nie można kupić alkoholu po 22. Jak podaje Urząd Miasta, wprowadzony zakaz przynosi pozytywne skutki. Więcej o nich opowie Małgorzata Zawada.
2: Ponad pół roku po wprowadzeniu zakazu Urząd Miasta opublikował statystyki nocnych interwencji służb. Według danych w porównaniu z poprzednim rokiem w obu dzielnicach odnotowano ich spadek.

0: negatywne skutki. Więcej o nich opowie Małgorzata Zawada.
1: Ponad pół roku po wprowadzeniu zakazu Urząd Miasta opublikował statystyki nocnych interwencji służb. Według danych w porównaniu z poprzednim rokiem w obu dzielnicach odnotowano ich spadek.

0: północ. 1 listopada ubiegłego roku te dwie warszawskie dzielnice zostały objęte ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu na wynos. Analiza danych z okresu od listopada ubiegłego roku do maja tego roku pokazuje, że w obu dzielnicach odnotowano łączny spadek nocnych interwencji Straży Miejskiej o ponad 6% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. W tym samym czasie w dzielnicach nieobjętych ograniczeniem liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej wzrosła o 12%.
1: Interwencje Straży Miejskiej zazwyczaj dotyczą właśnie spożywania alkoholu w miejscach publicznych, ale także zakłócania spokoju i porządku publicznego czy zagrożenia bezpieczeństwa.
0: Cel wprowadzenia tego ograniczenia nocnej sprzedaży w Śródmieściu i na Prawie Północ był jasny. To była poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie uciążliwości związanych ze spożywaniem alkoholu w przestrzeni publicznej.
1: Według raportu największe obciążenie dla służb miejskich nadal generują sklepy całodobowe. W 11 z 18 warszawskich dzielnic to właśnie one były najczęściej powiązane z interwencjami w ciągu ostatniego roku. Mimo wprowadzenia zakazu na rynku sprzedaży alkoholu sytuacja wygląda tak samo.
0: Monitoring nie wykazał istotnych zmian na rynku sprzedaży alkoholu. Nie zaobserwowano odpływu przedsiębiorców, ani też znaczących zmian w strukturze zezwoleń. To dotyczy także tych dzielnic, które były objęte ograniczeniami. W maju tego roku liczba aktywnych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosła 15

0: zezwoleń zmniejszyła się o nieco ponad 1%.
1: Najbardziej uciążliwe miejsca na mapie Warszawy pozostają praktycznie niezmienne. Służby najczęściej muszą interweniować w okolicach dworców Centralnego, Wschodniego i Wileńskiego, a także na Placu Defilad czy ulicy Nowy Świat. Duży wpływ mają na to restauracje i kluby. Od 1 czerwca nocny zakaz zaczął obowiązywać w sklepach i na stacjach benzynowych w całym mieście. Co sądzą o tym mieszkańcy?
2: Rozrabiają po alkoholu.
3: Nie dotyczy mnie to zupełnie, ponieważ już mam prohibicję swoją własną od 10 lat. Ja myślę, że generalnie wszystko, co się nazywa ograniczenie, nie prowadzi w żadną stronę.
4: Za dużo rozrabiają, za dużo puszek, butelek, śmieci po prostu. Młodzi, czy starzy, czy pijacy. To jest niepotrzebne w nocy. Jeśli ktoś się chce napić, to może sobie kupić w dzień, a nie w nocy. Było cały czas skuteczne, dopóki nie, w nocy nie zaczęli sprzedawać.
5: Ludzie sami, nie, jak to powiedzieć, nie są odpowiedzialni i nie myślą, wszystko jest dla ludzi, tylko że trzeba umieć z tego korzystać.
6: SK Warszawa.
7: Pingwiny z warszawskiego zoo zamieszkały w nowym domu. Otwarty został wybieg, a jego projektowanie i budowa trwały 2 lata. Pawilon zapewnia warunki podobne do tych naturalnych, a największą atrakcją jest wysepka z basenem. Życie lądowe, ale i też podwodne tych zwierząt zwiedzający mogą podglądać dzięki szklanej ścianie basenu. Na otwarciu nowego domu pingwinów była nasza reporterka Marta Radio, a wydarzenie otwierał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
8: Spotkamy się na otwarciu nowego pawilonu dla pingwinów przylądkowych, które są zagrożone wyginięciem. I bardzo się cieszę, że nasze zoo zyskuje zupełnie nowy wymiar, nowy blask, dlatego że zbliża się stulecie warszawskiego zoo w 2028 roku i w związku z tym kontynuujemy inwestycje. Dzisiaj właśnie otwieramy ten pawilon, ale tych inwestycji w tych najbliższych latach będzie znacznie, znacznie więcej, bo będą nowe wybiegi również dla niedźwiedzi, specjalna małpiarnia, ale również pawilon edukacyjny. Oczywiście inwestujemy także w odnawialne źródła energii, tak żeby jak najwięcej energii było produkowanych właśnie tutaj. No i cieszę się, że idziemy do przodu, dlatego że to jedno z ulubionych miejsc warszawianek i warszawiaków. Ten pawilon jest niezwykły, dlatego że będzie można obserwować pingwiny, a te kolejne inwestycje przyczynią się do tego, że warszawskie zoo będzie coraz bardziej nowoczesne, coraz bardziej przyjazne dla zwierząt, ale również oczywiście dla zwiedzających.

0: zachodzą i bawcie się Państwo dobrze.
1: Andrzej Kuszewicz, dyrektor warszawskiego ZOO. No więc było tak, że mieliśmy taki basen, w którym kiedyś mieszkały pelikany i kaczki. Zrobiliśmy tam domek, dodatkowo zostało to ogrodzone. Domek miał byle jakąś tam starego typu klimatyzację. No i te pingwiny nam się tam bardzo dobrze rozmnażały, wbrew pozorom. Ale wodę trzeba było regularnie zmieniać. One do tej wody nie zawsze chciały wchodzić, zwłaszcza jak było ciepło. Więc no krótko mówiąc, nie był to nowoczesny wybieg, tylko taki zachowawczy. Ale rozmnażały się bardzo dobrze i skutecznie. Więc postanowiliśmy zbudować coś nowego. Mieliśmy wizję. Fundacja Panda wyłożyła pieniądze na projekt. Pani Magdalena Muchowska znalazła pierwsze pieniądze. No i się ruszyło. Ruszyło i mamy nowoczesny obiekt za 14,5 miliona mniej więcej. Ale no, gatunek krytycznie zagrożony wymarciem, więc no, trzeba poświęcić mu trochę czasu i uwagi. Na razie to są trochę przerażone. Boją się tej głębokiej wody, nie znają jej. No bo w wodzie może się czaić rekin, może się czaić lampart morski. Różne inne niebezpieczeństwa straszne, więc one tak ostrożnie na razie tam nurkują, ale już widzieliśmy je pływające, mamy na monitoringu, więc myślę, że się odnajdą w nowej rzeczywistości.
2: Co wiemy o tych pingwinach?
1: Jak leciałem ratować pingwiny, był to rok 2000, spędziłem tam 6 tygodni, ambasada RP dała mi wizę w ciągu 3 dni i całość finansowała EASA, Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. W telefonie nagrałem komunikat dla znajomych. Poleciałem do Afryki ratować pingwiny. Nikt mi nie uwierzył. One występują na samym południu Afryki, na początku Dobrej Nadziei. W Ameryce jest podobny gatunek pingwin Humboldta, też na samym południu Ameryki Południowej. No bo one centrum mają swojego występowania na Antarktydzie, ale no są na Nowej Zelandii, są na Tasmanii, są na południu Australii. Także zajmują wszystko to, co tam jest w miarę osiągalne, no bo ten ocean na południu kuli ziemskiej jest bardzo bogaty. Bardzo bogaty w różne ryby, w różne gatunki ryb, prądy morskie, które tu wynoszą kryla z głębi morskich na powierzchnię i to przez to tamte pingwiny mogły funkcjonować. Są to ptaki bardzo pierwotne w sumie i po tym grzmotnięciu, po uderzeniu asteroidy w okolicy Zatoki Meksykańskiej 66 milionów lat temu wymarło 90% fauny i flory na planecie. A życie przetrwało tak naprawdę tam, gdzie jest teraz Antarktyda. Teraz naukowcy do tego dochodzą. No i wymarły dinozaury. A uważa się, wtedy ssaki oczywiście dostały szansę, ale uważa się, że współczesne ptaki to są właśnie dinozaury. Jak chcemy zobaczyć, jak żyły dinozaury, zobaczmy sobie kazuara, strusia afrykańskiego, emu, nandu i właśnie pingwiny, które były rybożerne.
2: A co jedzą pingwiny?
1: Są karmione śledziami. Śledzie są zamrażane bezpośrednio na kutrze, polskim kutrze. Są to duże śledzie. Niestety śledzie, które są przed tarłem, nie są chętnie zjadane ani przez foki, ani przez pingwiny. W każdym razie to są śledzie zamrożone, u nas potem rozmrażane. I no, co mają mniej więcej wyrównaną wielkość, podaje się im te śledzie głową do pingwina, wtedy jest im łatwiej taką śledzia połknąć. Są karmione 2 razy dziennie, każdy dostaje po śledziu, ustawiają się w kolejce. Dzisiaj nawet mewa się ustawiła do kolejki między nimi, więc wyglądało to trochę groteskowo, ale tak. No, oczywiście mogą dostawać też inne rodzaje ryb morskich. Są też suplementowane minerały, specjalne tabletki z solą morską dla tego typu ptaków. Mogą dostawać różne głowonogi także, ale to już by było dużo droższe. Śledzie są jednak najtańsze na polskim kutrze, także mają nawet certyfikat MSC, gdyby ktoś się dopytywał. Woda jest wieloetapowo filtrowana, także biologicznie. Potem jest to jeszcze ozonowane, potem ozon jest wychwytywany, żeby właśnie glądów nie było w tej wodzie. I ona w naturalny sposób, no ona się tak naprawdę będzie grzała, kiedy będzie zimno, no bo te maszyny wszystkie tam wewnątrz, no to one wydzielają ciepło. Teraz ta woda ma temperaturę tak około 18-20 stopni, czyli idealno dla nich, ale no, na słońcu może się trochę nagrzewać.
2: Czy jakieś może jeszcze inwestycje są planowane w ZOO?
1: Oj tak. No, przez lata ogród zoologiczny był troszeczkę niedofinansowany. Miasto było obciążone różnymi podatkami, więc nie można było marzyć nawet o jakichś poważniejszych funduszach, a infrastruktura nam się sypała. Nam się po prostu kruszyła, no bo te wszystkie obiekty były budowane w latach 50. z wielkim entuzjazmem, a teraz powinno się z równie wielkim entuzjazmem wszystkie je zburzyć, zbudować od nowa. No i jak pani Renata Niewitecka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Stołecznego Warszawy, zobaczyła stan naszej mopiarni, to po prostu zwołała ekspertów, no i stwierdzono, że coś z tym trzeba zrobić. No więc tak, no wszystko jest do wyremontowania tak naprawdę, bo wtedy budowano bardzo dużo, ale lata 50. ten beton był słabej jakości, cement był słabej jakości, technologia były przestarzałe. Trzeba to wszystko zrobić od nowa. Padło na pewno mopiarnię. To już nie będzie tylko mopiarnia, to będzie egzotarium. Tam będą różne zwierzęta z różnych kontynentów, ale małpy będą tam jakby podstawą. Jednocześnie zaczęliśmy projektować niedźwiedzie polarne.

0: tutaj były ruchy takie logistyczne, bo trzeba było niedźwiedzie wysłać do czeskiej Pragi, czyli z Pragi północ do Pragi czeskiej, żeby zrobić miejsce dla pingwinów, które mogły być tam, żeby zburzyć pingwiny. To jest pierwszy mały obiekt. Fundacja Panda też, poza tym, że włożyła tutaj na projekt, to właśnie podobnie 400 tysięcy wydała na gepardy, bo przy COVID-zie umarło 36 gepardów z populacji europejskiej, a myśmy mieli 3 młode samice, więc koordynator poprosił, ja się nie złudziłem, żeby wysłać je na Wyspy Brytyjskie przed Brexitem i COVID-em, bo powiedzieliśmy, że zbudujemy większy wybieg i to było błogosławieństwo, bo w tej chwili brakuje tutaj gepardów w Polsce, w europejskiej populacji. No i mamy nowy wybieg, też fundacja go sfinansowała. Teraz otwieramy pingwiny, projektowanie zaawansowane jest przy niedźwiedziach polarnych, naprawdę to będzie cała dolina, będzie zajęta przez ten pawilon. Małpy też są bardzo zaangażowane. Wybieg afrykański na południu, gdzie mamy tak zwaną zwałkę przy żyrafiarni, też już jest mocno zaangażowane to projektowanie, ale na to wszystko potrzeba energii. Więc oczywiście farma fotowoltaiczna powstanie na tej łące, która jest przy ośrodkach rehabilitacji, żebyśmy mieli energię, trzeba też zapewnić wodę. No jakby no nie jest to takie łatwe, ale idziemy do przodu. Zrobiony został audyt energetyczny przez miasto. Wiemy już, gdzie szukać energii, jakiej energii, w jaki sposób, więc miasto nas wspiera naprawdę niesamowicie zupełnie. Także powinienem może już nawet iść na emeryturę, ale ja chcę zobaczyć to wszystko tutaj z bliska, biorąc wszystkim udział.
1: Jak wam się podoba?
2: Czekaliśmy na to 2 lata. Od momentu rozpoczęcia budowy. Fenomenalne. Szkoda, że jednak pingwiny są takie trochę nieśmiałe.
3: No ładnie to wygląda.
2: Tak, generalnie dziewczyny bardzo lubią zwierzęta i nawet padło dzisiaj pytanie, czy można tu jakoś jakieś załatwić, nie wiem, wolontariat albo praktyki. Więc myślę, że one są zaszczepione takim światem zwierząt. Tak, no ale generalnie my nigdy nie jesteśmy za tym, że zwierzęta trzymane w zoo są szczęśliwe, tak? Ale generalnie no fajnie, że jest coś, że coś robią, że te wybiegi się zmieniają, tak? I te zwierzęta mają coraz więcej przestrzeni.
4: Nam się super podoba, super jest wybieg zrobiony. Tylko widać, że trochę pingwiny są speszone ludźmi i prawdopodobnie dopiero później wejdą do wody.
1: No jest przepięknie. Właśnie przed chwilą byliśmy świadkami, jak te pingwiny wskoczyły do wody wszystkie naraz, a potem szybko wszystkie naraz wyszły, chyba jeszcze wystraszone, nie znają tego miejsca. Ale naprawdę było to super urocze. Wow. Ja jestem dosyć niska, mam 1,60 m i przyznam, że muszę stawać na palcach, żeby coś zobaczyć, ale już tutaj jak pływały w wodzie, to fajnie to było widać. No jakie są pingwinki, powiedz pani?
5: Fajne.
1: Skoczyły do wody, tak?
5: Tak.
1: I pływały? Super, fajnie. W końcu się doczekały swojego nowego domku.
6: Nie, wydaje mi się, że jest bardzo ładnie. W sensie to w porównaniu do tego starego to jest dużo lepsze. I wygląda nowiej też, że można zobaczyć pod wodą, co jest, a nie tylko na zewnątrz. Było bardzo staro wyglądało i wszystko było takie ciemne, teraz jest takie jasne, nowe. I co tu można powiedzieć? A, nie było tych pingwinów widać tak bardzo też w tym starym.
7: Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator do spraw Zielonej Warszawy. To, co jest fantastyczne, to rzeczywiście te pingwiny nam się rokrocznie rozmnażają i myślę, że to jest fantastyczne, bo mówimy o gatunku zagrożonym wyginięciem. Jedynym z gatunków pingwinów, które naprawdę są krytycznie zagrożone wyginięciem. Stąd tak ważne jest dla nas dobre warunki bytowania i dobre warunki właśnie do rozmnażania, tak żebyśmy mieli jak najwięcej tych pingwinów i mogli pomyśleć kiedyś w przyszłości o tym, żeby je reintrodukować do natury.
8: Renata Niewitycka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska w mieście stołecznym Warszawa. Wydaje się, że pingwiny zadowolone. Za chwilę będzie pan chyba, który będzie karmił je, jak już wspomniał prezydent, polskimi śledziami i wbiegną do wody, bo już rano na tej kąpieli były. W tej chwili możemy je podziwiać rzeczywiście na skałkach. Ja jestem zachwycona. Szanowni Państwo, to co powiedziałam na konferencji, dla mnie to jest basen iście olimpijski. Pingwiny, jak widzimy, czują się na pewno na tym wybiegu i nowym pawilonie bardzo dobrze i cieszę się, że inwestujemy w nasze warszawskie zoo. Odkąd zostałam przewodniczącą, naprawdę przeznaczyliśmy miliony złotych, a do 2028 roku mamy zagwarantowane 53 miliony na nowe inwestycje w warszawskim zoo, bo to nie będzie tylko ten nowy wybieg dla pingwinów przylądkowych, ale będzie to również wybieg afrykański, nowa małpiarnia czy kraina polarna. Rozwijamy również, Szanowni Państwo, zaplecze techniczne i weterynaryjne.
9: SK Warszawa News. Paulina Chorwatowska, czesny magazyn reporterów Radia SK Warszawa. Deklaracja dla ESA podpisana. Europejska Agencja Kosmiczna planuje utworzyć w Polsce swoje centrum technologiczne. Przedstawiciele

0: Miasta i województwa podpisali deklarację poparcia dla utworzenia siedziby w regionie miasta.
1: Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy.
2: Europejska Agencja Kosmiczna szuka miejsca dla swojego centrum technologicznego. To jest olbrzymia szansa dla Polski, ale to jest już olbrzymia szansa dla Warszawy i dla Mazowsza. I dlatego z panem marszałkiem tutaj jesteśmy i podpisujemy to porozumienie, dlatego że staramy się właśnie o to, żeby to centrum było w Warszawie, na Mazowszu. Nie muszę państwu mówić o tym, że mamy mnóstwo atutów, ale to też nie bez kozery z nami jest dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, dlatego że tylko w Warszawie mamy tego typu placówkę. Proszę państwa, Centrum ESA ma obsługiwać 22 państwa członkowskie agencji i zatrudniać kadrę z całej Europy. My w Warszawie mamy doświadczenia w tym zakresie. Mamy agencję Frontex, która odpowiada za bezpieczeństwo granic Unii Europejskiej, ODIHR również, których międzynarodowe zespoły przez cały czas korzystają z całej miejskiej infrastruktury. W Warszawie mamy mnóstwo uczelni, mnóstwo szkół z językami obcymi, 250 tysięcy zagranicznych mieszkańców. To wszystko dla nas bardzo ważne. Oczywiście również współpracę z całym Mazowszem. W związku z tym Centrum ESA działałaby wśród firm, instytutów, uczelni, z którymi będzie współpracować, ale przede wszystkim z którymi, od których może czerpać wiedzę i tworzyć bardzo ważne środowisko, hub technologiczny dla tej części Europy. W moim przekonaniu jesteśmy naprawdę rewelacyjnie przygotowani do tego, żeby być siedzibą tej agencji z zyskiem dla całego kraju, z zyskiem dla miasta, regionu i dla całej Unii Europejskiej.

dla tej części Europy. W moim przekonaniu jesteśmy naprawdę rewelacyjnie przygotowani do tego, żeby być siedzibą tej agencji z zyskiem dla całego kraju, z zyskiem dla miasta, regionu i dla całej Unii Europejskiej.

0: miesięcy zabiegamy o to, aby to właśnie Warszawa stała się siedzibą tej instytucji. Zabiegamy zarówno w Unii Europejskiej, jak również w Polsce, dlatego że mamy także konkurentów w naszym kraju.
1: Proszę o głos Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze od wielu lat jest aktywne, jeżeli chodzi o ten obszar działalności do

0: takiego elitarnego stowarzyszenia regionów europejskich wykorzystujących technologie kosmiczne. To wzięło się stąd, że już od roku 2005 praktycznie korzystamy z tych technologii, jeżeli chodzi o system informacji przestrzennej, który jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Ta sieć Nereus to jest bardzo elitarna grupa regionów europejskich, z którymi mamy współpracę. Dzisiaj Mazowsze jest liderem rozwoju, właściwie liderem nie tylko polskim, ale też europejskim. PKB za 2025 rok to jest 860 miliardów złotych, czyli ponad 215 miliardów euro i to jest czołówka europejska. Więc mamy oczywiście znaczącą ilość firm, ale też startupów, spin-offów, tych, które właśnie w tej dziedzinie, w dziedzinie badań kosmicznych, technologii kosmicznych, też obronnych, no dzisiaj stanowią olbrzymi potencjał. No dlatego też bardzo popieramy tę decyzję, mamy nadzieję korzystną dla nas, żeby Centrum Technologiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej właśnie znalazło się w metropolii warszawskiej. Mazowsze jest naprawdę bardzo dużym już dzisiaj hubem, jeżeli chodzi o instytucje naukowo-badawcze, ale też firmy i też te firmy na początkowym fazie rozwoju, które właśnie w tym sektorze kosmicznym mają bardzo duże osiągnięcia.
1: Piotr Orlański, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek ESY, który jest dedykowany bezpieczeństwu, który ma być dedykowany bezpieczeństwu, czyli będą w nim rozwijane te technologie, które w jakiś sposób pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa Europy za pomocą środków satelitarnych czy środków związanych z przestrzenią kosmiczną. Ośrodek, który ESA w tej chwili chce powołać, byłby kolejnym krokiem zwiększającym te same, znaczy powiększającym aktywność w tym kierunku. Natomiast jakie tam będą konkretnie technologie dodatkowo rozwijane, to mi jest w tej chwili trudno powiedzieć. Proszę pamiętać, że istnieje bardzo wiele ośrodków ESA w Europie i każdy by chciał, żeby mu nie zabierano kawałka technologii i nie przenoszono do Polski. Wiem, że kilka innych ośrodków z całej Polski zgłosiło swój akces. Bardzo się cieszę, że wśród nich jest Mazowsze. Region Mazowiecki to jest dokładnie przykład tego, co jest potrzebne dla takiego ośrodka. Ja sobie kiedyś policzyłem. Mamy w sumie dobrze ponad 30% całego potencjału sektora kosmicznego w Polsce, tutaj na Mazowszu. I to jeśli chodzi o ilość firm. Natomiast gdyby policzyć nakłady, czy wysokość projektów, które są realizowane przez te firmy, to na pewno byłoby dobrze ponad połowę całych nakładów w Polsce. Mamy kilka istotnych firm, które rzeczywiście stanowią podstawę w tej chwili rynku, znaczy sektora kosmicznego przemysłowego w Polsce. Mamy kilka uczelni, które bardzo intensywnie działają w tej chwili, zarówno jeśli chodzi o kształcenie inżynierów, jak i o kształcenie naukowców, którzy badają kosmos. Mamy wiele instytutów, chyba nigdzie w Polsce nie ma takiego nagromadzenia instytutów naukowych, które zajmują się, ja nie chcę powiedzieć podbojem kosmosu, eksploracją kosmosu, to może jest lepsze słowo. No i mamy Centrum Badań Kosmicznych, które od prawie 50 lat działa w tej dziedzinie i które rzeczywiście jest chyba w tej chwili najbliższe, jeśli chodzi o docelowe działania tego ośrodka ESOS-kiego. To znaczy ośrodek ma zajmować się bezpieczeństwem. Uzyskaniem bezpieczeństwa Europy za pomocą działań satelitarnych.
2: Adam Okniński, Łukasiewicz Instytut Lotnictwa. Bez wątpienia jest to dostęp do nowych technologii, to znaczy do miejsca, gdzie decydować się będą kształt i postać prac dedykowanych do rozwoju sektora kosmicznego, a sektor kosmiczny oddziałuje tak naprawdę na nasze życie codzienne, tak? Nie tylko w Warszawie, nie tylko w Polsce, ale wszystkich na świecie, bo tutaj wszystkie dane, czy satelitarne, i to mówimy nie tylko o zdjęciach, czyli danych z obrazowania, czy nawigacji, nawigacji satelitarnych czy komunikacji satelitarnej, to wszystko się opiera na segmencie satelitarnym. Tak? Natomiast lokalizacja tego w Warszawie bądź w metropolii mazowieckiej, lokalizacja właśnie ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej, to bez wątpienia też szansa na to, żebyśmy też te polskie interesy przekładali bezpośrednio na nasze projekty, gdzie ten komponent

0: zarówno badawczy, jak i przemysłowy, polski będzie tylko rósł.
1: SK Warszawa.
2: Zniknie betonowa wyspa wokół Palmy na rondzie de Gaulle. Drogowcy ogłosili przetarg na wybór wykonawcy, który zazieleni rondo. Układ zieleni ma imitować wyspy na oceanie. O czym więcej w rozmowie z Michałem Rawą mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.
3: Na rondzie de Gaulle będzie już nie tylko palma, ale i ocean, wyspy i to z kwiatów. No to powiedzmy, co to za projekt i w ogóle dlaczego mówimy o tym?
4: Coraz więcej zieleni, chociaż ta palma to tak trochę zieleni udaje, a tutaj rzeczywiście ta wyspa betonowa wokół palmy na rondzie de Gaulle przejdzie rozputowanie. Rozpisaliśmy przetarg na rozputowania w dwóch takich miejscach w Warszawie. Właśnie samo centrum ronda de Gaulle plus pewien fragment okolicy Królewskiej. Na ofertę czekamy do 15 czerwca. Więc pewnie jak wszystko dobrze pójdzie, to do jesieni te prace przy rondzie de Gaulle zajdą. To nie jest jakby duży i skomplikowany projekt, ale miejsce bardzo, bardzo efektowne i fajne. Po prostu chcemy, żeby ten beton, który tam jest dookoła tej palmy, też zyskał trochę zieleni. Będzie to obsadzone różnymi roślinami, bylinami, krzewami. Stworzy taki wizerunek, no trochę morza zieleni wokół palmy. Małego, ale zawsze. Więc fajna rzecz, mała, a taka wizualnie duża zmiana.
3: Czyli jak będziemy przejeżdżać przez rondo de Gaulle, to wizualnie będzie to wyglądało, jakby ta palma stała na wyspie, będzie otoczona wodą, bo te kwiaty mają imitować taki obraz.
4: Tak, to one będą miały różne kolory, ale trochę też będą przypominały jakieś takie niewielkie morze. To trochę mam wrażenie, my się do tej palmy już przyzwyczailiśmy. Ta panorama Alei Jerozolimskich bez niej trochę by była dziwna. Znaczy mi by się było trudno przyzwyczaić. Chcemy, żeby trochę do tego dodać. Oczywiście tam cały czas pozostaną miejsca do tego, żeby tam stanął na przykład radiowóz, bo wiemy, że to jest miejsce wykorzystywane przez służby do tego, żeby tam patrolować Warszawę. Natomiast co do zasady, większość tej części, betonowej części Warszawy, po której się nie chodzi, ona nie pełni żadnej roli transportowej, stanie się zielona.
3: Czyli takie płaty betonowe zostaną, żeby właśnie służby miały gdzie tam się postawić, no bo wiadomo, jest to miejsce, gdzie często różne przemarsze na przykład przechodzą.
4: Tak, będą tam takie nomen omen wysepki pozwalające na to, żeby tam postawić radiowóz, żeby policjanci tam stanęli, no ale co do zasady większość tego terenu będzie wypełniona zielenią.
3: Kiedy rozstrzygnięcie tego przetargu i kiedy już to tam wszystko się zakończy i zobaczymy efekt końcowy?
4: Na oferty czekamy do 15 czerwca. Oczywiście to, jak długo to potrwa i kiedy będzie finał, no zależy od tego, kiedy podpiszemy umowę. Na to w przypadku każdego przetargu jest rzecz płynna, ale tak jakby wstępnie można chyba oszacować, że jesienią będziemy mogli zobaczyć efekt końcowy. No lato nie jest idealną porą do tego, żeby sadzić zieleń, chociaż też się da, ale wymaga to trochę więcej pracy. Myślę, że jesienią już ta okolica palmy będzie cieszyła oko.
3: Czy prace tramwajarzy w Alejach Jerozolimskich trochę nie przeszkodzą? Czy nie będziecie sobie tam wchodzić w drogę?
4: Nie, no jakby inwestycja tramwajarzy już się zaczęła na dosyć długim odcinku Alei Jerozolimskich. Te prace związane z rozputowaniem, one jednak są stosunkowo niewielkie, dotyczą konkretnie terenu, który teraz jest zabetonowany, więc one nie są jakoś bardzo skomplikowane, nie przewiduję tutaj żadnych kłopotów.
3: W centrum dużo robót, właśnie Aleje Jerozolimskie to tramwajarze, a u Was Złota, Zgoda, Marszałkowska, tam cały czas prace trwają i kiedy się zakończą, kiedy już robotników tam nie będzie?
4: Sporo się tam rzeczywiście dzieje, zwłaszcza w kwartale Złota, Zgoda. Jak ktoś tam przechodzi wzdłuż ulicy Złotej i dalej przejdzie wzdłuż ulicy Zgody, to widzi, że akurat ten fragment tej inwestycji w zasadzie już jest prawie na finiszu, więc myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni, żeby ten element udostępnić. Cała inwestycja łącznie z tymi pracami wzdłuż ulicy Sienkiewicza na północ od tego miejsca, o którym mówimy, powinna być skończona do jesieni. Natomiast na pewno ta część bardziej na południe, właśnie Złota Zgoda. Myślę, że spokojnie w wakacje już tam będzie można z tego miejsca korzystać.
3: Czyli skorzystamy z kolejnych terenów dzielonych w centrum.
4: Tak, jakby złoto bardzo się zmieniło. Mam wrażenie, że w ciągu ostatniego miesiąca, w momencie, kiedy tam posadzono drzewa, to w ogóle jest miejsce, które wygląda zupełnie inaczej niż wyglądało kiedyś. Rzeczywiście jest to miejsce, z którego taki widok na Pałac Kultury wreszcie przypomina coś, czym można się chwalić. Fajne miejsce, do którego można przyjść i na którym można posiedzieć. No i przede wszystkim miejsce dużo wygodniejsze niż to, co tam było do tej pory. Ale nie będę tutaj uprzedzał, to tak naprawdę warszawiacy, którzy w momencie, kiedy już to ściągniemy, tam te ogrodzenia, damy ten teren do użytku, sami ocenią, czy to jest fajne. Chociaż w weekend miałem okazję się przejść Chmielną i potem Złotą, wcześniej Zgodą przez Plac Pięciu Rogów. W zasadzie tam były tłumy ludzi, więc jeszcze nie jest skończone, a już tam jest mnóstwo ludzi, to się boję, co będzie, a jak to już będzie skończone.
3: To dla pieszych, to dla oka, a dla kierowców coś w zamian, bo stracili ulicę Złotą, tam przejazd, więc czy coś w zamian dajecie?
4: No dla kierowców w zamian jest wielki parking podziemny pod Placem Powstańców w Warszawie. To, co pozostanie na górze, wszystkie miejsca postojowe w tym kwartale, one co do zasady będą przewidziane dla mieszkańców, dla dostaw pod pewnymi warunkami. Też zmieni się organizacja ruchu, bo w zasadzie ulica Sienkiewicza będzie taką ulicą, która będzie obsługiwała cały ten kwartał. To jest miejsce, gdzie jakby musimy pomyśleć o tym, jak zapewnić dojazd miejsca postojowe, głównie dla osób, które tam mieszkają, natomiast dla wszystkich z zewnątrz, którzy tam przyjeżdżają, myślę, że inne opcje dojazdu są dużo, dużo wygodniejsze i szybsze niż prywatne auto.
3: Wakacje się zbliżają, czy jakieś grube remonty szykujecie?
4: My w tym momencie finiszujemy z tymi dużymi przebudowami, remontami, które mamy. Wspomnieliśmy o kwartale ulic Złota Zgoda. Po sąsiedzku ulica Marszałkowska. Tam też się sporo dzieje.

0: pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zawsze.

0: Reklama.
1: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
2: Przed nami 10. edycja Rapsta

składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.

0: 22-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak, jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
5: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na...

0: Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK Warszawa.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
4: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
5: To jest Rap 20, tak jak słyszeliście, a ja to Mati Fuczyło, razem z wami odliczam 20 najlepszych rapowych numerów i razem z wami sprawdzimy, na co głosowaliście. Tego jest dużo, dużo jest też nowych propozycji, a ja mam ze sobą gościa specjalnego. I teraz zacznę cytatem. Nawet miałem wywiad w Esce, pozdrowienia Mati, po tej płycie pogadamy jeszcze. No to gadamy w takim razie, Michel,
6: oczywiście,
5: gościem Rap 20.
6: Oczywiście, ja to jestem. Dzień dobry, witam serdecznie, Michel Trapper.
5: Jo, jestem Michel Trapper z tej strony i to jeszcze freestyle'owiec, jak się okazuje, widzę.
6: Po godzinach
5: myślałeś kiedyś o tym, żeby spróbować?
6: Wiesz co, ogólnie brałem udział niedawno stosunkowo w WBW w Katowicach, tylko brałem udział jako jury akurat.
5: Tak. A był showcase potem, że musiałeś rzucić?
6: I właśnie tak, był showcase i generalnie ten showcase generalnie chyba jest gdzieś dostępny na YouTubie, ale nie kuszę, żeby sprawdzić, ale tak, miałem swój mały epizod, można powiedzieć, więc to już za mną.
5: No dobrze, to już za tobą na WBW, a pytanie brzmi, u ciebie chyba teraz taka droga do wiecznego lata, co?
6: No myślę, że tak, teraz na pewno zdecydowanie i teraz nie jestem pewny, ale chyba o tych singlach rozmawialiśmy na ostatniej rozmowie, nie wiem czy pamiętasz, ale tak? Chyba je poruszałem, tylko że kwestia była taka, że to ci powiem akurat, ciekawostkę, że te single w zasadzie, które teraz wypuszczam, to są numery, które były przygotowane przeze mnie na poprzednie lato tak naprawdę.
5: Okej.
6: Czyli to są numery, które już są ze mną już jakiś czas i tutaj też moje prywatne życie trochę wpłynęło na to, jak to się chyba trochę potoczyło, też narodziny mojego syna, może w jakiś stopniu, ale nie chcę oczywiście w żaden sposób szukać alibi w tym kierunku. Jakoś tak naturalnie wyszło, że te single po prostu przeczekały cały rok, można powiedzieć. I singlem Lato, który ostatnio wrzuciłem na kanał, którego premiera ostatnio miała miejsce, no to jest single, tak jak mówię, sprzed zeszłego lata tak naprawdę. I mimo wszystko są aktualne numery, stąd to też jakby wrzucam. I jakby to są takie letnie brzmienia, które mi się wydaje po prostu musiały na ten moment chyba zaczekać. I
5: no i
6: teraz
5: są.
6: To finalizuję, no i za chwilę będą. Dzisiaj tam z kolejnym gościem, akurat będąc tutaj w Warszawie, udało mi się kolejnego gościa, że tak powiem, zwerbować na pokład. Nie chcę nazwać tego projektu epką, bo nie wiem, czy to będzie jeszcze epką, ale możliwe, że tak się to stanie finalnie. 5 tracków będę puszczał takich właśnie teraz letnich i...
5: No pięknie.
6: Lato jest jednym

0: Gramy, a my tymczasem zaczynamy odliczanie. 20 miejsce to jest tym razem Żabson, TZ Gold Fifi i Aster Guardian Angel Ultra Max. To spadek z 11.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20. 20.

0: Radio SK 19.
1: Jak pies bezpański za mięsem, biegnę jak dekadę wcześniej. Już ciebie nie widzę we śnie, głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy, wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla, twoja przepsuła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla, po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską, zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu.

słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domów.

0: non-stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: leżeć mi na stole w moim domu, jakby to był strip class, to, bo nie da się zasnąć, nie da się zasnąć.
1: Za nami Nie da się zasnąć, to Jonathan Białas, Solar i Nikoś, a to jest Rap 20. Michel, czyli człowiek wielu talentów w studiu. Ojciec, mistrz dziwnych min, przy okazji mistrz Śląska swoją drogą. Ostatnio też Sternik Łodzi, można powiedzieć, patrząc na ten klip. Dużo tych ról i talentów masz, Michel.
2: Ogólnie skupiam się ostatnio na sidequestach i po kolei odhaczą kolejne, aczkolwiek no wierzę, że jeszcze wiele przede mną.
1: A propos tych dziwnych min, to masz Mistrzostwo Śląska, walczysz o Mistrzostwo Polski, tam widziałem, że Słonia zaczepiałeś.
2: Tak, tak, tak. Liczę na pojedynek, czekamy na tylko wskazanie miejsca i jestem gotowy.
1: Okej. Okay. I będzie Mistrzostwo Polski i trzymamy za tym kciuki.
2: Myślę, że Słonia jako mistrz wielkopolski, nieoficjalny, nie wiem czy oficjalny, musiałby potwierdzić. Mm-hmm. Ja potwierdzam, jest oficjalnym, okay. Sam stwierdzonym. Sam stwierdziłem o tym.
1: A, okej.
2: Okay. Ale wydaje mi się, że jest to słuszne określenie.
1: Bardzo dobrze. Ale czujesz, że jeżeli chodzi o rzeczy, które się ostatnio w twoim życiu działy, no bo my widzieliśmy się ostatnio przy okolicach premiery właśnie poprzedniej płyty, czyli Czarnego Konia, no to trochę się pozmieniało w twoim życiu, co?
2: Tak, trochę tak. Jest już nas na pewno więcej w załodze. Drużyna się powiększyła, ale wszyscy jesteśmy zadowoleni i no na pewno nasze życie uległo zmianie, ale dzielnie sobie z tym radzimy i na pewno

0: pewno jesteśmy wszyscy, zresztą kurczę, my przede wszystkim zakochani, ale nasi rodzice to już szczególnie bardziej, więc
1: no,
0: piękna sprawa, u mnie piękna sprawa, piękny okres i no już ten czas tak szybko leci, że naprawdę widać, jak z dnia na dzień młody rośnie i właśnie po nim będę widział, jak ten czas płynie.
1: Na pewno tak, na pewno tak to działa, ale powiedz mi, no bo jasne, że to jest zmiana, jasne, że to są rzeczy, które są piękne, natomiast widzisz, że to zmienia też o 180 stopni na przykład to, w jaki sposób ty pracujesz albo działasz nad muzą?
0: Na pewno, ale mimo wszystko, ogólnie też teraz mam taki okres, na szczęście wszystko się tak ułożyło, że właśnie też to opóźnienie tego projektu dało mi ten komfort, że rzeczywiście...

Na pewno, ale mimo wszystko, ogólnie też teraz mam taki okres, na szczęście wszystko się tak ułożyło, że właśnie też to opóźnienie tego projektu dało mi ten komfort, że rzeczywiście...

0: Mioki, Ewa Farna, Jankiki, o co chodzi jeszcze raz, to miejsce 16, rap 20 i to spadek z miejsca 13. Zanim zaczniemy gadać o kolejnych rzeczach z Michelem, który tutaj cały czas jest, to powiem o nowych propozycjach, które na was czekają. To m.in. Louis Villain i Fuka i Border Collie, jest też Kini Zimmer, jest Nowy Oki z Dawidem Posiadło, jest Lubin z Januszem Walczukiem, Kury, jest też kawałek Wszystkie Marzenia od Łatwo Ganga, pozdrawiamy w takim razie i powodzenia w akcji, pozdrawiamy też Maję oczywiście, no i jest kawałek Lato od Michela, to też jest propozycja. No właśnie, i my dotrzemy za chwilę do tego najnowszego numeru, ale zanim to chciałbym pogadać o tym ostatnim albumie, czyli o projektach związanych z Antidotum. Powiedz mi, czy palenie kultowej kurtki bolało?
1: Tak.
0: Tak, czułeś, że tak. Palisz trochę też wspomnienia i inne tego typu rzeczy?
1: Bardzo mnie ogólnie sam motyw, ja jechałem na ten klip i ja się wzruszałem jadąc, słuchając sobie już prewki, to mi się wzruszałem się już, bo widziałem, co się kroi ogólnie, już miałem to zwizualizowane w głowie. Było to dla mnie troszeczkę, powiedzmy, wzruszający taki moment specjalny, bo no, z tą kurtką dużo przeszedłem i duża ta kurtka widziała i na pewno kojarzy się mocno z tym, z moją osobą, przynajmniej na pewno mi i moim słuchaczom, moim odbiorcom. Także no, kawałek historii, ale ja lubię tego rodzaju kamień milowy gdzieś tam, powiedzmy.
0: Odhaczać i zostawiać. Dokładnie. Ale to jest też tak, że razem z tą kurtką spłynęło jakieś, no nie wiem, dawne życie, dawne ideały, że to jest znak tego, że zmienia się teraz Michel? Michel jest nowy?
1: Na pewno jest to nowy przystanek, więc myślę, że to z tego znaka w jakiś sposób. Czy zamknięcie pewnego rodzaju rozdziału, to jeszcze nie chcę powiedzieć, bo może ta historia się jeszcze w różny sposób napisze. Też nie chcę za dużo zdradzać, bo tutaj gdzieś mam już w głowie powoli wizję następnego albumu swojego muzycznego i w tym roku już ogólnie zaczynam pracę nad tym albumem, także nawet jestem w stanie stwierdzić, że w tym roku jeszcze wyjdą pierwsze single, także myślę, że więcej odpowiedzi na ten temat będziemy w stanie przekazać właśnie wtedy.
0: Okej, no dobrze, ja w takim razie trzymam za to kciuki, czekam, ale słuchaj, no to w takim razie my zaraz wracamy do gadania o Antidotum, ale wracamy też do Lata, bo o tym lecie też warto byśmy pogadali. To jest Rap 20, ze mną cały czas jest w studiu Michel, my wracamy zaraz, ale wcześniej zagrajmy kolejny numer, to 27 Pack Demons i MK i Zapomnij o mnie.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.

sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

0: Nie.
1: W paku Nati i Fundacja Cancer Fighters Nigdzie się nie wybieram, przysięgam. To nowość w Rap 20 i to 13 miejsce Rap 20 właśnie tym razem. Jeżeli chcecie, aby ten kawałek i ta nowość wylądowała za tydzień wyżej, to głosujcie na sk.pl, a ze mną cały czas jest w studiu Michel. W poprzednim wejściu no było tak poważnie a propos tych twoich zmian w życiu, palenia kurtki i tak dalej. Tak było w teledysku, to dokładnie zrobiłeś. No ale właśnie, pojawia się trochę uśmiechu, pojawia się lato, pojawia się letniak. Letniak w klimacie Michela, bo to nie jest tak, że to jest typowy letniaczek.
2: Na pewno ma pierwiastek Michela w sobie. Przychodzi lato i przychodzą lepsze dni, bo to antidotum za nami. Nie chcę powiedzieć, że na pewno jest klimatyczne, jest bardziej zimowe, ale teraz jest już lepsza pogoda za oknem i myślę, że tak jak antidotum było lekiem, tak lato i powiedzmy ten cały projekt jest suplementacją. Tak.
1: Mm-hmm. Okej, okay, suplementacja, tak, to mi się bardzo podoba. To mi się bardzo podoba, no to w takim razie ciekaw jestem, co będzie później, ale słuchaj, bo pogadaliśmy przed wejściem na antenę o tym, że dzisiaj a propos lata i a propos tego, co dzieje się za oceanem, to Hiszpania zremisowała.
2: Mocne rzeczy się dzieją. Bardzo. No ja jeszcze też nie miałem okazji, bo byłem przed chwilą, nagrywaliśmy klip i nie byłem w stanie nawet śledzić tego i dosłownie tylko dostałem powiadomienie, jak zobaczyłem końcowy wynik.
1: Republika Zielonego Przylądka.
2: Kilka razy odświeżałem, czy jest rzeczywiście już koniec meczu, czy coś się zawiesiło. I no szok.
1: Ja też to sprawdzałem, czyli ty śledzisz, jak rozumiem, mundial, dobrze mi to...
2: Staram się śledzić, ale o takich porach grają, że tak, nie zawsze trzecia. Jesteśmy tak, dokładnie, trzecia nie zawsze jestem w stanie ogarnąć, ale kiedy mogę to...
1: No i bardzo dobrze, ale wróćmy do lata, bo patrząc na to, że to jest taki kawałek wrzucony teraz, pierwszy, który właśnie zapowiada taką nową drogę u ciebie, to pytanie brzmi, czy teraz szykują się też kolejne takie letnie historie?
2: Za chwilę pora będzie na kolejne. Jeszcze nie chcę zdradzać, która następna będzie, że tak powiem, z tych... bo to będzie 5 numerów na ten moment, może 6 letnich, które będę właśnie spinał w tym projektu epkę. I tak, ogólnie będzie na pewno myśl przewodnia, lato to jest idealne stwierdzenie i określenie dla tego projektu. Wokół tego będą brzmienia, nie będą jednakowe, myślę, więc będzie ciekawie, będzie trochę gości. Jeszcze nie mam zamkniętej listy, także myślę, że będzie ciekawie, fajnie. No mam nadzieję przynajmniej, do tego dążę.
1: Na pewno będzie, a jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał pierwszego singla, czyli Lato, no to może zrobimy to teraz i zagramy ten kawałek. Co ty na to?
2: Z przyjemnością.
1: No to słuchaj, dwa słowa o tym numerze, możesz zapowiedzieć go.
2: Siemano, z tej strony Michel. Już teraz w Radiu SK singiel Lato.

0: SK Warszawa.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20, za nami 10 kawałków. Odliczamy już od 20 do 11, a teraz zaczynamy z najlepszą dziesiątką. Mati Fuczyło to ja, ze mną cały czas Michel i teraz moje pytanie będzie miało długą introdukcję, że tak powiem. No bo słuchaj, kilka lat temu ukazał się taki album, który poszedł bardzo szeroko. Album był wyjazdowy, nazwijmy to, i album miał wielu artystów naraz. No i ty byłeś jednym z nich i nie mogę nie poruszyć tego tematu tak naprawdę, jako że byłeś częścią tego pierwszego etapu projektu. Zaraz zdradzę jego nazwę, ale właśnie, jako że pojawia się drugi taki pożegnalny etap tego właśnie projektu, no to moje pytanie brzmi, czy droga z kumplami też jest zakończona, czy jeszcze tam zamierzasz wrócić, gdzieś się pojawić? Kumple 2 w końcu przed nami.
4: Tak. To widziałem, że chłopaki już chyba są nawet w Tajlandii. Ja nie dostałem szczerze zaproszenia, no ale bardzo dobrze wspominam pierwszą edycję, tak jak wspomniałeś, zresztą to były piękne wyjazdy i w Polsce, i za granicą, i bardzo fajne wspomnienia, bardzo fajnie do tego wracam, tak samo jak do tego czasu, który spędziłem w Koalicji z chłopakami i też generalnie widziałem, że oni to robią jako pożegnanie kanału, tak?
3: Tak, dobrze widziałem.
4: I nie jestem pewny, bo też już no nie jestem członkiem aktywnym, powiedzmy, chociaż chłopaki tak samo już również chyba, sam do końca nie wiem szczerze teraz, kto jest, jak wygląda skład, nie znam. Ale się chłopaki żegnają tym projektem, no nie będzie mi dane się na tym pojawić, ale no, rozmawiałem o tym zresztą z Filipkiem nawet na ostatnim planie teledysku, zapytał się mnie, czy jestem z tym w porządku i odpowiedziałem, że oczywiście, że jestem, jestem z tym w porządku, no bo nasze drogi wcześniej się trochę, powiedzmy, rozeszły, ale między nami jest wszystko w porządku i z chłopakami się szanujemy nawzajem, myślę.
3: Jasne, no to w takim razie pozdrawiamy, fajnie, że to wyjaśniliśmy. Słuchaj, wróćmy jeszcze do rzeczy wcześniejszych, wróćmy do rzeczy, w których nawijasz w numerze Antidotum. No właśnie, ja mam wrażenie, że ja to odbieram jako taki kawałek drogowskaz. To znaczy, że ten numer tytułowy z albumu poprzedniego to jest coś w rodzaju wyznacznika dla słuchacza. Tak rób, tak nie rób. Ty chciałeś zrobić coś takiego, bo kiedy byłeś młodszym Michelem, takim młodym Michelem, to potrzebowałeś takiego drogowskazu?
4: Bardzo ciekawe pytanie ogólnie, bardzo ciekawe pytanie i zwracałem uwagę na tego typu drogowskazy, o, może w ten sposób, więc ja też czasami traktuję siebie, czasami też po prostu robię taką muzykę, jaką bym jako słuchacz chciał po prostu, no ale to jest też logiczne, że tak jako artysta raczej robi chyba raczej każdy, tak, mam coś takiego.
3: No dobrze, słuchaj, w takim razie myślę, że ci się to udało, bo uważam, że drogowskaz to jest bardzo dobry, jeśli chodzi o Antidotum, jeśli chodzi o wskazówki dla młodszych słuchaczy, ale nawet nie tylko. Michel cały czas jest w studiu, zaraz zadam ci kolejne pytania w tym temacie, bo tak urywam teraz, wiem, ale za

słuchaj, w takim razie myślę, że ci się to udało, bo uważam, że drogowskaz to jest bardzo dobry, jeśli chodzi o Antidotum, jeśli chodzi o wskazówki dla młodszych słuchaczy, ale nawet nie tylko. Michel cały czas jest w studiu, zaraz zadam ci kolejne pytanie w tym temacie, bo tak urywam teraz, wiem, ale za

0: Ekipa Cancer Fighters nam mocno tutaj przejmuje. Rap 20. Przypominam, że nowość od Łatwoganga też jest w propozycjach. Gramy.
1: Rap 20. Głosuj na SKPL 10.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy

0: coś.
1: White 2.1.1.5 to coś, to miejsce 8, rap 20, tydzień temu było to miejsce 9, a więc głosujecie na SK.pl. Ze mną cały czas jest w studiu Michel, my rozmawiamy o rzeczach, które robisz, które robiłeś, ale też które robić będziesz. Wracam jeszcze na chwilę do numeru Lato, bo tam padają takie wersy: lubię tam wracać, gdy mi źle, lubię tam wracać, gdy mam luz. No to dokąd i czy często, albo w ogóle jest opcja na to, żeby wracać tam?
2: Lato powraca co roku, więc, więc tutaj jakby już jest już w ten sposób, już odpowiem na pytanie, ale ja to ogólnie uważam, że jestem taką osobą, która jest dość nostalgiczna. Uważam, że ten numer jest trochę taki, nie wiem, czy w twoim odczuciu również.

0: moim jest, wręcz mimo, że wyszedł jako pierwszy, to on mi się trochę kojarzy w ogóle z takim zakończeniem lata, gdzie już jest taki, już są takie pierwsze chłodniejsze wieczory, ale jeszcze jest piękna pogoda, jest ciepło, ale już to lato powoli odchodzi i chce się to wiecznie lato jeszcze, to wieczne, chce się wiecznie to tego lato, żeby wiecznie zostało. Cały czas, żeby było, dokładnie.
1: No jasne. A to jest też bardzo ciekawe, że na początku czerwca, kiedy jeszcze lato tak naprawdę się nie zaczęło, ty kończysz lato. Michel, no. Człowiek, który zakończył lato przed rozpoczęciem jego, ale myślę, że to dobrze, że to dobrze i faktycznie coś w tym jest.
0: Za chwilę dni będą coraz krótsze, więc no tak. Za chwilę.
1: No tak, no tak, tak, tak, tak.
0: Nie pamiętam którego
1: tak
0: teraz, więc nie powiem na głos, ale wiem, że to się zbliża i...
1: Tak jest. No, więc ty jesteś na to przygotowany
0: już,
1: w takim razie.
0: To już się zaraz dzieje.
1: No właśnie, no właśnie. Ale słuchaj, nagrałeś już kilka płyt w swoim życiu, zrobiłeś sporo bardzo fajnych rzeczy, sporo projektów, które mocno się poniosły. Zastanawiam się, jak już tak kilka takich rzeczy ma się na koncie, to jaka wtedy jest główna motywacja do tego, żeby działać dalej, żeby pędzić dalej? Co jest tą ambicją albo co jest tą presją może?
0: Kurczę, też bardzo dobre pytanie.
1: Dzięki.
0: Właśnie sam ogólnie to, co teraz zadałeś to pytanie, sam sobie je często też zadaję. Okay. I właśnie to też jest taki, też sam staram się tego dociec, dlaczego to robię do końca, pamiętać, dlaczego, starać się przypomnieć te powody, dlaczego to robię, dlaczego obrałem tą drogę. Też mam tak, że lubię pomyśleć, czy tą osobę sprzed kilku lat, powiedzmy tego Michela sprzed 5+ lat,
1: czy spojrzałbyś na niego też z taką jakąś estymą, na tego Michela sprzed 5 lat, albo czy on byłby zadowolony z dzisiejszego?
0: Tak, jestem ciekawy tego i jakie by było jego odczucie, powiedzmy, jakie by było odczucie tego starego Michela, czy rozwinąłem się w tym kierunku, jakim myślałem, że się rozwinę. Sam się zastanawiam nad tym po prostu, bo nigdy aż tak nad tym nigdy nie rozważałem, tylko po prostu szedłem przez ten szlak, którym idę i gdzieś ten rozwój był samoistny, nie? Przez to, co się działo na co dzień u mnie. Nie?
1: No jasne, że tak, ale uważam, że ten rozwój tak naprawdę pędzi. My zaraz o tym rozwoju jeszcze pogadamy i o tym, co szpącisz, nad czym pracujesz, Michel, cały czas w studiu. My zagrajmy już kolejny kawałek, to tym razem Deszcz od Mighty'sa i Aliena. Miejsce 7.
2: Rap 20 w Radiu SK 7.

0: to ostatnia nowość w tym tygodniu. To miejsce szóste, rap 20, a więc debiut naprawdę na wysokim miejscu. Gips i PZ i Karnawał to szóstka tym razem, a więc debiut naprawdę, naprawdę bardzo wysoko. W studiu cały czas jest Michel. Gadamy o rzeczach, które już były, gadamy też o rzeczach, które przed nami. Natomiast zanim dojdziemy do przyszłości, no to właśnie, to Antidotum u ciebie, ta poprzednia płyta, to było takie trochę właśnie Antidotum, nomen omen, na rzeczy złe, które mogą się dziać w głowie, co?
1: No tak, taki był koncept na ten album i ogólnie też to był jeden z pierwszych konceptów albumów, jakie miałem ogólnie, jakie kojarzę. To jest też jakby ten koncept już kiedyś powstał. Już nie jestem teraz w stanie wskazać, kiedy dokładnie chronologicznie to się wydarzyło, ale ten koncept już był ze mną. Dojrzał do tej płyty, która już jest za nami. Właśnie tak jak mówisz, miał być swojego rodzaju apteczką taką, gdzie mogłeś do niej sięgnąć, wyciągnąć album. Ten album jest lekiem, czyli jest Antidotum. Jego zadaniem jest leczyć duszę pacjenta.
0: No właśnie, no to pytanie, czy ty teraz też leczysz swoją duszę albo duszę innych, robiąc kolejne rzeczy? No bo mówisz o tym lecie, mówisz o tym potencjalnym projekcie, który miałby się ukazać, którego rozpoczęciem jest właśnie ten singiel Lato. No to powiedz mi, co teraz? Powiedziałeś o tym leku, powiedziałeś o tym jakimś takim dodatku, ale co dalej? Czy to będą uśmiechy? Czy Michel od dzisiaj jest już uśmiechniętym Michelem? Nie trapowym, tylko właśnie takim?
1: Nie, oczywiście, że nie. Jest to letni przystanek, gdzie trochę takich też numerów dawno nie wydawałem i stwierdziłem, że to jest odpowiedni moment dla mnie, żeby je w tym momencie wydać i skupić się za chwilę już na konkretnym uderzeniu i na pewno nie przestanę być traperem, więc to jest...
0: Michel Trapper for Life w
1: Dokładnie.
0: Takim razie.
1: Wpisane już we krwi, we mnie.
0: Tak jest, w DNA. Dokładnie. Michel Trapper w takim razie z DNA swoim tutaj cały czas jest. My gramy miejsce piąte, to Whitechur, California. Love i spadek z miejsca pierwszego.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 5.

seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

0: Miu PZ BDOS 2115 bez zmian miejsce czwarte i bez zmian to kawałek, który nazywa się Fantazje. W studiu cały czas Michel, którego singiel Lato czeka na was na SKPL od północy, możecie na niego głosować. W studiu właśnie Michel, zadajemy mu kolejne pytanie. Jak tak patrzysz sobie na te motywacje, które stoją za tobą, za którymi biegniesz, no to właśnie, za czym ty biegniesz? Jaka jest ta motywacja jeszcze dzisiaj, żeby tego Michela popchnąć?
1: Nawet ostatnio się budzę z takim jakimś takim głodem, którego tam trochę nie miałem i cały czas czuję w sobie jeszcze niespełnione ambicje mimo wszystko, okay. I chciałbym jeszcze sobie i nie tylko sobie udowodnić trochę zanim zdecyduję, że to już się we mnie wypaliło, jeszcze się nie wypaliło, tak jak mówię, szykuję projekty w tym roku poza, bo o tym też nie wspomniałem, szykuję też poza tą letnią epką jeszcze epkę z chłopakami z 2-3 z lokalnych

0: wokalnym składem z Witosa. Z chłopakami też w tym roku wypuszczamy epkę i po tych projektach, no już tak jak wspomniałem wcześniej, wracam z konkretnym swoim materiałem i nie chcę za dużo teraz jeszcze o nim powiedzieć. No, z dnia na dzień progresuję nad tym i nad tym, jak ten album będzie finalnie wyglądał i no nic, tylko czekać. No, a dlatego też chciałbym jak najszybciej, żeby to lato już minęło i żebym mógł uderzyć ze swoim konkretem, który mam w głowie przygotowany. Chciałbym, ale to jak z każdym projektem, żeby to był mój najlepszy projekt. Chciałbym się do niego przyłożyć i mam do niego konkretny plan, ale to wyjdzie w praniu.
1: Trzymamy kciuki w takim razie, ale dobra, to ostatnie pytanie, no bo mówisz, że chciałbyś, żeby to lato już minęło, czyli to będzie jesienny bardzo album, albo ewentualnie zimowy, w każdym razie bardziej molowy niż durowy, bardziej na smutku?
0: Myślę, że nie do końca, ale na pewno będzie odbicie w stronę znowu treści większej, w jakichś przemyśleń głębszych, myślę, niż letnich hitów i chwytliwych refrenów. No nie chcę za dużo powiedzieć, ale no myślę, że dużo też, wiem, że to są ciężkie słowa dla moich słuchaczy, jak powiem, że dużo starego Michela, ale no w jakiś sposób myślę, że one są po prostu trafne.
1: Okej, no dobrze, no to czekamy w takim razie na nowego Michela, który może przyniesie ze sobą
0: stary
1: starego. Nowy stary Michel. No to nowy stary Michelu, bardzo ci dziękuję za to, że zajrzałeś tutaj do Rap 20.
0: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy wszystkich,
0: pamiętajcie. Pozdrawiam oczywiście też moją mamusię Klaudię i mojego synka, którzy są tam, pewnie słuchają.
1: No i pięknie, pozdrawiamy, oczywiście, że pozdrawiamy bardzo.
0: Bo ostatnio, jak wyszedłem, to pierwsze co było, że nas nie pozdrowiłeś.
1: No to
0: i
1: jest.
0: Ja miałem takie, o nie, rzeczywiście, i mówię... I naprawdę głupio mi było, że tego nie zrobiłem, no tak. Dlatego teraz przede wszystkim.
1: Ogarnięte, pozdrawiamy przede wszystkim, pozdrowienia, kochamy was.
0: Tak jest.
1: Ja też, mimo że nie znam, to tak pozdrawiamy. Gramy trzecie miejsce, Fukaj Liwka, chcę więcej. Michel, pamiętajcie, aby głosować na niego na SK.pl.
2: Rap 20 w Radiu SK. 3.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fukaj i Liwka, więc chcę więcej w Rap 20. Miejsce trzecie. Przed chwilką ze studia uciekł już Michel. On pewnie pędzi teraz prosto na Śląsk, więc pozdrawiamy i szerokości oczywiście. A my tymczasem gramy miejsce drugie. To tym razem Gipsy, Kukon, Ty masz. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione.

0: Rap 20 zbliża się do końca, ale przed nami najważniejszy moment. Gipsy Kukon, ty masz to miejsce drugie, to też skok z miejsca trzeciego. Zaraz zagramy miejsce pierwsze, ale wcześniej przypomnę wam jeszcze o nowych propozycjach. To między innymi kawałek od Michela Latom, do tego też Łatwo Gang i Majko, Wszystkie Marzenia, Kumple, Co z Muzyką, do tego Kury i Endorfina, Lubin i Janusz Walczuk, Ole Ole, do tego także Oki, Dawid Podsiadło i Bluza Taty, a także Kini Zimmer czy Ta Sama. Na koniec też Louis Villain i Fukaj, Border Collie. Sporo tych nowości i nowość też na miejscu pierwszym Rap 20. Zaraz wypowiem tekstywę, wcześniej powiem jednak, że ja nazywam się Mati Fuczyło. My słyszymy się dokładnie za tydzień. Chivas, to nieodpowiedzialne. To miejsce pierwsze.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl. Numer

0: SK Warszawa.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Radio SK poleca Kazimier Nication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimier Nication zaprasza Radio SK.
3: I po reklamie.

0: Radio Ega.
1: To nie karnawał, ale tańczyć z nią chcę. Znam ją 30 lat, ale wciąż niewiele wiem. Wiele serc bije dla niej.